zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Sądeckie i limanowskie samorządy krytyczne wobec transkrypcji aktów ślubów związków jednopłciowych zawartych za granicą. Rządowe rozporządzenie przewiduje, że od sierpnia urzędy stanu cywilnego powinny być gotowe na zatwierdzanie tzw. małżeństw jednopłciowych, które liczą na sformalizowanie w polskim prawie. Swoje niezadowolenie wyrażają m.in. samorządy gminy Grybów, Łukowicy czy Starego Sącza. Jak argumentują włodarze, to konstytucja stanowi najwyższe prawo w Polsce, a nie ministerialne rozporządzenia. Mocny głos w tej sprawie zabrała m.in. burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz.
2: Dla mnie to są rzeczy nie do pojęcia i niemożliwe do zaakceptowania. Także wolę odejść niż firmować swoim nazwiskiem takie rzeczy. Absolutnie. Nie do pojęcia.
1: Wsparcie dla samorządowców w kwestii transkrypcji aktów ślubów związków jednopłciowych wyraził biskup tarnowski Andrzej Jerzy, delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji. W specjalnym liście biskup Andrzej Jerzy skierował uznania, solidarności i duchowego wsparcia do tych samorządowców, którzy nie chcą dopuścić do procedur uderzających w tożsamość małżeństwa i rodziny. To próba uśpienia naszej czujności za pomocą ideologicznego spektaklu, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej za ojczyznę w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Diecezjalny asystent akcji katolickiej oraz krajowy duszpasterz samorządowców nawiązał w kazaniu do sytuacji z ostatnich miesięcy, kiedy to, jak mówił, obserwujemy, z jakim uporem, wbrew woli większości społeczeństwa, przepychany jest problem przymusowej transkrypcji zagranicznych aktów małżeńskich osób tej samej płci do polskich ksiąg stanu cywilnego.
3: Dzieje się to w rażącej, celowej sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zastanówmy się, dlaczego ta ideologiczna rewolucja, to uderzenie w polskie prawo rodzinne i w Boży zamysł o człowieku forsuje się z taką bezwzględnością właśnie teraz. Przecież to jest klasyczny mechanizm tworzenia tematów zastępczych, tworzenia zasłony dymnej, mających za zadanie odwrócić uwagę nas, obywateli, od realnych, potężnych kryzysów gospodarczych.
1: Od 2,5 roku co miesiąc odprawiane są msze święte w intencji ojczyzny z inicjatywy akcji katolickiej diecezji tarnowskiej. Liturgia gromadzi działaczy stowarzyszenia z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. W niedzielę w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerzy będzie sprawowana o godzinie 11 na ołtarzu papieskim. W tym dniu wyróżnione zostaną małżeństwa, które otrzymają medale Dei Regno Servire.
4: Biskup tarnowski wręczy 4 małżeństwom diecezjalne odznaczenia Dei Regno Servire, służyć Królestwu Bożemu. Te medale w tym roku będą przyznane 3 małżeństwom, które posługują jako doradcy życia rodzinnego i również jedno małżeństwo, które jest to małżeństwo liderem jednego z największych ruchów dla małżeństw i rodzin diecezji tarnowskiej, więc są to odznaczenia dla małżeństw, które służą innym.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Transmisję mszy w niedzielę o 11 przeprowadzi Radio Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Przed mszą o godzinie 10.20 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin, natomiast po liturgii będzie festyn rodzinny przy diecezjalnym centrum pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Patronat medialny sprawuje Radio Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Dodam, że w ramach diecezjalnego święta rodziny w niedzielę o 16 będzie także celebrowana msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu dla małżeństw starających się o dar potomstwa oraz ich rodziców i teściów, aby wspólnie zanosili do Boga prośbę o dar nowego życia. Odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej, wracając z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin. Będą godzinki, różaniec, nowenna. Podczas modlitwy będą odczytywane intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej o godzinie 12 będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Pożegnanie obrazu w katedrze nastąpi w sobotę około 16.25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa w obstawie 10 motocykli. W Piotrkowicach na górze dołączą się oczekujący pozostali chętni motocykliści. Następnie w Tuchowie u podnóża ulicy Wysokiej oczekiwać będą dzieci sypiące kwiaty oraz parafianie i pielgrzymi. Obraz zostanie wniesiony na dziedziniec sanktuaryjny, gdzie będzie przywitanie i modlitwa różańcowa. O godzinie 18.30 rozpocznie się uroczysta msza święta. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Po mszy obraz zostanie wniesiony do bazyliki, gdzie do 21.00 potrwa czuwanie modlitewne. Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Ternovienses ma już 45 lat. Obchody jubileuszu odbędą się w sobotę o godzinie 18 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Henryk Nowacki. Po mszy zaplanowano koncert jubileuszowy oraz promocję premierowego wydania na płycie CD nieznanych dzieł Józefa Krogulskiego. Dalsze uroczystości odbędą się w sali prób chóru przy katedrze. Na wydarzenie zaproszeni są także absolwenci chóru.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie

0: przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Świętego Sylweriusza, papieża i męczennika. Święty Sylweriusz był dopiero subdiakonem, kiedy po śmierci papieża świętego Agapita I w roku 536 wybrano go papieżem. Wkrótce potem pod bramami Rzymu pojawił się zwycięski Belizariusz, wódz wojsk cesarza Justyniana, prowadzący wojnę przeciwko Ostrogotom. Za namową papieża Sylweriusza senat i lud wpuścili Belizariusza do miasta. Cesarzowa Teodora, która faworyzowała sektę acefalów lub ultraeutychian, usiłowała skłonić papieża do udzielenia cichego poparcia jej stronnictwu. Chociaż najwyższy kapłan przewidywał, że opór może kosztować go życie, nie dał się omamić. Cesarzowa weszła więc w intrygi z Wigiliuszem, archidiakonem kościoła rzymskiego, obiecując mu papiestwo, gdyby potępił sobór w Chalcedonie. Uzyskała na to jego zgodę. Wysłała zatem archidiakona do Rzymu z listem do Belizariusza, nakazującym mu wypędzenie świętego Sylweriusza i doprowadzenie do tego, by papieżem został wybrany Wigiliusz. Po krótkim wahaniu, umywając jak Piłat ręce od odpowiedzialności, generał przystał na to. Posłużył się podstępem. Wrogowie wywieźli świętego Sylweriusza do Patery w Grecji. Wigiliusz został papieżem. Kiedy cesarz Justynian dowiedział się o prawdziwym stanie rzeczy, nakazał odesłać świętego Sylweriusza z powrotem do Rzymu. Wrogowie jednak zatrzymali go w czasie podróży, a Wigiliusz kazał osadzić go na odludnej wyspie pod Neapolem. Święty Sylweriusz umarł tam wkrótce potem w roku 537. Ironia losu sprawiła, że jego śmierć nie przyniosła korzyści heretykom. Wigiliusz bowiem, zostawszy papieżem, przestał się z nimi liczyć.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 20 czerwca w sobotę 11 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 6.30. Przenosimy się do sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Piotr Bieś, wikariusz z sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Zasłuchani w tych czerwcowych dniach we wskazania Pana Jezusa. Wskazania na górze mamy pragnienie realizacji ich w naszej codzienności. Nie jest to wcale takie proste, bo przecież ważne jest zwyczajne funkcjonowanie w realiach współczesnego świata, podejmowanie wszelkich obowiązków związanych z pracą, nauką, a w związku z tym codzienne odżywianie i przyodziewanie się. Jezus, nauczając i wskazując, że warto zaufać Panu Bogu, pragnie, abyśmy umieli odnajdywać właściwe proporcje, aby sprawy tego świata nie przysłaniały nam tego, co duchowe i związane z wiecznym zbawieniem. Niech przeżywana przez nas Eucharystia, kiedy spotykamy w niej żywego i prawdziwego Boga, daje nam siłę do pięknego przeżywania codzienności każdego dnia, który jest nam dany. Obecna msza święta sprawowana jest w podziękowaniu za dar życia Grzegorza Zielińskiego i prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznym na dalsze lata życia. Za wszystko, co w życiu oddala nas od Pana Boga i Jego Królestwa, za każdy grzech przeprośmy Go na jej początku. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,
3: że bardzo zgrzeszyłem
0: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Model Mission. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z drugiej księgi Kronik. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: Oby Pan to widział i pomścił, i zażądał zdania z tego sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu, wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łożu. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Jezus powiedział do swoich uczniów, nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żnoły nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.

Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, jak często jesteśmy zachęcani do zmian, patrząc bardzo mocno widzimy, jak zmienia się świat i to w bardzo szybkim tempie, że często nie nadążamy za wszystkim, co nam oferuje. Zmieniają się ludzie, ich poglądy, zapatrywania. Zmieniają się nasze rodziny i domy. Patrzymy na nasze dorastające dzieci, na nas samych, jak postępuje w nas czas i jak przemija życie. Każdy dzień jest nowym doświadczeniem. Choć podejmujemy monotonne, codzienne obowiązki i niesiemy te codzienne krzyże upodabniające nas do Chrystusa, który właśnie na krzyżu dokonał naszego zbawienia. Widzimy, że ten dynamizm życia jest nieubłagalny i bardzo mocno wpływa na nasze postrzeganie i relacje do rzeczywistości. Dzisiaj chcemy spojrzeć na ten życiowy proces z perspektywy wiary i Boga, który do nas przychodzi, jest z nami, do nas przemawia, poucza oraz daje natchnienia. Często człowiek o tym zapomina albo nie chce wiedzieć, jak bardzo Bóg troszczy się o niego samego. Jak bardzo Bóg zabiega o to, by jego najwspanialsze stwórcze dzieło, a więc istota ludzka, była szczęśliwa. Uczynię Bóg wspaniały i przepiękny świat, który raduje serce, a jego piękno jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Najwspanialsze ludzkie budowle, choć budzą ludzki zachwyt i podziw, w żadnym stopniu nie równają się z dziełami Bożymi. Bóg sam zatroszczył się o swoje stworzenia, a jego harmonia i porządek jeszcze bardziej odnoszą naszą myśl ku temu, który to uczynił. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam tę prawdę, jak bardzo jesteśmy zależni od Pana Boga, jak bardzo jego opatrzność jest dla nas wielkim skarbem. Stwórca zatroszczył się o najmniejsze stworzenia, nawet o pokarm dla ptaków. Zatroszczył się o najmniejszy kwiat, który rośnie na polu. W tej trosce Boga człowiek zajmuje najważniejsze miejsce, a jednak on sam nie potrafi często tego zauważyć, nie potrafi tego przyjąć, czy wręcz zaakceptować. Nie potrafi zaakceptować tego, że Bóg jest i On z miłością troszczy się o każdy najmniejszy aspekt życia człowieka. Drodzy siostry i bracia, człowiek odrzuca Bożą dobroć. Jak często ludzkość wierzy jedynie dzisiaj we własne siły, uznaje siły natury jako najważniejsze bóstwo, pomijając Boga i Jego świętą wolę. Co więcej, bardzo modna jest dzisiaj wrogość wobec takiego nauczania, które uznaje Boga we wszystkim, w Jego dziele i w Jego miłości. Bo wszystko, co mamy, co nas otacza, właśnie jest dziełem Bożej miłości, Jego łaskawości, Jego dobroci. Ile razy On sam przychodzi do człowieka przez różnego rodzaju sytuacje i wydarzenia. Ile razy przychodzi do nas przez drugiego człowieka. A jak często napomina nas choćby za pośrednictwem naszych rodziców, osób starszych, nauczycieli, wychowawców, gdy jesteśmy dziećmi,
lub przez kapłanów głoszących Słowo Boże i nauczającym w imieniu Chrystusa i Kościoła. O wspomnianej wcześniej wrogości względem Boga, Jego nauczania i napomnienia mogliśmy usłyszeć w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy mieszkańcy Judy wraz ze swoim władcą zapomnieli o dobru, jakie im Bóg wyświadczył, o Jego opatrzności, a oddali się bałwochwalstwu. Czcili obcych bogów, choć doskonale wiedzieli, jak wielkie to zło i jak wielki jest to sprzeciw wobec Boga, który wybawił ich z rąk Egipcjan i wielokrotnie wybawiał ich z wszelkich niebezpieczeństw. Sam Bóg w trosce o swoich wybrańców posyła im proroków, między innymi proroka Zachariasza, który z rozkazu króla zostaje zamordowany. Jak wielka to niewdzięczność i zadufanie w sobie. I wiemy, że bardzo szybko owych winowajców dosięga Boża sprawiedliwość. Jest, moi drodzy, w tym wszystkim pewnego rodzaju powtarzająca się pedagogika Pana Boga. Najpierw On sam okazuje nam miłosierdzie, daje człowiekowi możliwość nawrócenia, a więc podjęcia refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Podaje nam pomocną dłoń, posyłając ludzi, którzy obdarowani Jego łaską przypominają o boskiej miłości. I ciągle jest szansa na zmianę. I wówczas, kiedy człowiek odrzuca pomocną dłoń, nie chce przyjąć Bożej miłości i łaski, pojawia się Boża interwencja. Tak zdarzało się za czasów trwania monarchii Dawidowej, wcześniej za czasów sędziów, ale też za naszych czasów. Przychodzi nam na myśl to, co choćby Maryja powiedziała do dzieci fatimskich, kiedy prosiła, by ludzkość modliła się o nawrócenie, a szczególnie o nawrócenie Rosji, oraz wynagradzała za wszelkie grzechy przeciwko Panu Bogu. Kiedy się tak nie stanie, to wybuchnie o wiele razy gorszy konflikt, który będzie sprawiedliwą karą za znieważanie Boga i Jego odwiecznego prawa. Drodzy siostry i bracia, spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad własnym życiem, ale spróbujmy uczynić to właśnie patrząc na to życie jako na wielki dar Bożej opatrzności. Kiedy ostatni raz dziękowaliśmy Panu Bogu za cokolwiek, kiedy mówiliśmy Mu o naszej modlitwie, w naszej modlitwie, jak bardzo jesteśmy Mu wdzięczni za wszystko, co otrzymujemy każdego dnia z Jego miłosiernych rąk. My ciągle na coś oczekujemy. Chcemy, aby w naszym życiu było powodzenie. Chcemy być zdrowi duchowo i po ludzku spełnieni. Ciągle wolimy bardziej prosić niż dziękować. Ale kiedy naprawdę umiemy Panu Bogu wyrażać naszą wdzięczność, to nasze serce jeszcze bardziej jest w stanie zobaczyć Jego dobroć. Radosnego dawcę miłuje Bóg, także tych, którzy potrafią w całej obfitości Bogu dziękować za wszystko, otwierają się zupełnie nowe perspektywy doświadczenia i miłości Pana Boga. Umiejmy być wdzięczni Panu Bogu za wszystko, czym nas obdarza, za troskę o nas, za każdy dzień naszego istnienia i za każde i wszelkie przejawy Jego dobroci. Każdy dzień jest Jego wspaniałym darem. Niech więc prowadzi nas do szczęścia i do wiary, która ściśle jednoczy nas z Chrystusem.
Niech najpiękniejszym wyrazem tego będzie piękna i w duchu wdzięczności, będzie pięknie i w duchu wdzięczności przeżywana Eucharystia, którą przyjmujmy do naszych serc z wielką miłością i namaszczeniem. Niech Chrystus, który jest w niej obecny, z całym ciałem, duszą i bóstwem, obdarza nas wszelkimi łaskami każdego dnia. Amen.

0: Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby wzrastając w wierności nauce Chrystusa, jaśniała cnotami pośród świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za migrantów i uchodźców, aby w nowych miejscach spotkali się ze zrozumieniem i życzliwością. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zabiegających zbytnio o poklas, zaszczyty i bogactwa materialne, aby dostrzegali również wartości duchowe, pozwalające na rzeczywisty rozwój ich osobowości. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami, aby mieli przewodników, którzy zaszczepią w nich patriotyzm oraz miłość i szacunek do tradycji i kultury ojców. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w walce o niepodległość i wolność Polski, szczególnie za tych, którzy przed ponad 100 laty zbrojnym czynem i wytrwałością, codzienną pracą po latach zaboru budowali jej gmach, aby radowali się w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach naszych polecanych do Pana oraz w intencji szczególnie polecanej w tej mszy świętej o potrzebne łaski i wstawiennictwo Matki Bożej na dalsze lata życia dla Grzegorza. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza oraz za naszych bliskich, abyśmy w ofierze eucharystycznej czerpali moc do rozszerzania Chrystusowego Królestwa Sprawiedliwości, miłości i pokoju wokół nas. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, który nieustannie czuwasz nad nami, usłysz pokorną modlitwę Twojego ludu i okaż nam swoją łaskę przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez

Za prawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, bo jest tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Panie nasz, Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Polećmy wszystkie nasze intencje, intencje naszych serc. Polećmy wszystkich chorych, cierpiących, znajdujących się w trudnej sytuacji, opiece Matki Bożej, Pani i Królowej Szkaplerza Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie 20 czerwca w sobotę 11 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Bieś, wikariusz z sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu w sobotę 20 czerwca 2026 roku. Ja nazywam się Maciej Tutaj i będę z Państwem przez cały poranek. Wstajemy, bo zapowiada się naprawdę piękny i słoneczny dzień.
2: Reklama. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15:30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17:00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może Was zabraknąć.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17:00 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
9: Faktycznie podglądam za okno naszej tarnowskiej siedziby radia i troszeczkę pochmurno, może jeszcze gdzieniegdzie popadać w Tarnowie w tym momencie na termometrach 20 stopni Celsjusza, w Nowym Sączu 19 stopni, ale najważniejsza informacja dnia to tak zwany pomarańczowy alert od godziny 12. Dzisiaj nawet 30 stopni może być, dlatego proszę uważać na upały, dobrze się nawadniać. Ale też korzystaj z tego słońca.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
9: I tak jak wspominałem, proszę korzystać z tego słońca, my Państwu zapewnimy najlepszą muzykę. Ania Dąbrowska na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jest 7:31.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela, ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
3: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: I tak sobie myślę, że przecież ta piosenka za rok będzie obchodzić swoje okrągłe 20 urodziny. A brzmi cały czas fantastycznie. Szymon Wydra i Carpe Diem, całe życie grasz. A propos grania, zapraszamy na wiadomości sportowe.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Dziś wielkie otwarcie nowego stadionu w tarnowskich Mościcach. Z tej okazji zmierzą się BrookBet Termalika Nieciecza i Unia Tarnów. Pierwszy gwizdek o 15.30. Wstęp do wydarzenia będzie się odbywał za okazaniem wejściówek. Te otrzymały tarnowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, a także mieszkańcy, którzy brali wcześniej udział w konkursach. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że od 15.30 będą wpuszczani wszyscy zainteresowani, bez względu na to, czy posiadają bilet, ale pod warunkiem wolnych miejsc na trybunach.
3: Jest jedna zasada. Te wejściówki obowiązują do godziny 15.30, do rozpoczęcia meczu. W momencie, w którym ktoś planuje przyjść nieco później, musi się liczyć z tym, że ta wejściówka mu tego wejścia nie zagwarantuje, a my będziemy po prostu wpuszczać na wolne miejsca.
2: Na najmłodszych uczestników imprezy poza meczem otwarcia będą też czekały różnorodne gry i zabawy oraz aktywności sportowe i występy artystyczne. W programie otwarcia stadionu jest też mecz Oldboyów Unii Tarnów z reprezentacją miasta. To spotkanie rozpocznie się o 18.00. Poznaliśmy wstępny terminarz rozgrywek pierwszej ligi w sezonie 2026-2027. Piłkarskie mecze na tym szczeblu będą rozgrywane w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki. Dokładne daty spotkań będą jeszcze ustalane, ale wiemy, że w pierwszej kolejce pierwszej ligi BrookBet Termalika Nieciecza zagra z Ruchem Chorzów, a Stal Mielec z Unią Skierniewice. Pierwsza kolejka zaplanowana jest na dni od 24 do 27 lipca, a zakończenie rozgrywek zasadniczych odbędzie się w weekend 29-30 maja przyszłego roku. W tym roku rozgrywki potrwają do drugiego tygodnia grudnia, a następnie po przerwie zimowej drużyny wrócą do gry o punkty w pierwszym tygodniu lutego. Co istotne, w sezonie 2026-2027 nie przewidziano meczów ligowych w środku tygodnia. Daniel Pietraszkiewicz odchodzi z Sądecji Nowy Sącz. 24-letni pomocnik był najskuteczniejszym zawodnikiem biało-czarnych w poprzednim sezonie, biorąc pod uwagę klasyfikację kanadyjską. Miał 7 goli i 15 asyst. Po dwóch latach gry w Nowym Sączu postanowił nie przedłużać kontraktu. Wiemy już, że przeniósł się do pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Patrycja Wołowiec, nową piłkarką klubu UKS Trójka Fakrojelna, to pierwszoligowa drużyna. Zawodniczka przeniosła się na Sądecczyznę z Beniaminka Krosno. Wcześniej do UKS Trójki dołączyły Gabriela Koszela oraz Brazylijka Anna Klara Gomesz, która grała już wcześniej w Jelnej.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Calvin Harris i Dua Lipa na antenach Radia Erden, Małopolska i Erden Nowe Sącz. Tak pięknie Państwu gramy tego poranka, ale także mamy dla Państwa najświeższe informacje, te już o godzinie 8:00.
1: Reklama.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Po reklamie.
6: Irańsko-amerykańskie negocjacje pod znakiem zapytania. Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej odwiedza seminarium, będzie też w Tarnowskiej katedrze.
7: W katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu.
6: Mecz Termaliki z Unią Tarnów na otwarcie stadionu w Mościcach. Minęła 8:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. Negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stanęły pod znakiem zapytania. Pierwsza runda rozmów, która miała rozpocząć się wczoraj w Szwajcarii, nie doszła do skutku. Według medialnych doniesień Biały Dom nie rezygnuje jednak z dialogu i wysyła na miejsce swoich negocjatorów. Stefan Polcer.
8: Do odwołania wczorajszego spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń w Libanie oraz po anulowaniu wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a w Szwajcarii. W miejscu planowanych rozmów w szwajcarskim kurorcie Birkenstock delegacje Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz państw pośredniczących, czyli Pakistanu i Kataru, ostatecznie nie zasiadły do stołu negocjacyjnego. W nocy portal Axios poinformował, że do Szwajcarii udaje się specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff. Ma on dołączyć do zięcia Donalda Trumpa Jareda Kushnera, który miał już wcześniej dotrzeć na miejsce. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy mogą rozpocząć się negocjacje dotyczące wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Władze w Teheranie twierdzą, że negocjacje nie są pilne i mogą rozpocząć się dopiero za kilka dni, w zależności od sytuacji w Libanie. Ewentualna eskalacja konfliktu w tym kraju mogłaby storpedować cały proces pokojowy. Tymczasem władze w Waszyngtonie zapowiedziały, że w przyszłym tygodniu będą gospodarzem izraelsko-libańskich rozmów dotyczących zakończenia walk.
0: Z życia Kościoła.
6: Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz, który w Krakowie był poddany renowacji, przybył także do Tarnowa. Od wczorajszego wieczora przebywa w tarnowskim seminarium.

0: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
1: Mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita. Pożegnanie obrazu w katedrze będzie dziś około 16:25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa w obstawie 10 motocykli. O godzinie 18:30 rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Fala gorąca dotarła do Polski. Najniższa temperatura to 27 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, a na zachodzie i południowym zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 35 stopni. Na wysokie temperatury narażeni są m.in. rolnicy, którzy rozpoczęli już sianokosy. Michał Drwięga z Nowosądeckiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy przypomina, by zadbać o nakrycie głowy, przewiewną odzież i wodę. W czasie najwyższych temperatur warto pomyśleć też o zrobieniu sobie przerwy. Ekspert przypomina także o zasadach bezpieczeństwa podczas prac polowych, zwłaszcza takich, które wymagają udziału maszyn.
2: Ubranie nie powinno mieć luźnych, zwisających elementów, które mogą zostać pochwycone przez wirujące elementy. Łańcuchy, prawda? Luźne rękawy, paski, kaptury, rozwijane włosy. To wszystko może być niebezpieczne przy maszynach i przy obsłudze maszyn. Podstawą są dobre buty robocze, pełne, stabilne. Najlepiej by było, gdyby były z podeszwą antypoślizgową i z ochroną palców. Żadnego typu klapki, sandały czy lekkie obuwie sportowe, one nie nadają się do pracy przy maszynach, zwierzętach, belach, narzędziach.
1: Przed każdym wyjazdem do pracy w polu czy sadzie należy sprawdzić, czy traktor lub inny sprzęt, który będzie wykorzystywany, ma m.in. sprawne hamulce, światła czy najbardziej kluczowe części. Eksperci ostrzegają, by nie wsiadać za kierownicę maszyny, także rolniczej, pod wpływem alkoholu czy silnych leków.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dziś wielkie otwarcie nowego stadionu w Tarnowskich Mościcach. W meczu otwarcia zmierzą się ze sobą Brukbet Termalika Nieciecza i ZKS Unia Tarnów. Wstępne wydarzenie będzie odbywał się za okazaniem wejściówek. Te otrzymały tarnowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, a także mieszkańcy, biorący wcześniej udział w konkursach. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny zaznacza, że od 15:30 będą wpuszczani wszyscy zainteresowani bez względu na to, czy posiadają bilet, pod warunkiem wolnych miejsc na trybunach.
4: Jest jedna zasada. Te wejściówki obowiązują do godziny 15:30. Do rozpoczęcia meczu. W momencie, w którym ktoś planuje przyjść nieco później, musi się liczyć z tym, że ta wejściówka mu tego wejścia nie zagwarantuje, a my będziemy po prostu wpuszczać na wolne miejsca.
1: Na najmłodszych uczestników imprezy poza meczem otwarcia będą czekały też różnorodne gry i zabawy oraz aktywności sportowe i występy artystyczne. Zaplanowano też mecz Old Boyów Unii Tarnów z reprezentacją miasta. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 18:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Zanim fala upałów do nas przybędzie, to mieszkańcy Nowego Sącza i okolic powinni się przygotować, że w najbliższej godzinie może troszeczkę popadać. Dlatego parasole powinny być na podorędziu. 22 stopnie na termometrach, zarówno w Nowym Sączu, jak i w Tarnowie. A później będzie bardzo ciepło, bo nawet do 30 stopni. Proszę uważać na te upały.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Siedem minut po godzinie 8:00 słuchają Państwo Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz w sobotę 20 czerwca. Proszą Państwo troszeczkę, żeby grać coś bardziej energetycznie do kawy, więc może

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
4: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: aż nóżka sama chodzi tutaj w studiu realizatorskim i mam nadzieję, że w Państwa pięknych domach także Lizot w odświeżonym kawałku zespołu Bonnie M. Dedicul. Kwadrans po godzinie 8, także zapraszamy na wiadomości kulturalne.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Już dziś w Krynicy Zdroju można zobaczyć koncert galowy utalentowanych dziewcząt z uzdrowiska. W pijalni głównej zatańczą do znanych utworów muzyki klasycznej. Będzie to podsumowanie roku artystycznego, mówi Małgorzata Malczak, która prowadzi Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlęka.
3: Zapraszam wszystkich, choćby nawet dlatego, że koncert będzie przepełniony przepiękną muzyką baletową. Jest to niezwykłe wydarzenie, które podsumowuje właśnie ten rok pracy naszego zespołu. Jest to ogromny wysiłek, ale również niezwykłe przeżycie dla tych najmłodszych dzieci, które będą miały okazję po raz pierwszy się zaprezentować na scenie.
2: Koncert rozpocznie się o 15:00. Wstęp jest bezpłatny. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. 130-lecie świętuje OSP w Królówce. Obchody okrągłego jubileuszu zaplanowano na ten weekend. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Gwiazdą drugiego dnia wydarzenia będzie Kordian.

0: Występ Gordiana w niedzielę o 16.30. Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na piknik literacki pod tytułem Biblioteczna Odyseja, początek o 10.00.
1: Będziemy mieli scenę, na której będzie można usłyszeć koncert w dwóch częściach i to będzie koncert duetu Tata i Córa Pawła Mazura i Mileny Łąckiej, których nie tylko łączy rodzinna więź, ale też wspólna pasja do muzyki i taka wyjątkowa sceniczna energia. Będziemy mogli usłyszeć tutaj utwory do tekstów wybitnych polskich poetów i autorów, takich jak Agnieszka Osiecka, Julian Tuwim, Wojciech Młynarski i innych.
0: Na dzisiejsze wydarzenie zaprasza nauczyciel i bibliotekarz Ewa Matoga. Organizatorzy przewidzieli też konkurs Literacki Tandem, do którego zapraszają rodziców wraz ze swoimi dziećmi. Każdy uczestnik wydarzenia już na starcie otrzyma paszport literackiego odkrywcy. Odwiedzając poszczególne stoiska, trzeba zebrać kilka pieczątek. Muzycznie będzie także w Wojniczu. Rozpoczynają się Dni Wojnicza. W programie koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, występy zespołów regionalnych, animacje dla dzieci, zabawa taneczna oraz wiele atrakcji towarzyszących. Gwiazdą wieczoru jutro będzie Warius Manx i Kasia Stankiewicz.

0: Ten koncert o 21:00 na scenie wystąpił także Mateusz Ziółko, a także Paweł Mazur i przyjaciele. Pleciane kwiaty puszczane na rzece tego dnia mogły przynieść pannom mężów. Noc kupały, czyli moment przesilenia letniego, wywodzi się z dawnych wierzeń Słowian, ale zwyczaj puszczania wianków w wielu miejscach przetrwał do dziś. Tradycja ta jest pielęgnowana m.in. w gminie Wierzchosławica, gdzie Sobótka nad Dunajcem odbędzie się już dziś. Noc świętojańska to nie tylko kwiaty, ale także ogień, przypomina dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach Piotr Kania.
1: To ognisko jest takim symbolem właśnie Nocy Świętojańskiej. To rozpalenie ognia, który ma oczyszczać, który ma też przy takim zwyczaju przeskakiwania tego ognia dawać pomyślność i szczęście. Nie wszyscy mogą to ognisko przeskakiwać zgodnie z tradycjami, bo przeskakiwali je albo kawalerowie, albo ewentualnie pary. Szczególnie dla tych grup to jest zorganizowane, zaplanowane. Zapraszamy wszystkich kawalerów, tych młodych i tych, którzy już dosyć długo czekają na tą wymarzoną pannę młodą, więc może akurat przy okazji tej imprezy się uda znaleźć tą wymarzoną kobietę.
0: Sobotka nad Dunajcem w Ostrowie rozpocznie się od 16:00. Nowosądeckie Lachy, Dolina Popradu, z Piwnicznej Zdroju, Mogilanie oraz goście ze słowackiej Starej Lubowni zaprezentują się podczas Biesiady Karpackiej w miasteczku galicyjskim. Na jutrzejsze wydarzenie zaprasza Małgorzata Broda z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
2: Biesiada Karpacka, co mnie niezwykle cieszy, wpisała się już na stałe w kalendarz imprez w Nowym Sączu, ale nie tylko, bo jest to święto prawdziwej, tradycyjnej kultury naszego regionu Karpat, szeroko rozumianego. Myślę, że pogoda też zapowiadana jest bardzo dobra, więc niech Was nie zniechęci słońce, bo w zakamarkach miasteczka galicyjskiego zawsze można znaleźć trochę cienia, a w naszych stoiskach ochłodę i oprócz jedzenia także piękne wytwory ludzkich rąk.
0: Wydarzenie rozpocznie się jutro o 15:00, wstęp jest wolny. Nie zabraknie również degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich, ale też warsztatów rękodzieła, między innymi latawców. To będzie prawdziwy raj dla dzieci. Na tarnowskich Błoniach odbędzie się Festiwal Dmuchańców. Ogromne dmuchane zjeżdżalnie pojawią się tu już jutro od godziny 13:00. W programie są też tory przeszkód, food trucki i wiele atrakcji dla najmłodszych. Impreza potrwa do 21:00.
3: To były wiadomości kulturalne.

Dziś sobota, więc każdy może się poczuć jak król i królowa. Ava Max, Kings and Queens na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 23 minuty po godzinie 8. I tak jak wspomniałem, dziś mamy sobotę 20 czerwca. Dziś słońce wzeszło o 4:14, zaś zajdzie punktualnie o godzinie 21:00, co daje nam dokładnie 16 godzin i 46 minut dnia. To jeden z najdłuższych dni w roku. A jeszcze przecież ten dzień będzie się delikatnie wydłużał przez najbliższe dnie i przez ten najbliższy tydzień. Dziś imieniny obchodzą Bożena, Bogna, Florentyna, a także Jan, Tomasz, Rafał, Michał, Bogumiła, Franciszek. Życzymy wszystkiego najlepszego, składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziś także z nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Uchodźcy, Międzynarodowy Dzień Surfingu, a także Światowy Dzień Żonglerki. To jeśli ktoś para się surfingiem albo żonglerką, to także życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i także dzisiaj zaglądam do kalendarza muzycznego, czyli coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie. No i właśnie 20 czerwca 1983 roku, dokładnie 43 lata temu, ukazała się jedna z najlepszych płyt wszechczasów, które ukazały się na polskim rynku muzycznym, debiutancki album zespołu Lady Punk, który został zatytułowany po prostu Lady Punk, ale dzięki temu Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz i cała ta wspaniała banda podbiła całą Polskę, no i podbija Polskę przez cały czas, niedawno świętowali swoje 45-lecie. Dlaczego ta płyta jest tak dobra? No, otwierała ją chociażby ta piosenka. Kojarzą Państwo Mniej niż zero. Lady Punk na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
5: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
6: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
8: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na Tarnowie. W Tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może was zabraknąć.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
15: Przypominamy Państwu o pomarańczowym ostrzeżeniu wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Tropikalne upały nadchodzą i dzisiaj nawet 30 stopni w godzinach popołudniowych. Na razie tego nie widać, ponieważ przelotne opady w całym regionie 22 stopnie na termometrach, ale naprawdę proszę uważać na te upały, ponieważ mogą być krzywdzące. Dlatego też uzbrojmy się w dużo wody.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
15: Dużo wody, dużo odpoczynku i dużo podejścia naprawdę na luzie. To najlepszy przepis na dzisiejszą sobotę. A więc relaks przyda się każdemu z nas i my to gwarantujemy także dzięki dobrej muzyce. Mika, teraz na antenach Radia RDN.

0: Reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
5: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
4: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17:00 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

wrześniowo, chociaż w kalendarzu czerwiec. September i Cry For You to przed momentem na antenach radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, 12 minut do godziny 9. Sięgam po kalendarz muzyczny po raz kolejny. No i dziś, 20 czerwca, ale 1949 roku, urodził się Lionel Richie, jeden z najwybitniejszych amerykańskich piosenkarzy, kompozytorów i aktorów, który sławę zdobył jako frontman grupy muzycznej The Commodores, która w latach 70. fantastycznie sobie poczyniała na amerykańskiej i światowej scenie muzycznej. W latach 80. odszedł z grupy The Commodores, aby pracować na swoje własne nazwisko. No i dziś przecież znamy go jako jednego z najlepszych muzyków właśnie tamtych lat 80. Jako solowy wykonawca, ale także współtworzył, a także był liderem takiej znanej grupy muzycznej charytatywnej USA for Africa i oni nagrali piosenkę We Are The World. Fantastyczna jest historia powstania właśnie tego utworu i tej kompozycji. My w naszym poranku Radia RDN sięgniemy po solowe dokonanie Lionela Richiego. Konkretnie to był rok 1986 i piosenka oscarowa do filmu Białe Noce, Say You, Say Me. A od nas życzenia wszystkiego co najlepsze dla pana Lionela w dniu jego 76. urodzin.

0: Tak to jest, że sięgamy po muzykę i tą starszą, i tą nowszą, ale przede wszystkim piękną, żeby pokolorować Państwu ten poranek. Bajm, ta sama chwila, a za chwilę dosłownie o godzinie 9 najświeższy serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
5: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
6: Pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu zgromadzą się rodziny z całej diecezji.
7: Przypomnieć sobie, jak piękna jest rodzina, którą Jan Paweł II w czasie tej wizyty nazwał sanktuarium życia.
6: Węzły ciepłownicze w tarnowskich blokach do wymiany MPC realizuje inwestycje za prawie 25 milionów złotych. Nowa płyta z kompozycjami Mozarta z Tarnowa na okrągły jubileusz. Pueri Cantores Tarnowienses dziś świętuje 45-lecie. Minęła 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. Jest nowa prezes Szpitala Południowego w Warszawie. Odwołany został cały dotychczasowy zarząd placówki. To bezpośrednia konsekwencja kontroli na oddziale ratunkowym, który miał bez kolejki przyjmować polityków rządzącej koalicji. Nowe władze placówki mają natychmiast podjąć także współpracę z prokuraturą. 120 węzłów ciepłowniczych w Tarnowie zostanie wymienionych na całkowicie nowe. MPEC chce też wymienić łącznie prawie kilometr sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji może powodować okresowe przerwy w dostawie ciepłej wody w różnych częściach miasta w trakcie wakacji. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 24 miliony złotych. Prawie 16 milionów złotych wyniosła unijna dotacja. Prace w ramach projektu już trwają, a jak wyjaśnia prezes MPEC Tarnów Tadeusz Sieńczak, wymieniane są fragmenty sieci oraz węzły, które mają już swoje lata i odznaczają się wysoką awaryjnością.
8: Wymienimy jakieś 800 metrów w różnych częściach miasta. To są takie odcinki jeszcze w starej technologii. Natomiast jeśli chodzi o węzły, to w zasadzie modernizacja polega na tym, że wykonujemy cały nowy węzeł poza budynkiem. On przyjeżdża w częściach na budynek, wycinamy stary, który funkcjonował tam już powiedzmy ponad 20 lat i już mieliśmy tam pewne kłopoty awaryjne z nim, czyli wstawiamy w jego miejsce zupełnie nowy węzeł.
6: Realizacja inwestycji ma zmniejszać straty ciepła i ograniczać emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez spadek zużycia paliw, co ma bezpośrednio pozwolić na utrzymanie cen ciepła na akceptowalnym poziomie.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Korzystając z wypoczynku nad wodą, wybierajmy sprawdzone, strzeżone przez ratowników akweny, apeluje Ireneusz Skoczeń z tarnowskiego WOPR. Wraz z rosnącą temperaturą kąpieliska w regionie odnotowują coraz wyższą frekwencję. Ratownik przypomina, by amatorzy aktywnego wypoczynku nad wodą wybierali miejsca, które są dobrze rozpoznane. Ireneusz Skoczeń zwraca też uwagę, by na kąpieliskach tworzonych na wyrobiskach pożwirowych trzymać się wyznaczonej strefy.
10: Unikamy dzikich kąpielisk, unikamy

0: Kaił się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu. Już jutro odbędzie się tutaj ich diecezjalne święto. Będzie to czas modlitwy, zabawy i integracji, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka.
1: Chcemy się zebrać przy ołtarzu papieskim po to, aby przypomnieć sobie, jaka jest rola rodziny dzisiaj, jaka jest ogromna wartość rodziny, jak piękna jest rodzina, którą Jan Paweł II w czasie tej wizyty nazwał sanktuarium życia i podkreślał, że to jest fundament, na którym warto budować. Także chcemy do tej roli rodziny ciągle wracać i ją podkreślać, zwłaszcza we współczesnym świecie, dostrzegając takie właśnie aspekty jak konieczność budowania na fundamentach solidnych, żeby się ta budowla nie obróciła w ruinę.
0: Diecezjalne Święto Rodzin rozpocznie się w niedzielę o 10:20 wspólną modlitwą różańcową na starosądeckich błoniach, po której przy ołtarzu papieskim odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Później wszyscy zaproszeni są do udziału w pikniku. Zaplanowane są tutaj także występy artystyczne, w tym koncert Akademii Ciupaga. Będą też animacje dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa, możliwość zrobienia zdjęcia z wielbłądem, a z nieba spadnie deszcz cukierków. Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienza obchodzi jubileusz 45-lecia. Założony w 1981 roku przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez księdza Andrzeja Zająca, chór ma już na swoim koncie 9 płyt. Teraz okrągłą rocznicę chce przypieczętować kolejną. Dyrygentem chóru od 2008 roku jest ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Jak mówi, 10. płyta zostanie poświęcona wyjątkowemu tarnowskiemu artyście, który był nazywany cudownym dzieckiem, a nawet polskim mocarzem. Tarnowa.
2: Był takim geniuszem, można powiedzieć, muzyki, jeśli na lat 26 już miał ponad 100 kompozycji, w tym ponad 10 mszy. Płyta będzie zawierała m.in. dwie msze, które są w ogóle nieznane. Chodzi tutaj o rekwiem, mszę żałobną Józefa Władysława Krobulskiego, którą napisał jak miał 20 lat, i mszę pasterską, która jest oznaczona numerem 10 na jego partyturze.
0: Obchody jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses odbędą się już dziś o 18:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej będzie przewodniczyć arcybiskup Henryk Nowacki. Po nabożeństwie o 19:10 zaplanowano koncert jubileuszowy oraz promocję premierowego wydania na płycie CD nieznanych dzieł Józefa Władysława Krogulskiego. Dalsze uroczystości odbędą się o 20:00 w sali prób chóru przy katedrze. Na wydarzenie zaproszeni są także absolwenci chóru.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W regionie bez zmian cały czas temperatura oscyluje w granicach 21 stopni i cały czas opady deszczu. Przestrzegamy przed upałami, które dziś po południu nawiedzą cały region i całą Polskę, ale także wydano pomarańczowe ostrzeżenie przed burzami z piorunami w okolicach Nowego Sącza, dlatego też proszę uważać na te wyładowania atmosferyczne. I tak to bywa w pogodzie, że miesza się ciepło z zimnym.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Oddaliśmy głos sponsorom, to tylko dokończę myśl, że tak to bywa w pogodzie, że miesza się ciepłe z zimnym i mogą takie wyładowania nastąpić. Dlatego też proszę na to uważać i po prostu obserwować, jak ta pogoda będzie się dzisiejszego dnia rozwijać. A co my możemy zapewnić z naszej strony? Najlepszą muzykę. Teraz na antenie radia RDN z Kaldowia jest 8 minut po godzinie 9.

0: Reklama.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Michael Schulte, Broken Sunshine na antenie Radia RDN. Kwadrans po godzinie 9, a więc jak co tydzień o tej porze zapraszamy Państwa na kolejną audycję pod tytułem Rodzicielskie ABC.

0: Audycja sponsorowana.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Pani doktor, jak możemy reagować, gdy jedno dziecko wciąż dominuje nad rodzeństwem, a drugie się wycofuje?
3: No, w wielu rodzinach bardzo szybko pojawiają się między dziećmi takie niepisane role. Właśnie jedno z rodzeństwa staje się tym, które mówi głośniej, czasem szybciej reaguje, przejmuje inicjatywę, a drugie zaczyna funkcjonować bardziej w cieniu, ustępuje, wycofuje się, jakby tak unika takiej konfrontacji. No i dorośli często tłumaczą to takim temperamentem, że on jest silniejszy, ona jest bardziej wrażliwa. A często jest tak, że tak naprawdę mamy do czynienia z taką pewną dynamiką relacyjną, czyli ona później stopniowo utrwala się w rodzinie, właśnie wpisując dzieci, ale też i nas dorosłych w pewne role. No, dziecko dominujące nie zawsze chce rządzić. Czasem próbuje tylko zabezpieczyć swoje miejsce po to, żeby zdobyć uwagę, poczuć kontrolę nad sytuacją, czasem upewnić się, że jest ważne. A to dziecko, które się wycofuje, wcale nie zawsze jest słabsze, tylko bywa tak, że jest bardziej wrażliwe na napięcie. Czasem wybiera taką strategię spokoju, żeby uniknąć konfliktu. I myślę sobie o tym, że no właśnie, co jak reagować, kiedy dziecko wciąż dominuje, to przede wszystkim zrozumieć tą dynamikę. Czasem pomyśleć właśnie, że to mogą być te niepisane role. Czasem to może być zabezpieczenie różnych swoich potrzeb. No i właśnie naszą rolą, rolą rodzica, rolą dorosłego jest przywrócenie równowagi, czyli przede wszystkim zatrzymanie sytuacji, w której jedno dziecko stale narzuca swoje zdanie, nie? Czyli spokojny, stanowczy komunikat, że słuchaj, w naszej rodzinie każdy ma prawo do głosu i tego typu komunikat potrafi zdziałać więcej niż jakieś długie tłumaczenia, rozmowy. No ale cały czas jest bardzo ważne to, żeby wzmacniać kompetencje obydwojga dzieci, nie? I temu bardziej dominującemu trzeba pokazać, że taka siła wcale nie pomaga w wygrywaniu, ale bardziej to potrzebne są umiejętności liczenia się z innymi, a z kolei temu wycofanemu bardziej pokazać, że jego zdanie ma znaczenie, że warto wypowiedzieć to zdanie. Podsumowując, chodzi o to, żeby nie utrwalać etykiet. Nie utrwalać etykiet, bo dzieci bardzo szybko zaczynają żyć zgodnie z tym, jak są postrzegane i w ten sposób też wychodzą poza dom, wychodzą do szkoły, wychodzą w swoje życie, później już nastoletnie, dorosłe.
2: Mhm. A co możemy zrobić, gdy jedno z dzieci mówi, że rodzice kochają bardziej brata lub siostrę? I tutaj możemy powiedzieć o tych dominujących dzieciach i zarówno tych wycofanych.
3: Tak. I to zdanie rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, potrafi uderzyć rodzica prosto w serce, nie? Bo przecież każdy rodzic wie, że kocha swoje dzieci równie mocno. Każde dziecko jest bardzo ważne. A jednak dla dziecka doświadczenie miłości nie zawsze jest oczywiste. No i dzieci nie mierzą miłości deklaracjami, mierzą je uwagą, czasem cierpliwością, sposobem, w jaki reagujemy na ich emocje. Jeżeli jedno z rodzeństwa przechodzi trudniejszy okres, choruje, ma problemy w szkole, potrzebuje więcej wsparcia, no to drugie automatycznie może się poczuć odsunięte. Nawet jak my go bardzo zapewniamy o tym, że ja cię kocham tak samo, dla mnie jesteś tak samo ważna. No i znowu, w takiej sytuacji najważniejsze jest uznać emocje dziecka, czyli nie zaprzeczać od razu. Lepiej powiedzieć, rozumiem, że możesz to tak odczuwać. Rzeczywiście, ja więcej uwagi teraz poświęcam twojemu siostrze, twojemu bratu. No i dopiero potem można spokojnie wyjaśnić, że miłość rodzica nie jest czymś, co można podzielić na dwie równe części. I dziecko no właśnie potrzebuje nie tylko słów, ale doświadczenia. Czasem wystarczy taki regularny moment tylko dla niego, czasem wspólny spacer, rozmowa, chwila uwagi. No i to są te drobne chwile, które będą budowały poczucie bezpieczeństwa i będą zapewniały o tym, że jesteś dla mnie ważny, że ja cię równie kocham. Bo tak naprawdę dziecko pyta nie, czy mnie kochasz, ale pyta, czy jestem dla ciebie tak samo ważny.
2: W takim razie, jeżeli dzieci między sobą widzą te konflikty, to jak my możemy być takim sędzią, ale nie wchodząc cały czas w rolę sędziego i jak możemy wspierać dzieci w budowaniu relacji między sobą?
3: Mhm. Znaczy, dotykamy trudnych takich tematów relacyjnych, szczególnie wtedy, kiedy mamy dwoje czy troje dzieci. czasem więcej, to rzeczywiście czasem, tak jak pani o to zapytała, i też z takim wahaniem i też z takim trudem, że faktycznie rodzice często czują, że muszą natychmiast rozstrzygać każdy spór między dziećmi. Natychmiast, nie? Kto zaczął, kto jest winny, kto powinien przeprosić, a tak naprawdę każda nasza taka interwencja odbiera dzieciom taką bardzo ważną lekcję. I możemy sobie powiedzieć, że to doświadczanie trudnych emocji w relacjach my przez nasze takie bardzo szybkie łagodzenie, interweniowanie powodujemy, że jakby dziecko zaczyna czuć, że te emocje są zagrażające, że są trudne, że one są niebezpieczne i że w ogóle to już rozwija się jakiś poważny problem, zaburzenie albo choroba, bo doświadczam trudnych emocji. Natomiast konflikt jest naturalnym takim elementem relacji międzyludzkich i dzięki niemu dzieci uczą się, że można negocjować, że mogę mówić o swoich potrzebach, że szukam kompromisu. I jeśli dorosły za każdym razem ogłasza wyrok, to dzieci będą się uczyć jedynie tego, że rozwiązanie przychodzi z zewnątrz. I zawsze trzeba na zewnątrz szukać jakiegoś rozwiązania, ratunku. Dlatego lepiej w takich sytuacjach trudnych przyjąć rolę mediatora, a nie sędziego. Czyli zatrzymać eskalację, wysłuchać obu stron, zadać pytanie, słuchajcie, a jak możecie to rozwiązać? Jak wy widzicie to rozwiązanie tej sprawy? I dzieci często znajdują zaskakujące, dobre rozwiązania, jeśli tylko dostaną na to przestrzeń. Jeżeli wytrzymamy tą pierwszą niecierpliwość, napięcie, czasem złość, agresję, czasem płacz, smutek, bo najważniejsze jest poczucie, że każdy został wysłuchany, a dopiero potem zaczynamy szukać porozumienia.
0: Pani doktor, czy konflikty między rodzeństwem są potrzebne do rozwoju i czy zawsze wymagają interwencji dorosłych?
3: Wbrew obawom wielu rodziców, tak, konflikty między rodzeństwem są naturalną częścią rozwoju społecznego i to właśnie na tych sporach dzieci uczą się granic, negocjacji, regulacji emocji. Pewnie, że nie każdy konflikt jest taki konstruktywny, rozwojowy, bo jeżeli pojawia się przemoc, poniżanie czy taka trwała nierównowaga sił, to ta interwencja dorosłego jest konieczna i trzeba tutaj wyprostować sytuację. Jednak codzienne sprzeczki o zabawkę, miejsce przy stole czy uwagę rodziców są częścią procesu uczenia się relacji i wiem, że dla rodziców to jest bardzo trudne do wytrzymania, bo dzieci się ciągle kłócą, bo dzieci ciągle mają tutaj swoje właśnie sprzeczki, potyczki. Czasem jest tak, że dzieci się biją, natomiast jest to też w zależności od nasilenia tych konfliktów i poziomu bezpieczeństwa każdego dziecka, jest to taka przestrzeń do tego, że uczymy się w ten sposób relacji. Można powiedzieć, że konflikt działa jak trening społeczny. W bezpiecznych warunkach dzieci uczą się, jak radzić sobie z różnicą zdań, z tym, że ktoś chce czegoś innego niż ja, albo chce tego samego, co ja. I dziecko, które nigdy nie doświadcza konfliktu, w dorosłym życiu często nie potrafi po prostu go rozwiązywać.
0: A jak uczyć dzieci rozwiązywania sporów bez przemocy i obrażania się?
3: No, pierwszym krokiem jest to popularne obecnie słowo, czyli regulacja emocji. Dziecko bardzo zdecydowane nie będzie w stanie racjonalnie rozmawiać, dlatego czasem warto najpierw zrobić przerwę, uspokoić emocje, a dopiero potem wrócić do rozmowy. Drugim krokiem jest język, czyli dzieci potrzebują prostych komunikatów. Nie podoba mi się to, chcę teraz ja, to mnie złości. Takie zdania potrafią wyrazić emocje, ale bez ataku. Czyli powiesz, że słuchaj, nie podoba mi się to. Czyli prosty, krótki komunikat. Obrażanie się to jest często taka oznaka bezradności. Dziecko wycofuje się, bo nie umie inaczej poradzić sobie z napięciem, dlatego ważne jest uczenie powrotu do rozmowy po chwili przerwy. I najważniejszą lekcją jest jednak taki przykład dorosłych. Dzieci obserwują, jak my rozwiązujemy konflikty, więc jeżeli my też się nie obrażamy, nie stosujemy przemocy, nie poniżamy się słownie, to wtedy, bo myślę sobie tutaj też, jeśli myślimy o przemocy, to myślałam o takiej przemocy słownej, to też dziecko uczy się, że możemy o pewnych swoich potrzebach, o tych swoich przestrzeniach emocjonalnych rozmawiać. Natomiast jeżeli widzi, że my dorośli też modelujemy takie sytuacje właśnie obrażania się, tworzenia cichych dni, uraźliwości, no to też w swoich relacjach będzie naśladował ten model rozwiązywania sporów i będziemy mieć, jak po śladzie, dokładnie ten sam model zachowania.
0: A jak nieświadomie nie wzmacniać rywalizacji między dziećmi?
3: Rywalizacja między rodzeństwem często zaczyna się od porównań, czyli jedno zdanie zobacz jak siostra potrafi, albo zobacz siostra już potrafi, może wystarczyć, żeby dziecko zaczęło konkurować o uwagę i o uznanie. Dlatego warto unikać rankingów. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i zamiast porównywać, lepiej zauważyć taki indywidualny wysiłek. Równie ważne jest wzmacnianie takiej współpracy, kiedy dzieci doświadczają, że wspólne działanie przynosi uwagę, uznanie rodzica, relacja między nimi zaczyna się zmieniać, bo wiedzą, że wtedy, kiedy są razem ze sobą, to wtedy to przynosi rzeczywiście jakiś taki... taką bliskość rodzica, akceptację rodzica. Dziecko właśnie i rodzeństwo nie musi być konkurencją, może być po prostu zespołem i tak powinno być.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była audycja sponsorowana.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na Skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może Was zabraknąć.
8: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
12: Ciągle pada, można by zaśpiewać za czerwonymi gitarami, ponieważ te deszcze nie ustają, te poranne. Cały czas 22 stopnie w regionie na termometrach. My przypominamy, że jednak cały czas przestrzegają nas przed upałami w godzinach popołudniowych, dlatego taki deszczyk wszystkim nam się przyda. A teraz, jeśli gdzieś musimy wyjść z domu, to polecamy parasolkę mieć pod ręką.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
9: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: 9:43 na zegarach. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tematem numer jeden ostatnich dni to oczywiście są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. I z tej okazji z kimś sobie porozmawiamy. Mamy połączenie telefoniczne z Warszawą. Dziennikarz sportowy z jednego z najpopularniejszych kanałów internetowych o piłce nożnej, meczyki.pl, Mateusz Rokuszewski, po drugiej stronie. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Mateuszu, mamy za sobą już ponad tydzień rozgrywek Mistrzostw Świata. Jak oceniasz do tej pory te mistrzostwa?
1: No, dla nas są trudne ze względów logistycznych przede wszystkim, bo trzeba sobie to dobrze zaplanować, czy może lepiej oglądać mecze po nocach, później rozwalić sobie ten rytm dobowy i jakoś to wszystko odsypiać, czy może nadrabiać te mecze ranem, może opierać się bardziej na skrótach w przypadku tych mniej istotnych spotkań. Przyznam, że mnie to trochę przerosło. Miałem ambitny plan, żeby oglądać wszystko i prawie się to udawało z jednym albo z dwoma wyjątkami, aż w końcu organizm wysłał taki sygnał, że zasnąłem w momencie, w którym zasnąć nie powinienem i ominął mnie gdzieś chyba najlepszy mecz tych mistrzostw Anglia, Chorwacja. Także no, jestem takim przykładem, nie wiem, może jak tego nie robić, bo gdzieś to skumulowane zmęczenie mnie dopadło. Ale prawda jest też taka, że poziom tych mistrzostw na razie nie jest najwyższy, tak patrząc stricte pod kątem sportowym, bo ten mecz Anglia-Chorwacja oczywiście był wspaniały, ale takich wspaniałych meczów jest stosunkowo niewiele i na dzisiaj ta trudna logistyka w połączeniu z poziomem drużyn, które dołączyły do mundialu, w związku z tym, że ten mundial został powiększony z 32 do 48 drużyn, sprawiają, że no, mamy w zasadzie taką, miejmy nadzieję, przygrywkę do tego, co się będzie działo już w fazie pucharowej.
0: Kilka już ładnych historii mieliśmy, bo chociażby hat-trick Leo Messiego w meczu Argentyny, także ta fantastyczna historia Republiki Zielonego Przylądka, kiedy zatrzymali Hiszpanię. No i właśnie do tego chciałbym jeszcze nawiązać. Czy masz już jakieś swoje rozczarowania lub swoje zaskoczenia na plus, jeśli chodzi o te mistrzostwa po tych meczach?
1: No jest ta sprawa. Zależy, gdzie spojrzymy, bo wydaje mi się, że ten najświeższy temat, jeśli chodzi o rozczarowania, jest najciekawszy, bo znamy pierwszą drużynę, dla której ten mundial się skończył. Jest to reprezentacja Turcji, która raczej była stawiana w gronie faworytów swojej grupy, bo to jest taka grupa, powiedzmy, bez jakiegoś wyraźnego faworyta, gdyż no ta gra gospodarz, ekipa Stanów Zjednoczonych, a tutaj Turcja przegrała dwa mecze, których przegrać w zasadzie nie miała. Przegrała grając całkiem ofensywnie, tworząc dużo sytuacji, oddając dużo strzałów, posiadając piłkę, ale na końcu no już masz, Stany Zjednoczone mają 6 punktów, masz bezpośredni gorszy bilans od tych od dwóch kolejnych rywali i wracasz do domu, a Turcja no dość powszechnie była wskazywana jako drużyna, która może z drugiego szeregu gdzieś tam zaatakować, osiągnąć przyzwoity wynik, bo Turcja dzisiaj jest oparta na piłkarzach z wielkich klubów, bardzo utalentowanych graczach. Mówię oczywiście o Realu Madryt, mówię o Juventusie, mówię o Interze i parę jeszcze innych ciekawych nazw moglibyśmy wymienić, a tutaj taka niespodzianka przy całych, przy wielu naprawdę słabych zespołach na tych mistrzostwach typu RPA, to akurat Turcja, zespół, który jest mocny pod względem jakościowym na papierze, jako pierwszy może się pożegnać z tym turniejem, zagra mecz o honor. To też nie jest łatwe, bo ten system, w którym z trzeciego miejsca 8 na 12 drużyn wychodzi i gra dalej, to nie jest tak łatwo zagrać w trzeci mecz tylko o honor, co było oczywiście naszą specjalnością. Także to jest oczywiście największe rozczarowanie. A jeśli chodzi o pozytywną niespodziankę, to chyba wskazałbym właśnie gospodarzy, bo dwa mecze to już jest wielka próba. W przypadku, większa próba w przypadku tego jednego meczu, to może nam to zaciemnić obraz, a Stany Zjednoczone mają już za sobą dwa całkiem udane spotkania. Udało się pokonać zarówno Paragwaj bardzo wysoko, w bardzo efektownym stylu, jak i wczoraj Australię, która wcześniej pokonała wspomnianą Turcję. Ci gospodarze solidnie się przygotowali nie tylko do tego, jak przyjmować gości, albo inaczej, pewnie lepiej przygotowali się do tego, jak zaprezentować się na boisku, niż do tego, jak przyjmować gości z całego świata.
0: Rozmawialiśmy też o tym, że ten Mistrzostwa Świata zostały rozszerzone do 48 drużyn. Dużo mamy egzotycznych takich właśnie zespołów z wielu zakątków świata. I tak jeszcze podpytując troszeczkę pod naszą polską ekstraklasę, czy widziałbyś tam zawodników, których na przykład zobaczyłbyś na naszych ligach? Bo często mundiale kreują właśnie takie nieoczywiste postaci.
1: No tak, tak. No zazwyczaj powiedzmy, że człowiek, który wyróżniał się na mundialu albo dał się, pokazał się z dobrej strony na mundialu, był poza zasięgiem finansowym polskich klubów, dlatego skautowanie tego na takiej imprezie nie miało większego sensu. Teraz się trochę pozmieniało, bo ekstra klasa staje się coraz bardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o i te wydawane kwoty, bo dzisiaj nasz rekord transferowy to już nie jest, są okolice 2 milionów, a 5,5 miliona, abstrahując od tego, jak te pieniądze zostały wydane, jakie są w stanie kluby płacić piłkarzom spore pensje, które, tak jak powiedziałem, są już bardziej konkurencyjne i w połączeniu z tym połączeniem, z powiększeniem mistrzostw, w związku z tym, że na te mistrzostwa pojechało wielu piłkarzy, którzy powiedzmy, że dla których powiedzmy transfer do Ekstraklasy byłby jakimś krokiem we właściwym kierunku w karierze, no można, powiedziałbym, doszukiwać się i szukać takich piłkarzy, tyle tylko, że też trzeba uważać, bo mundial jest bardzo specyficzną imprezą. Te 2, 3 mecze, 4 mecze czasami, które rozegrasz, no to mogą ci bardziej zaciemnić obraz na temat danego piłkarza niż powiedzieć prawdę, więc powiedziałbym, że mundial może być tylko dopiero takim punktem wyjścia do prześwietlenia i sprawdzenia historii i potencjalnej przydatności takiego piłkarza do gry nawet na poziomie ekstraklasy, więc mógłbym mówić o jakichś nazwiskach, które wpadły mi w oko, ale to nie byłoby do końca takie merytoryczne.
0: No i ostatnie pytanie na koniec, muszę je zadać. Czy jest troszeczkę przykro, że nie ma tam Polski mimo wszystko?
1: Nie, no oczywiście, że jest przykro, że nawet pojechać i odegrać rolę Turcji, to pewnie przez ten tydzień byśmy się trochę pocieszyli, przez 10 dni, przez, nie wiem, 12, 14. Już mówię o tym okresie stricte przed imprezą i wiadomo byśmy, że ten klimat turnieju jest zupełnie inny. Wydaje mi się, że wzmogło się takie poczucie niedosytu, takie poczucie niezgody na to, co się wydarzyło w momencie, kiedy Szwecja rozbiła Tunezję i to moglibyśmy być my i to nie jest takie puste hasło. Mianowicie ta Tunezja w meczu ze Szwecją zaprezentowała się z tak mizernej strony. Może okej, grają dzisiaj w nocy, może sprawią niespodziankę w rywalizacji z Japonią, ale oni wyglądali ze Szwecją tak źle, tak nieudolnie, że podejrzewam, że nawet reprezentacja Polski pokonałaby Tunezję, co byłoby już takim, powiedziałbym, krokiem może nie oznaczającym to, że zagramy w fazie pucharowej z trzeciego miejsca, ale bylibyśmy już tego dość blisko. Nie mówię, że rozbilibyśmy ich 5-1, bo to jednak powiedzmy, że byłoby pewne wydarzenie, jeśli chodzi o nasze występy na dużych turniejach, ale widziałbym na to sporą szansę. Oczywiście nie w takiej formie jak w trakcie tego czerwcowego zgrupowania, które chyba było bardziej jakimś spotkaniem towarzyskim grupy osób niż zgrupowaniem reprezentacji Polski.
0: No cóż, czekamy więc na kolejny wielki turniej, na Euro 2028 na Wyspach Brytyjskich. Tam mam nadzieję, że zaprezentujemy się już bardzo dobrze. Bardzo ci dziękuję za tę chwilę rozmowy. Moim i państwa gościem był Mateusz Rokuszewski, serwis meczyki.pl.
1: Dziękuję bardzo.

0: Chłopaki nie płaczą. T-Love to w poranku RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za dwie minuty najświeższy serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może was zabraknąć.
1: Po reklamie.
7: Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej zmierza do Tarnowskiej Katedry. To kolejny przystanek w drodze do Tuchowa. Będzie też ostrzeżenie przed burzami i intensywnym deszczem. Alert RCB został wydany dla całej Polski. Na koniec sprawdzimy, jak zmieni się Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju po rewitalizacji.
8: Budujemy 4 strefy rekreacyjne na terenie parków w jeszcze niezagospodarowanych miejscach.
7: Minęła 10. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej za kilka chwil pojawi się w Tarnowskiej Katedrze. Rozpoczyna się procesja sprzed głównej siedziby Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin. Będą godzinki, różaniec i nowenna. Podczas modlitwy będą odczytywane także intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej o 12 będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Pożegnanie obrazu w katedrze będzie około godziny 16.25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa w obstawie 10 motocykli. O godzinie 18.30 rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Po liturgii obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki Tuchowskiej, gdzie do 21.00 potrwa czuwanie modlitewne. W związku z prognozowanymi na dziś i jutro burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium Polski. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.
9: Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pierwsze to, żeby absolutnie nie eksponować się na zagrożenie, jeżeli nie jest to konieczne. Zostańmy w domu, jeżeli to możliwe. Zamknijmy okna i drzwi. Jak najszybciej znajdźmy schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, a spotka nas ta niebezpieczna sytuacja. Absolutnie nie parkujmy pod drzewami, nie zatrzymujmy się czy pieszo, czy samochodem, bo takie drzewo porwane przez wiatr, czy połamane przez wiatr może stanowić zagrożenie.
7: Alert RCB został wydany do odbiorców na terenie całego kraju. Tymczasem ratownicy wodni Sądecczyzny apelują o ostrożność podczas kąpieli w górskich rzekach. Wraz z zapowiadanymi upałami nad brzegami Dunajca czy Kamienicy może pojawić się dużo wypoczywających mieszkańców regionu. WOPR przypomina, że patrole wzdłuż rzek są sporadyczne. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na dzikich kąpieliskach spada na osoby tam przebywające. Trzeba uważać na zmienny poziom lustra wody oraz dna, wiry czy wartki nurt niosący często różne odpady, ostrzega Jarosław Pogwizd z Sądecczyzny. Mazowieckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Gdzie się pojawia nurt, zawsze jest niebezpieczeństwo, gdzie są jakieś kamienie. Ja już nie mówię o jakichś ciężkich przypadkach, ale jednak jakieś złamania, jakieś uderzenia, potłuczenia, dlatego samo wejście do wody jest tak samo
11: ważne. Jakieś wiry też, prawda?
10: Ale oczywiście, czasem. Przecież może ktoś pływać zaraz obok i nie zobaczy, że jakaś mała pociecha jest pod taflą wody. No i w dużym takim przemiale ludzi, no to naprawdę trzeba zaufać, że ktoś z boku coś zobaczy.
7: Jarosław Pogwizd przypomina też o potrzebie wzmożonej uwagi rodziców i opiekunów na swoje dzieci oraz apeluje o niepicie alkoholu podczas wypoczynku nad wodą. Podczas letniej aury najlepiej korzystać ze strzeżonych kąpielisk naturalnych, takich jak nad Jeziorem Rożnowskim, czy sztucznych, jak na Zapopradziu w Muszynie.
2: Słuchacie wiadomości.

0: atrakcyjne. Staramy się nie przesadzić, bo oczywiście ta główna część parku, taka nazwijmy ją już zabytkowa, ona będzie nadal dla kuracjuszy dostępna, natomiast chcemy te poboczne obszary parku troszeczkę zrewitalizować i rozbudować.
1: Koszt rewitalizacji to blisko 7 milionów złotych. Prace w uzdrowisku mają zakończyć się do połowy przyszłego roku. Po raz 89. na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Wybierają się na nią także osoby z diecezji tarnowskiej. To modlitewne spotkanie nauczycieli odbędzie się 1 i 2 lipca. W czasie pielgrzymki Matce Bożej zostanie zawierzona polska szkoła, a szczególnie posługa nauczycieli i wychowawców. Centralnym punktem pielgrzymki będą uroczystości w dniu 2 lipca. Rozpoczną się od modlitewnego spotkania przed szczytem jasnogórskim o 9.30. Msza święta o godzinie 12 zostanie odprawiona w intencji całego środowiska edukacyjnego naszej ojczyzny. O godzinie 15 będzie droga krzyżowa na jasnogórskich wałach. I to tyle w tym wydaniu wiadomości. Kolejne punktualnie o 11.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Tak jak Państwo usłyszeli, w serwisie informacyjnym alert wydany dla całego kraju, jeśli chodzi o burze z piorunami, dlatego prosimy na nie uważać. W tym momencie 22 stopnie w całym regionie, no i też troszeczkę deszczowo, więc te parasole cały czas nam się przydadzą, a po południu alert o upałach cały czas nie jest odwołany, także też prosimy uważać na te zmienności pogody.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sześć minut po godzinie 10:00. Ja Państwa zostawiam z najlepszą muzyką na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę audycja Bankomat. No a o godzinie 12:00 Krzysztof Borowiec zaprasza na przepiękną ucztę muzyczną w ramach audycji Grand Lista. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Ja nazywam się Maciej tutaj. No i zostawiam, tak jak wspomniałem, z najlepszą muzyką Państwa. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.
5: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
6: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
5: Gospodarczy przegląd tygodnia.
6: A oto co się wydarzyło. Nieoczekiwany spadek inflacji w maju. OC najtańsze od 2 lat. Połowa Zetek mieszka z rodzicami. Polska liderem w Europie pod względem dynamiki przyrostu najbogatszych ludzi. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, co oznacza skrót OKI. Poprawna odpowiedź to osobiste konto inwestycyjne. A najszybciej nadesłała ją pani Bożena Ciupa. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. GUS potwierdził największą sensację, czyli spadek inflacji w maju do 3,1%. Ceny w maju były o 0,3% niższe niż w kwietniu. A na ten rezultat wpłynął mocno nietypowy spadek cen żywności, w tym warzyw, mówi Dawid Pachucki, główny ekonomista PZU.
7: Ceny warzyw w GUS spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki. Łącznie mamy silny 1% spadek cen żywności i to jest to główne źródło zaskoczenia w inflacji za maj.
6: Dodatkowo spadek spadały ceny odzieży i obuwia, transportu, informacji i komunikacji oraz rekreacji, sportu i kultury. W tej ostatniej kategorii spadek cen miał wynieść przeszło 2% w skali miesiąca. Trwające w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 to rekordowy projekt komercyjny i turystyczny, ale ich wpływ gospodarczy będzie skoncentrowany i raczej krótkotrwały, oceniają analitycy Allianz Trade. Ich zdaniem tegoroczny turniej działa przede wszystkim jako impuls popytowy w wybranych sektorach. Jeśli chodzi o turystykę, kluczowym czynnikiem wzrostu są wydatki zagranicznych kibiców, wspierające przede wszystkim hotele, linie lotnicze i transport. Brak konieczności budowy nowych stadionów ogranicza impuls inwestycyjny. Na mundialu FIFA ma zarobić do 13 miliardów dolarów, a region około 9 miliardów. W maju komunikacyjne OC było najtańsze od 2 lat. Mediana ofert spadła do 641 zł. To o 11 zł mniej niż w kwietniu i aż o 70 zł mniej niż rok temu, wylicza Grzegorz Demczyszak, analityk rynku finansowego.
0: Przestrzeń do dalszych obniżek może być jednak ograniczona. Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC znów jest pod presją kosztów. Ubezpieczyciele zebrali 3% więcej ze składek, ale wypłaty odszkodowań wzrosły o 9%. Segment zakończył kwartał stratą techniczną na poziomie 19 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej był na plusie.
6: Najdroższe OC mamy w województwie pomorskim, a najtańsze na Podkarpaciu. Czterdzieści procent Polaków zarządza swoimi finansami poprzez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób, wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. Jednocześnie 15% ankietowanych dzieli swoją aktywność porówno między aplikacje a inne formy kontaktu, oddział banku, infolinię czy przeglądarkę internetową. Poprzez aplikacje Polacy najczęściej zarządzają kartą płatniczą i oszczędnościami. 1/3 płaci za jej pomocą za bilety i kontaktuje się z bankiem. 26% uiszcza tam także opłaty za parkingi oraz reguluje spłaty rat kredytów, a 24% wykorzystuje aplikację do spraw urzędowych. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Pierwszy Kongres Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa toczył się pod hasłem finansowanie nowej architektury bezpieczeństwa. Polska musi już dziś budować rozwiązania, które pozwolą skutecznie odpowiadać na przyszłe zagrożenia. Trzeba być dzień przed, a nie dzień po, podkreślał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My musimy wyciągnąć z tych doświadczeń ukraińskich takie działania w przemyśle i gospodarce, które są dzisiaj konieczne. Zderegulować wiele jeszcze przepisów, żeby były możliwe do zrealizowania, nie odczuwając, nie doprowadzając, blokując właśnie ten stan, który nazywamy stanem wojny. Bo po to trzeba zrobić dzisiaj, żeby nie robić dzień po.
0: Prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek podkreślał, że sektor bankowy jest gotowy do odegrania kluczowej roli w finansowaniu bezpieczeństwa. Już dzisiaj finansuje rozwój przedsiębiorstw, które budują odporność państwa, mówił prezes Związku.
3: Z badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że około 80% sektora bankowego liczonego udziałem w aktywach jest już zaangażowane w finansowanie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i odpornością. Blisko 70% finansuje projekty podwójnego zastosowania. Około połowa uczestniczy w finansowaniu zakupów uzbrojenia. Ponad 30% angażuje się w finansowanie rozwoju nowych technologii.
0: Jak dodał, bankowość opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu ryzykiem. Dlatego potrzeba skutecznych instrumentów gwarancyjnych, partnerstwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z rynkiem kapitałowym i stabilnego otoczenia regulacyjnego. Organizatorem Kongresu Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa jest Związek Banków Polskich. Tymczasem 85% małych i 45% średnich firm w ciągu roku nie przeprowadziło żadnej oceny ryzyka cybernetycznego, wynika z badania Mastercard. Jednocześnie co druga duża, 44% średnich i 25% małych firm z Polski przyznało, że doznały cyberataku lub naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. Mimo tego tylko co trzecia mała, 28% dużych i co piąta średnia firma nie zmieniły swojego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Drobne zmiany wprowadzono natomiast średnio w 30% z nich. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wszystkie banki w Polsce mają w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem. Gwarancja niezmienności raty jest najczęściej oferowana na okres 5 lat. Zdarzają się też gwarancje na 10 lat. Doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich zapytaliśmy o wady i zalety takiego kredytu.
4: Nigdy nie będziemy w stanie przewidzieć wydarzeń nagłych, gwałtownych, tak zwanych czarnych łabędzi. Tak samo jak miało to miejsce w sytuacji, w której nie byliśmy w stanie przewidzieć pandemii COVID-19, czy też wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i związanych z nią konsekwencji gospodarczych, które dotknęły również Polskę poprzez wzrost cen surowców energetycznych. Oczywiście, kredyty o okresowo stałej stopie to nie jest rozwiązanie idealne z perspektywy kredytobiorcy. Jeśli stopy procentowe mocno spadną, osoba ze stałą stopą nie skorzysta od razu z niższych rat, ale w zamian dostaje ochronę przed gwałtownymi podwyżkami. Najważniejsze jest jedno. Kredyty o okresowo stałej stopie są produktem dla ludzi, którzy chcą stabilności i przewidywalności wydatków. To trochę jak ubezpieczenie. Nie zawsze się opłaca, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie lata pokazały nam wszystkim, jak bardzo poczucie bezpieczeństwa jest potrzebne w tych szalonych latach 20.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
5: Reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
10: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może Was zabraknąć.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Bankomatu.
0: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
12: Czwartek.
0: W Sejmie trwają prace nad osobistymi kontami inwestycyjnymi, a tymczasem Rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI już funkcjonowało i właśnie kończyło rok. Porównano zwykły rachunek maklerski z prowadzonym w ramach OKI i przyjęto, że inwestor przez ostatni rok zarobił tyle, o ile wzrósł WIG, czyli 36%, wyjaśnia analityk Jarosław Sadowski.
13: Przy tak wysokich stopach zwrotu OKI jest bardzo opłacalne i właściwie nie ma tu żadnego progu powyżej, którego OKI przestaje się opłacać. Jeżeli wpłacimy na przykład 10 tysięcy złotych, to oszczędność podatkowa wyniesie 684 zł. Jeżeli wpłacimy 25 tysięcy złotych, to już 1710 zł, a jeżeli wpłacimy 100 tysięcy złotych, to będzie to oszczędność na poziomie 6694 zł.
0: OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, jeśli zainwestowana kwota przekracza limit 100 tysięcy złotych, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę. Ponad połowa osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami, wobec 23% starszych millenialsów. Wynika z badania ING Banku Śląskiego Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości. Zetki częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania. Millenialsi z kolei doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własną przestrzeń i ograniczone poczucie swobody, samodzielności. Z badania wynika również, że 8% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14% przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat ta liczba rośnie do 18%.
12: Piątek.
0: Nigdzie indziej w Europie liczba miliarderów nie rośnie tak szybko jak w Polsce, wynika z raportu firmy konsultingowej Frank Knight. Według jej prognozy w ciągu najbliższych 5 lat liczba miliarderów dolarowych w Polsce wzrośnie o 123%, z 13 do 29. Drugie miejsce w Europie ma Szwecja, gdzie do 2031 roku grono najbogatszych ma się zwiększyć o 81%. Liderem na świecie pod tym względem jest Arabia Saudyjska. A boom na hiszpańskie nieruchomości wśród Polaków trwa. W pierwszym kwartale bieżącego roku nasi rodacy kupili na Półwyspie Iberyjskim rekordową liczbę domów i apartamentów – ponad 1100 sztuk. Popyt rośnie mimo historycznie wysokich cen. W ubiegłym roku Polacy kupili w Hiszpanii ponad 4000 domów i apartamentów. Mamy tam już 8 miejsce wśród inwestorów spoza Hiszpanii. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
12: Zagadka tygodnia.
0: Trwa Mundial 2026. To święto piłki 2026 i największe wydarzenie sportowe w historii. W tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA uczestniczy 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze w ciągu 39 dni. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto jest gospodarzem Mundialu? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
7: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.
3: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
4: ksiądz Sylwester Brzeźny,
5: ksiądz Andrzej Szaraj.
4: Króluj nam Chryste.
5: Zawsze i wszędzie.
4: Naszym ministranckim powitaniem pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
5: Jak zwykle serdecznie witamy naszych ministrantów, lektorów i ceremoniarzy.
4: I jak zawsze cieszymy się obecnością rodziców i księży opiekunów LSO.
5: Nie zapominajmy o kandydatach chcących zostać członkiem służby liturgicznej i o naszych kandydatach na ceremoniarzy.
4: Tak jest. Kiedyś jeden z kursantów chwalił mi się, że potrafi już składać ornat i to na dwa różne sposoby.
5: A to już sztuka i zarazem wyzwanie.
4: No, wyzwanie, gdyż wszystko musi być dobrze ułożone, cingulum i stuła na swoich miejscach, a na to wszystko jeszcze alba.
5: A później trzeba jeszcze pomóc kapłanowi ubrać się w strój liturgiczny.
4: A w tych czynnościach również asystują ceremoniarze.
5: Zazwyczaj w naszych parafiach przy tych czynnościach pomagają kościelni, ale ceremoniarz też powinien je umieć.
4: Ceremoniarze formowani są do służby w czasie liturgii i jej animowania w zgromadzeniu wiernych.
5: Oczywiście i właśnie temu służy formacja intelektualna.
4: Intelektualna, czyli jaka?
5: Najprościej mówiąc, nasi kursanci zdobywają wiedzę w czasie wykładów, pracy w grupach, a także na ćwiczeniach.
4: No i nie zapominajmy o osobistym rozwoju.
5: Tak jest. Często na zadanie chłopaki muszą przeczytać jakiś dokument odnoszący się do liturgii albo jego fragment.
4: No, przeczytać i zrozumieć.
5: Tak jest, jasne. Później z tego wszystkiego są przecież egzaminy.
4: I takie pisemne z wiedzy, ale również praktyczne, na przykład ze składania ornatu i alby.
5: Chociaż chyba najtrudniejszy egzamin dla kandydatów na ceremoniarzy dotyczy mszału rzymskiego.
4: Oj, niewątpliwie tak. Trzeba nie tylko ogólnie wiedzieć, co się gdzie znajduje, ale trzeba też umieć odszukać odpowiedni formularz mszy świętej.
5: A to czasami nie pozwala spać przyszłym ceremoniarzom.
4: To trudne, ale już nie jeden kursant po tym egzaminie powiedział mi, że posługa przy mszale to jest prawdziwa przygoda.
5: Razem z księdzem można śledzić poszczególne części mszy świętej i jeszcze bardziej dzięki temu wchodzić w tajemnicę Eucharystii.
4: Tajemnicę, albo jak powie język teologii, misterium. Ale brama do tego misterium nie prowadzi tylko przez intelekt, prawda?
5: Oczywiście. To tylko jedna z bram i to nie największa.
4: Ważniejszą bramą jest na pewno formacja duchowa.
5: Dlatego nasi kursanci w czasie sesji codziennie uczestniczą w Eucharystii, a także w różnych nabożeństwach.
4: A na początek każdej sesji mają możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej.
5: Choć zazwyczaj przyjeżdżają na kurs z przygotowanym sercem na spotkanie z Panem Jezusem.
4: Nabożeństwa dostosowane są do okresu liturgicznego albo aktualnego czasu w kalendarzu liturgicznym.
5: I dlatego w Wielkim Poście modlimy się wspólnie drogą krzyżową.
4: A w październiku odmawiamy różaniec.
5: Z kolei w listopadzie są wypominki za naszych bliskich zmarłych.
4: No a w maju majówka.
5: No dobrze. No ale wchodzimy chyba troszeczkę na okrętkę, bo ta zbiórka chyba nie będzie o wszystkim i o niczym.
4: No, dochodzimy właśnie do sedna, to znaczy do głównego tematu.
5: I całe szczęście, powiem szczerze.
4: Jakiego nabożeństwa, dokładnie jakiej formy liturgii nie wymieniliśmy jeszcze, ksiądz Andrzej, do tej pory?
5: No tak, nie wymieniliśmy modlitwy brewiarzowej.
4: O, a jej również uczymy się na kursie z przyszłymi ceremoniarzami.
5: A zaczynamy tę naukę od wstążek.
4: No, szczera prawda. W brewiarzu są wstążki, którymi zaznaczamy kolejne strony, a dokładniej kolejne godziny brewiarzowe.
5: I później często wśród lektorów jest zdziwienie, bo przecież brewiarz kojarzy się nam z księżmi i raczej rzadko można spotkać młode osoby modlące się na brewiarzu.
4: I wtedy otwieramy brewiarz, a na samym początku, to znaczy we wstępie, gdzie możemy przeczytać.
5: Owe wspólne modlitwy przekształciły się stopniowo w ściśle określone godziny modlitw. Tak powstała liturgia godzin, wzbogacona także czytaniami. Jest ona przede wszystkim modlitwą uwielbienia i prośbą błagalną. Jest modlitwą Kościoła z Chrystusem i do Chrystusa.
4: Powtórzmy to. Brewiarz nie jest tylko modlitwą księdza albo osób zakonnych, jest modlitwą Kościoła, czyli wszystkich ochrzczonych.
5: I o tym nie wolno nam zapominać.
4: Kiedyś był zwyczaj odmawiania w parafiach, szczególnie w niedzielę i w uroczystości popołudniowych nieszporów.
5: A w niektórych parafiach codziennie odmawia się jutrznie przed albo po porannej mszy świętej.
4: Zwyczajów jest dużo, ale najważniejsze jest to, żeby się po prostu modlić.
5: Dlatego właśnie na kursie ceremoniarzy uczymy się, że tak powiem, obsługi brewiarza.
4: No, czyli uczymy się na brewiarzu modlić.
5: No tak, to brzmi lepiej.
4: I nie tylko dorośli powinni znać tę modlitwę.
5: Skoro ta modlitwa całego Kościoła, to także każdego ministranta.
4: Jest to o tyle ważne, że przy różnych okazjach można spotkać się z brewiarzem i trzeba wtedy wiedzieć, co i jak.
5: A ministrant taką ma naturę, że zasadniczo chce wiedzieć.
4: Także, jeżeli chodzi o sprawę modlitwy.
5: Zatem spróbujmy opowiedzieć trochę o tej modlitwie brewiarzowej.
4: A ja bardzo lubię te formy modlitwy.
5: Ja też, tym bardziej, że tą samą modlitwą modli się codziennie cały Kościół.
4: Modlitwę brewiarzową nazywa się liturgią godzin albo modlitwą psalmami.
5: Psalmy są istotnym elementem tej modlitwy. W czasie każdej godziny odmawia się najczęściej 3 psalmy.
4: Śpiewając psalmy, chrześcijanin odkrywa swego rodzaju współbrzmienie między duchem obecnym w Piśmie Świętym, a duchem mieszkającym w nim dzięki łasce Chrztu Świętego.
5: Nie tyle modli się własnymi słowami, co staje się echem owych błagań, których nie można wyrazić słowami, jak określa je święty Paweł. Ale Duch Pański wzywa wierzących, by wołali słowami Jezusa: Abba, Ojcze.
4: Starożytni mnisi byli tak głęboko przekonani o tej prawdzie, że nie interesowało ich śpiewanie psalmów w języku ojczystym. Wystarczyło im przekonanie, że w jakiś sposób są organami Ducha Świętego.
5: Byli pewni, że dzięki ich wierze z wersetów psalmów wyzwoli się swoista siła Ducha Świętego.
4: To samo przekonanie wyraża się w specyficznym użyciu psalmów, które nazwano aktami strzelistymi, od łacińskiego słowa iaculum, to znaczy strzała, na oznaczenie bardzo krótkich form psalmodycznych, którymi można było razić, tak to możemy powiedzieć, niczym zapalonymi grotami strzał, na przykład w pokusy.
5: Jan Kasjan, autor żyjący na przełomie IV i V wieku, przypomina, że grupa mnichów odkryła nadzwyczajną skuteczność krótkiego aktu strzelistego psalmu 70. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, który odtąd stał się jak gdyby wejściowym portykiem liturgii godzin.
4: I tym wezwaniem rozpoczyna się każdą z godzin brewiarza.
5: Z czasem uczniowie Jezusa uznali, że niektóre psalmy szczególnie odpowiadają określonym porom dnia, tygodnia lub roku i dostrzegli ich głęboki sens w odniesieniu do chrześcijańskiego misterium.
4: Ważnym świadkiem tego procesu jest święty Cyprian, który tak pisał w pierwszej połowie, uwaga, III wieku.
5: Trzeba bowiem modlić się na początku dnia, by sławić w porannej modlitwie zmartwychwstanie Pańskie. Kiedy zaś zachodzi słońce i kończy się dzień, trzeba na nowo podjąć modlitwę. Jeśli bowiem Chrystus jest prawdziwym słońcem i prawdziwym dniem, kiedy znika słońce i dzień świata, to nasze prośby, by powróciło nad nami światło, są błaganiem skierowanym do Chrystusa, aby powrócił i przyniósł nam łaskę wiecznego światła.
4: Chrześcijańska tradycja nie ograniczyła się do kontynuowania tradycji żydowskiej, lecz wprowadziła pewne innowacje, które nadają odmienny charakter całemu doświadczeniu modlitwy przeżywanemu przez uczniów Pana Jezusa.
5: Do modlitwy Ojcze Nasz, odmawianej rano i wieczorem, chrześcijanie dodali wedle własnego uznania pewne psalmy, aby modlić się nimi każdego dnia.
4: Na przestrzeni dziejów zwyczaj ten doprowadził do połączenia określonych psalmów ze szczególnie istotnymi doświadczeniami wiary.
5: Pośród nich pierwsze miejsce zajmowała modlitwa wigilijna, przygotowująca do Dnia Pańskiego, niedzieli, w której celebrowano Paschę Zmartwychwstania.
4: Elementem typowym dla chrześcijaństwa było następnie dodanie trynitarnej doksologii na końcu każdego psalmu i kantyku, czyli naszej modlitwy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: W ten sposób każdy psalm i każdy kantyk rozjaśnia pełnia Boga.
4: Modlitwa brewiarzowa przepełnia cały dzień, dlatego nazywana jest liturgią godzin.
5: I tak, pierwszą godziną dnia jest jutrznia, którą odmawia się wtedy, kiedy wstaje dzień.
4: Wysławiamy wtedy Jezusa, który jest wschodzącym słońcem sprawiedliwości.
5: Później jedna z tak zwanych godzin mniejszych, którą odmawia się dowolnie przed południem, w południe albo po południu.
4: Wieczorem, gdy dzień się już kończy, dziękujemy Panu Bogu za to, co od rana było naszym udziałem, odmawiając nieszpory.
5: A tuż przed snem odmawia się najkrótszą godzinę brewiarza, czyli kompletę.
4: Kompleta to modlitwa, która naszą myśl kieruje do wieczności, naszego wiecznego spoczynku w Panu Bogu.
5: Ale to nie wszystko, prawda?
4: Prawda. Jeszcze godzina czytań.
5: I tutaj nie ma przypisanej pory odmawiania tej godziny i dlatego może być odmówiona o dowolnej porze dnia. Może być również połączona z jutrznią lub z nieszporami.
4: Chociaż wielu zakonników w zakonach odmawia tę godzinę w nocy, a dokładniej to zanim wstanie dzień.
5: Nadając taki rytm swojej modlitwie, chrześcijanie odpowiedzieli na polecenie Pana, by modlić się i nie ustawać. Nie zapominając jednak, że całe życie powinno w jakiejś mierze stać się modlitwą.
4: Tak napisał kiedyś o tym Orygenes. Modli się nieustannie ten, kto łączy modlitwę z uczynkami oraz uczynki z modlitwą.
5: I te słowa, to podsumowanie, w bardzo dobry sposób podkreślają, czym właśnie jest modlitwa brewiarzowa.
4: Nasza zbiórka chyba się zrobiła trochę taka teoretyczna i opisowa.
5: Ale taką też miała być, bo czasami trzeba opowiedzieć o modlitwie, żeby do niej zachęcić, a później będzie czas na jej naukę.
4: Na koniec więc pomódlmy się hymnem z godziny przedpołudniowej.
5: A w naszej modlitwie poprośmy o dobre przeżycie zbliżających się i upragnionych przez wszystkich wakacji.
4: Według stałego porządku, gdy trzecia przyszła godzina, moc Boga w Trójcy zjawioną, wyznajmy sercem pokornym.
5: Obyśmy wszyscy się stali mieszkaniem Ducha Świętego, który w tej właśnie godzinie napełnił uczniów Chrystusa.
4: Odtąd bezmiarem swej łaski wzbogaca całe stworzenie, ten, który dla nas w nagrodę założył w niebie królestwo.
5: Ojcu i Jego Synowi, z Najświętszym Duchem Miłości, chwała, podzięka i hołdy, niech będą teraz i zawsze. Amen.
4: Dziękujemy za dzisiejszą obecność i zachęcamy do modlitwy brewiarzowej naszych ministrantów, lektorów i ceremoniarzy.
5: Także radiosłuchaczy, bo to przecież piękna modlitwa.
4: A teraz mówimy już do usłyszenia za tydzień na ostatniej zbiórce w tym roku. Króluj nam, Chryste.
5: Zawsze i wszędzie.
3: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
4: ksiądz Sylwester Brzeźny,
5: ksiądz Andrzej Szaraj.

0: Reklama.
1: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: Ostatniej doby utonęły 3 osoby. Służby ponawiają apele o ostrożność. Rowerem na Jasną Górę cały czas można zapisywać się na niezwykłą pielgrzymkę. Przed nami noc kupały.
3: Najważniejszy jest ogień i woda.
2: Minęła 11. Jolanta Moździerz, zapraszam. Ostatniej doby utonęły 3 osoby. Policja zapowiada więcej patroli nad wodą. Apeluje o zachowanie rozsądku i czujności podczas wypoczynku. Krzysztof Kuczyński.
4: Policjanci przypominają, że woda to żywioł i nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Dziś temperatura wzrośnie do nawet 35 stopni Celsjusza, a funkcjonariusze apelują o ostrożność podczas wypoczynku. Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu przekazała, że policja ma przeprowadzać częstsze patrole, także te na wodzie, przez cały sezon.
5: Kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich.
4: Synoptycy sugerują, by z uwagą śledzić prognozy pogody i komunikaty służb. Upalnej aurze w wielu regionach kraju mogą towarzyszyć także gwałtowne burze.
2: O wybieranie tylko sprawdzonych akwenów do kąpieli apeluje także Ireneusz Skoczeń z tarnowskiego WOPR. Ratownik zwraca uwagę, by na kąpieliskach tworzonych na wyrobiskach pożwirowych trzymać się wyznaczonej strefy. Przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie wyjaśnia, że kąpieliska na dawnych żwirowniach tworzone są w miejscach, gdzie jest bezpiecznie. Ze względu na specyfikę takich miejsc nie wolno wypływać poza wyznaczone kąpielisko.
6: Kąpielisko na Radłowie jest bardzo głębokie, od 15 do 20 kilku metrów głębokości i to jest głębokość, która pojawia się 7-8 metrów od linii brzegowej. Jest uskok, ponieważ tam był wybierany żwir, więc koparka pracowała pionowo.
2: Strzeżone kąpieliska w regionie tarnowskim i okolicach funkcjonują m.in. w Czchowie, w Radłowie. W weekendy ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się także w Szerzynach na kompleksie rekreacyjnym. Na Sądecczyźnie najlepiej korzystać ze strzeżonych kąpielisk naturalnych, jak nad Jeziorem Rożnowskim, czy sztucznych, jak na Zapopradziu w Muszynie. Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju przechodzi rewitalizację. Teren ma odzyskać dawny blask najpóźniej w połowie przyszłego roku. Tego lata kuracjusze i turyści już zobaczą pierwsze efekty modernizacji uzdrowiska. Wyremontowana została pijalnia oraz amfiteatr. A jak przypomina wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra, teraz główne prace skupiają się na obrzeżach Parku Zdrojowego.
7: Budujemy 4 strefy rekreacyjne na terenie parku. W jeszcze niezagospodarowanych miejscach będzie to ogród deszczowy, będzie to taka plaża trawiana, miejsce ruchu i zabawy. Tam będzie dużo takich elementów zabawowych dla dzieci i jeszcze taka strefa edukacyjna. Staramy się nie przesadzić, bo oczywiście ta główna część parku, taka nazwijmy ją już zabytkowa, ona będzie nadal dla kuracjuszy dostępna. Natomiast chcemy te poboczne obszary parku troszeczkę zrewitalizować i rozbudować.
2: Prace w uzdrowisku mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
8: Z życia kościoła.
2: Przepiękna podróż duchowa i rekolekcje w drodze. Tak o rowerowej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę mówią Bożena i Krzysztof Baran, którzy po raz czwarty wybierają się do Częstochowy. Pielgrzymka odbędzie się od 16 do 19 lipca. Cały czas trwają zapisy. Rowerzyści w pierwszym dniu wyruszają z 12 miejscowości diecezji tarnowskiej i spotkają się na mszy w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. W kolejnych dniach pojadą już razem w kierunku Jasnej Góry. To propozycja dla całych rodzin, a także małżeństw, mówili goście audycji Rozgryźć Kościół, Bożena i Krzysztof Baran z Tęgo Boże.
9: To są takie nasze rekolekcje małżeńskie. Mamy czas na to, żeby razem w modlitwie trwać, razem umacniać nasze relacje, na to, żeby podziękować

0: Przesilenie letnie było obchodzone przez dawnych Słowian, ale świętowane jest też współcześnie. To noc pełna symboliki, mówi Katarzyna Górewicz z drużyny Grodu Trzygłowa.
1: Najważniejszy jest ogień i woda. To są takie dwa żywioły w święcie Nocy Kupały, ale też można powiedzieć, że to jest takie święto miłości. No i co trzeba było? Trzeba było stary ogień zgasić i nowy ogień rozniecić. No i po co ten ogień? Ten ogień jest po to, żeby przez niego skoczyć razem, wspólnie, żeby się oczyszczać między innymi.
0: Tradycja jest pielęgnowana w gminie Wierzchosławice. Sobotka nad Dunajcem odbędzie się dziś od godziny 16. Będzie plecienie wianków, puszczanie ich na Dunajcu, tradycyjne rozpalanie ogniska i poszukiwanie kwiatu paproci. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może was zabraknąć.
6: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik, nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyczny. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Już w sobotę 20 czerwca zapraszamy na wielkie ponowne otwarcie restauracji w Dolinie Pstrąga oraz nowego Smoke Baru. Od godziny 13 czeka na najmłodszych moc atrakcji. Piana party, animatorzy, dmuchańce i uwielbiana maskotka Stitch. Od 15.30 startujemy z muzyką na żywo przy DJ-u. O 17.00 zapraszamy na widowiskowe sushi show, a po nim na wielką loterię z nagrodami dla naszych gości. Machowa 7A. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta
1: RDN
0: Maryjo, Matko
1: Małopolska,
0: Boża,
1: módl się za nami grzesznymi. RDN Nowy Sącz, 101,2 i 88,1.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski
1: Anioł
0: pełna
1: Pański
0: Pan
1: zwiastował
0: Tobą,
1: Pannie
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Węzeł ciepłowniczy w tarnowskich blokach do wymiany. MPC realizuje inwestycje za prawie 25 milionów złotych. Rodziny spotkają się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu.
1: Przypomnieć sobie, jak piękna jest rodzina, którą Jan Paweł II w czasie tej wizyty nazwał sanktuarium życia.
0: Stadion w Mościcach gotowy do otwarcia. Na dobry początek mecz Termaliki z Unią Tarnów. Jest południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. 120 węzłów ciepłowniczych w Tarnowie zostanie wymienionych na całkowicie nowe. MPC chce też wymienić łącznie prawie kilometr sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji może powodować okresowe przerwy w dostawie ciepłej wody w różnych częściach miasta w trakcie wakacji. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 24 miliony złotych, prawie 16 milionów złotych wyniosła unijna dotacja. Prace w ramach projektu już trwają. Prezes MPC Tarnów Tadeusz Sieńczak wyjaśnia, że wymieniane są fragmenty sieci oraz węzły, które mają już swoje lata i odznaczają się wysoką awaryjnością. Jak dodaje, na realizację prac wybrano miesiące wakacyjne, kiedy przerwy w dostawie ciepłej wody nie są tak uciążliwe dla mieszkańców.
2: Zakładamy, że taki proces wymiany będzie trwał 2 dni. Węzeł już będzie dostarczał ciepłą wodę. I zakładamy,

0: Dla upału najniższa temperatura to 27 stopni Celsjusza. Na krańcach północno-wschodnich, a na zachodzie i południowym zachodzie słupki rtęci mogą wskazywać nawet 35 stopni. Tam też spodziewane są burze, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: W zachodniej części kraju pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem. Niedziela nieco chłodniejsza na północnym zachodzie i tam pogoda najspokojniejsza. Na pozostałym obszarze nadal upalnie i miejscami gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do około 40-50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę i lokalnie z opadami gradu.
0: Do niedzielnego wieczora niemal w całym kraju będą obowiązywać wydane przez IMGW ostrzeżenia przed upałami.
2: Z życia Kościoła.
0: Rodziny spotkają się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu. Już jutro odbędzie się tu ich diecezjalne święto. Będzie to czas modlitwy, zabawy i integracji, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka.
3: Chcemy się zebrać przy ołtarzu papieskim po to, aby przypomnieć sobie, jaka jest rola rodziny dzisiaj, jaka jest ogromna wartość rodziny, jak piękna jest rodzina, którą Jan Paweł II w czasie tej wizyty nazwał sanktuarium życia i podkreślał, że to jest fundament, na którym warto budować. Także chcemy do tej roli rodziny ciągle wracać i ją podkreślać, zwłaszcza we współczesnym świecie, dostrzegając takie właśnie aspekty jak konieczność budowania na fundamentach solidnych, żeby się ta budowla nie obróciła w ruinę.
0: Diecezjalne Święto Rodzin rozpocznie się w niedzielę o 10:20 wspólną modlitwą różańcową na Starosądeckich Błoniach, po której przy ołtarzu papieskim odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Zaplanowane są tu też występy artystyczne, w tym koncert Akademii Ciupaka. Dziś wielkie otwarcie stadionu w tarnowskich Mościcach. W meczu otwarcia zmierzył się ze sobą Brukwet Termalika Nieciecza i ZKS Unia Tarnów. Wstęp na wydarzenie będzie odbywał się za okazaniem wejściówek. Te otrzymały tarnowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, a także mieszkańcy biorący wcześniej udział w konkursach. Od 15:30 wpuszczani będą wszyscy zainteresowani bez względu na to, czy posiadają bilet, pod warunkiem wolnych miejsc na trybunach. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny zwraca uwagę, że do pełnoprawnego nazywania obiektu stadionem brakuje więcej przestrzeni dla kibiców. Dodatkowa trybuna ma powstać w przyszłości i stanowić trzeci etap inwestycji.
4: To tak naprawdę jeszcze nie stadion, bo stadionem będziemy mogli to nazwać, kiedy udałoby się trzeci etap przeprowadzić, czyli drugą trybunę wybudować w przyszłości. Na razie to jest boisko z ładną trybunką na 1000 osób i faktycznie ta pojemność jest ograniczona.
0: Według wcześniejszych założeń stadion w swojej finalnej formie miałby mieścić do 4,5 tysiąca widzów. To będzie koncert galowy podsumowujący rok artystyczny Krynickiego Studia Baletowego imienia Władysława Szlęka. Tancerki wystąpią dziś w pijalni głównej w Krynicy. Zaprezentujemy najpiękniejsze fragmenty muzyki balowej, zapowiada Małgorzata Malczak, prowadząca Krynicki Zespół Baletowy.
5: Koncert będzie przepełniony wyjątkami, fragmentami z największych baletów i kompozytorów muzyki klasycznej. Jest to niezwykłe wydarzenie, które podsumowuje właśnie ten rok pracy naszego zespołu. Jest to ogromny wysiłek, ale również niezwykłe przeżycie dla tych najmłodszych dzieci, które będą miały okazję po raz pierwszy się zaprezentować na scenie.
0: Na scenie wystąpi około 30 osób. Koncert rozpocznie się o godzinie 15. Wstęp jest wolny.
6: Reklama. Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie.

0: Orange tu jest.
1: Po reklamie.
2: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
3: Dzień dobry. Minęła godzina 12:11, a zatem czas najwyższy, aby rozpocząć nasze kolejne spotkanie z Grand Listą. Dzisiaj przed nami 474. notowanie tego zestawienia. No jak zwykle na początku powiem, a może zacznę od tego, że pamiętajcie, że w pierwszą sobotę lipca, czyli przed przerwą urlopową Grand Listy, dowiecie się, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. przypadły w udziale. Na wysyłających SMS-y oczekuje Radio FM Retro, ale to w sensie wzornictwa, natomiast to jest urządzenie, które wiele potrafi. Oczywiście ma możliwość odtwarzania muzyki przez Bluetootha, ma ładowanie solarne, no i posiada również funkcję powerbanku. To tylko niektóre cechy tego urządzenia. Na głosujących online czeka powerbank firmy Tronic, ma funkcję power delivery do wyjątkowo szybkiego ładowania. I na oddających głosy telefonicznie oczekuje z kolei precyzyjna elektroniczna waga kuchenna Blow, która ma zakres ważenia od 0,1 grama do 5 kg. No i oczywiście jest nagroda za najciekawszy komentarz. Tutaj nagrodą są bezprzewodowe słuchawki Tronic. Posiadają inteligentne sterowanie głosowe, dostęp do asystenta głosowego. Dzięki funkcji zestawu słuchowego są łatwe w prowadzeniu rozmów telefonicznych. A zasięg, jeśli chodzi o Bluetooth, do 10 metrów. No to jeszcze to wszystko, co dotyczy nagród, a jeszcze raz podkreślę, że wyłonienie zdobywców tych nagród nastąpi w pierwszą sobotę lipca. Zarazem to będzie ostatnie przedurlopowe spotkanie z Grand Listą. No i to teraz już przechodzę do stricte listowych zagadnień, mianowicie tak. Pierwszą setkę opuścili Paul McCartney i Michael Jackson z piosenką Say, Say, Say, Robert Palmer z utworem Addicted to Love, no i niestety UFO ze swoją legendarną Belladonną. Ten utwór powrócił do zestawienia, ale no cóż, jakoś nie zagrzał sobie w pierwszej setce miejsca. Z kolei te utwory, które pojawiły się w dzisiejszym wydaniu, oczywiście po powrocie, to What's Up zespołu Four Non Blondes, Serce Marka Grechuty i Come Back and Stay, przebój Paula Younga. Na samym początku oczywiście jeszcze zapraszam was do odwiedzenia naszego fanpage'a. Jeżeli jesteście na Facebooku i wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to znajdziecie się w stosownym miejscu, gdzie już śledzę, że zaraz wam powiem, już jest sporo osób. No sporo to może nie przesadzajmy, ale już się pojawiły. Jeszcze wczoraj napisała komentarz Danuta, która ucieszyła się, że serce Marka Grechuty powróciło do zestawienia. No to wobec tego przybywajcie, przybywajcie, bo zawsze mówiącemu te słowa jest raźniej, jeżeli następuje taka interakcja, nie tylko telefoniczna, ale właśnie na naszym grandlistowym fanpage'u. No to tak, no to zaczynamy od utworu, który jest na ten czas na pozycji setnej. A to jest utwór Paula Younga Come Back and Stay. Ja przypomnę w kilku słowach, że to piosenka z 1981 roku, napisana i pierwotnie nagrana przez amerykańskiego muzyka Jacka Lee. Dwa lata później to właśnie Paul Young wziął ją na warsztat i ta wersja no, cieszyła się sporym powodzeniem. Jednocześnie wydana na singlu promowała album No Perli, który stał się międzynarodowym hitem, osiągając pierwsze miejsca na listach przebojów, a właściwie bestsellerów w Belgii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, w Niemczech Zachodnich. Utwór natomiast sam dotarł do 4. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. W Niemczech i we Francji singiel z tą piosenką zdobył status złotej płyty. W listopadzie 1983 roku pojawił się w pierwszej 20 listy przebojów 3. programu Polskiego Radia. Jeżeli uważacie, że piosenka Come Back and Stay zasługuje na to, aby pozostać z nami na dłużej, to SMS-y, które powinny być wysyłane pod numer 7148, w tym wypadku powinny mieć treść grand.477. Oto Paul Young.

Come Back and Stay, śpiewał Paul Young. No i sięgam do naszego fanpage'a, a na fanpage'u parę osób się już pojawiło. Krysia napisała, że już jest gotowa do startu. To było oczywiście już 9 minut temu. Do startu Grand Listy, radio dobrze nastawione na 103,6. Pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie. Życzę miłego słuchania muzyki i kreatywnych komentarzy. O tak, to cenne. Ja też czekam na te kreatywne komentarze, Krystyno. Arek się przywitał, Antoni się pojawił. O, i Joanna, przypomnę, że to słuchaczka, która dzięki internetowi odsłuchuje nas w Londynie. Joanna napisała: dzień dobry w ten piękny dzień. Witam wszystkich słuchaczy i ciebie, Krzysztofie. Wreszcie cała sobota wolna i cała Grand Lista będzie odsłuchana. Oj, czekałam na taką sobotę. Głos oddany. Super, super, Joanno. Fajnie, że jesteś. To miłe, że kiedy możecie, a nawet będąc tam gdzieś daleko poza granicami naszego kraju, staracie się być w naszym gronie w to sobotnie popołudnie. No to wracamy już do zestawienia i tu aż sam się zdziwiłem, kiedy przyszedłem do radia, że to się tak inaczej poukładało niż zwykle, bo z reguły te trzy utwory, które wracają do zestawienia, no to były na miejscu 100, 99 i 98. Dzisiaj jest inaczej. Na miejscu 99 Karel Gott, Lady Carnival, jakoś ta piosenka nie może się przebić do przedostatniej dziesiątki, ale dobrze, no to wszystko w waszych, że tak powiem, rękach. Grand.1229 to są SMS-y, które wspierają konto tego hitu, no jeżeli tylko zostaną wysłane pod numer 7148. Lady Carnival.

0: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
1: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
8: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie Tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
9: Po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
11: No i tak, jesteśmy na miejscu 98 teraz, z pozycji 99 przed reklamami Karel Gott zabrzmiała teraz. No kompletna zmiana nastroju, ale tak to w grand liście jest. Tutaj bowiem utwór, który powrócił do zestawienia, kompozycja Boba Dylana, ale kompozycja, której sławy dodał Jimi Hendrix. Jego wersja ukazała się w 1968 roku na podwójnym, zresztą znakomitym albumie Electric Ladyland. No i zrobiła się na tyle sławna, że Bob Dylan, który z reguły miewał ją w swoich setlistach koncertowych, zaczął wykonywać ten utwór tak jak Jimi Hendrix. No znaczy nie tak, ale czerpał z tej wersji hendrixowskiej sporo, ponieważ jego pierwotna była po prostu uboga instrumentalnie. Tam była gitara, harmonika i brzmiała wyłącznie akustycznie. Jeżeli uważacie, że ta wersja utworu Boba Dylana, zresztą legendarna, All Along the Watchtower, zasługuje na to, aby pozostać z nami na dłużej, choćby przez całe wakacje, no to należy ją wesprzeć SMS-ami o treści grant.423 i oczywiście te SMS-y niezmiennie wysyłamy pod numer 7148. Oto Jimi Hendrix Experience.

All Along the Watchtower i Jimi Hendrix Experience. Miejsce 98. Oczko wyżej Ewa B. Miłość to jest wielki skarb. A na miejscu 96. Młodsza od Jimiego Hendrixa, od wersji All Along the Watchtower o 7 lat. Piosenka Anny Jantar, Staruszek Świat, nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Sopocie, ale to nie jedyna nagroda, którą zdobył ten hit. No i tak sobie myślę, że chcieliście, żeby Anna Jantar powróciła do zestawienia, a tu też ona się, podobnie jak zresztą Ewa Bem, te piosenki w wykonaniu tych artystek nie weszły do przedostatniej dziesiątki. A jak będzie teraz? No to oczywiście wszystko zależy od was. Jeżeli uważacie, że Anna Jantar zasługuje na to, aby pozostać z nami na wakacje, to SMS-y, które wesprą ją, powinny mieć treść grant.12.18. Oto Staruszek Świata.

To była Anna Jantar. No i wreszcie druga piosenka, która dzisiaj powraca do zestawienia. Tak sobie patrzę. O, zróbmy tak, może, no właśnie, jak my to zrobimy? No najwyżej reklamy będą odrobinę później. To utwór, to przebój tak de facto, zatytułowany WhatsApp, choć znany może również jako What's Going On, ale to jest fragment tekstu, a prawdziwy tytuł to WhatsApp. On pochodzi z albumu amerykańskiego zespołu Four Non Blondes, czyli Cztery Nieblondynki. No to rzeczywiście żeńska grupa, dowodzona przez Lindę Perry, bardzo utalentowana artystka, która notabene teraz niedawno wydała płytę solową w tym roku. W niedługim czasie ją przesłucham. WhatsApp spotkał się generalnie z pozytywnymi recenzjami krytyków, osiągnął 14 miejsce na liście Billboard Hot 100, no i znalazł się na szczycie list przebojów w 12 krajach: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, to tylko niektóre z nich, i wszedł do pierwszej dziesiątki w 5 innych krajach. Od 20 sierpnia 1993 roku przez 12 tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, z tego 4 na czele. Jeżeli uważacie, że WhatsApp jest piosenką, która powinna pozostać z nami na wakacje, to należy ją wspierać SMS-ami o treści grant.150. Oto Four Non Blondes.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.
4: A to już zespół AC/DC, który 2 tygodnie temu powrócił do zestawienia, plasuje się na miejscu 90. Ale między Forlorn Blondes a tym utworem Zdzisława Sośnicka, Uwierz w siebie, Steely Dan, Do It Again, Elton John, Crocodile Rock, Doors When the Music's Over. A my słuchamy Hullota Rosie, SMS-y wspierająca Grant.1.

AC/DC, no trochę takiego solidnego czadu zabrzmiało, a ja teraz, przepraszając was jednocześnie, sięgam do naszego fanpage'a. Niestety dzisiaj jakoś tak was na początku zaniedbałem, ale obiecuję, że się poprawię i już te zaniedbania poprawiam. Otóż tak, no ponad 30 minut temu Anetka się przywitała, Paulina się przywitała, Antoni napisał, no to już nieco później. Przy Henryksie to od razu jakoś tak poziom energii idzie w górę. No u mnie również. Mariola się przywitała, oczywiście wszystkie panie, witam serdecznie, panów również. Staszek napisał, a to było przy okazji piosenki Staruszek Świat. No tak, pani Jantar śpiewa o mnie. Pozdrawiam wszystkich staruszków. Nie pozwólcie mówić do swoich wnuków dziadek, bo na dziadka trzeba mieć wygląd i emeryturę. Pozdrawiam prowadzącego. No, chciałem to skomentować, ale trochę autoironicznie, Staszku, bo tak, no właściwie zastanawiam się, bo może oba te twoje warunki spełniam, a jeden na pewno. Arek napisał bardzo dobrze, iż ten utwór powrócił do zestawienia. To było o piosence WhatsApp. Jednocześnie mam nadzieję, iż pozostanie dzięki temu z nami na dłużej, a nie tylko do września. Proszę bardzo. Tomasz napisał. Dzień dobry. Z Fornon Blondes mam takie wspomnienie, że teledysk oglądałem na retransmitowanej przez słowacką telewizję liście przebojów MTV. Nawet antenę zamontowałem wysoko, żeby poprawić jakość. Więcej hitów tej grupy nie pamiętam. Tak, to prawda, bo to oni nagrali ta płyta zarejestrowana w 93 roku, Bigger, Better, Faster, More. Ona tam zawierała jeszcze kilka fajnych piosenek, ale żadna z tych piosenek nie zdobyła takiej rangi jak WhatsApp. I Rafał napisał, zresztą to już nie pierwszy komentarz dzisiaj. Cóż za piękne nuty, moje uszy słyszą. Ładnie. Najpierw Anna Jantar, a teraz Fornum Blondes. Już widać lato na Grand Liście. No dzięki Rafale, fajnie, pozdrawiam serdecznie. I już, moi drodzy, wracamy do muzyki. Nadrobiłem zaległe komentarze, a jeśli chodzi o muzykę powyżej zespołu AC/DC, akurat tak włożyłem, to niechaj tak będzie, bo to jedna z moich ulubionych kompozycji, miejsce 89. To Superstition, oczywiście Stevie Wonder. SMS-y wspierające grant.539.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: Ja przypomnę, że niemalże do godziny 15 brzmi na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 474. wydanie Grand Listy. Rozstaliśmy się z zestawieniem na miejscu 89. Tam przypomnę Stevie Wonder i Superstition. A powyżej Lenny Kravitz, Stillness of Heart, Wojtek Klik i Bardzo Orkiestra, Wiosenna Poezja, Snowy White, Bird of Paradise, Therion, The Siren of the Woods. No i docieramy do miejsca 84. A tutaj mamy państwa Lita Ford i Ozzy Osbourne i piosenkę Close My Eyes Forever. SMS-y wspierające grant.838. Oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148.

Close My Eyes Forever. No i sięgam do fanpage'a, bo obiecałem wam, że nie będę zaniedbywał na dłuższy czas tej naszej formy kontaktu. O, Marek się pojawił. Marek, witam serdecznie z Mielca. Pozdrawiam i życzę dobrego weekendu. Marku, my też życzymy tobie. Mówię w liczbie mnogiej, bo na pewno wszyscy grandlistowicze tak samo myślą jak i ja. I tak sobie pomyślałem, Marku, jeżeli dzisiaj się pojawiłeś, wydaje mi się, że pierwszy raz, bo nazwiska jakoś nie kojarzę, a tu jest wylistowane nazwisko, więc bywaj z nami częściej. Bardzo serdecznie cię do tego zapraszamy i tu znowu używam świadomie liczby mnogiej. Rafał napisał tak, AC/DC też tu jest, znaczy na grand liście, fantastyczne popołudnie przed nami. No tak, AC/DC sobie zabrzmiało przed Litą Forto z Osbornem, a wcześniej jeszcze przed Stevie Wonderem. Małgosia napisała, melduję się dziś z małym poślizgiem, ale podobno lepiej przyjść późno niż wcale. No oczywiście, Małgosiu. Zdążyłam już przygotować yerba mate, wygodnie usiąść i dołączyć do muzycznego spotkania. Cieszę się, że mogę spędzić choć część programu słuchając świetnych utworów i korzystając z tej wyjątkowej atmosfery, którą tworzymy co tydzień. Właśnie. Proszę zauważyć, Małgosia też używa tu liczby mnogiej, bo my wspólnie tworzymy ten klimat tego programu i klimat naszego fanpage'a. Cieszę się, że mogę spędzić część programu słuchając świetnych utworów, to już czytałem. I jeszcze ostatnie dwa zdania. Życzę wszystkim pięknego dnia, samych dobrych emocji, ciekawych przetasowań na liście i wielu piosenek, które zostaną z nami na długo. Serdeczne pozdrowienia od nieco spóźnionej, ale jak zawsze wiernej słuchaczki. Małgorzato, serdecznie cię również pozdrawiamy. No i jeszcze Arek napisał z takim przymrużeniem oka. Jejku, jejku, taka prywata, ale trzeba przyznać, że jest super. Bo ja wielokrotnie powiadałem we wcześniejszych emisjach Grand Listy, że piosenka Superstition Stevie'ego Wondera to jeden z moich faworytów wszechczasów. A właściwie jak mówimy piosenka, to faworytek wszechczasów. No to cóż, to teraz już szybciutko wracam do zestawienia, bo czas na muzykę. Powyżej duetu Lita Ford i Ozzy Osbourne. Grzegorz Markowski i Leroy, Twoje Miasto, ABBA, The Winner Takes It All, Free, Wishing Well, Oddział Zamknięty, To Tylko Pech, Free, Woman. No i docieramy do miejsca, gdzie 78, gdzie jest ta

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł.

0: 3 miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
3: No i tak, pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania mamy za sobą. Pierwsze 60 minut, mówiąc dokładnie. A przed nami na pewno kolejne 60 minut, a później jeszcze około 50. No dobrze, ale na bok jakieś takie dziwne wyliczenia, które wam serwuję, bo teraz idziemy w górę zestawienia. Powyżej Tadeusza Woźniaka. Police, Roxanne. O, nie rozpędziłem się specjalnie, ponieważ na miejscu 76 już, pięknie, piosenka, która powróciła dzisiaj do zestawienia, to utwór Serce. On pochodzi z debiutanckiego albumu Marka Grechuty, albumu Marek Grechuta Anna Wa. Piosenka, album został wydany w 1970 roku, ale piosenka została wydana na epce, na tak zwanej epce, czyli czwórce winylowej, rok wcześniej. Muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Lucyna Wiśniowska, Andrzej Nowicki. Oczywiście, że z towarzyszeniem zespołu Anna Wa śpiewa Marek Grechuta. A jeżeli uważacie, że nadal trzeba wspierać ten utwór, który pięknie jak na powrót już jest na miejscu 76 i żeby piął się ten utwór dalej, no to SMS-y wspierające grant.141 albo jak ktoś woli grant.141. Oczywiście wysyłamy te SMS-y pod numer 7148. Oto Marek Grechuta.

słowa, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

To był Marek Grechuta, zespół Anawa i Serce. Sięgam do fanpage'a. Wcześniej napisał Rafał odnośnie kompozycji zaśpiewanej przez duet Lita Ford i Ozzy Osbourne. Porywająca kompozycja, jeśli zamknę oczy na zawsze. Kołyszę na swym rytmem, brawo. Jacek się pojawił, pozdrawiamy cię również, Jacku, bo Jacek nas wszystkich pozdrawia. Joanna napisała, tak liczyłam na zegarmistrza dzisiaj, Krzysztofie. To już trzeci raz, jak wybrzmiewa, odkąd się pojawił z powrotem na Grand Liście RDN. Tydzień temu, z racji, iż byłam w pracy i nie miałem jak w pełni odsłuchać całej audycji, akurat jak Tadeusz Woźniak był, to bardzo cichutko go słyszałam w telefonie. Szkoda, że tego artysty nie ma już tutaj z nami. Dobrze, że jest Grand Lista i można przypomnieć takie legendy. No tak, ja też mam szczególną jakąś taką atencję do Tadeusza Woźniaka. Czas płynie szybko. Kilkanaście lat temu gościłem go w tym studio podczas fonografu. To był spory wywiad ilustrowany muzyką. Te dwie godziny bardzo, bardzo miło wspominam. A ja właśnie a propos, przepraszam, Rafał napisał też tak, jak to z jednej zwrotki tekstu nie wiadomo, o czym można zrobić przebój, ale przebój jest oczywiście i tutaj pisze, że zegarmistrz światła. Wracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej Marka Grechuty, czyli powyżej miejsca 76. Led Zeppelin, Who Lotta Love, Red Box Train, Fergus Sharkey, Good Heart, Tears for Fears, Woman in Chains, No Limits tamtego lata, Akron nad wielkim wodospadem, Brąski Beat, Small Town Boy, Dire Straits, Brothers in Arms i na miejscu 67 Simple Minds, Don't You Forget About Me. SMS-y wspierające tę kompozycję, która powróciła do zestawienia, powinny mieć treść grand.334. Oto Simple Minds.

0: Simple Minds i Don't You Forget About Me. Tak sobie pomyślałem, moi drodzy, że jakoś zawsze miałem sympatię do tego zespołu, choć pamiętam takie złośliwości z końca lat 80. i 90., że Simple Minds to uboga wersja, ubodzy kuzyni, czy też uboga wersja zespołu U2. Absolutnie się z tym nie zgadzałem. Oczywiście z całym szacunkiem dla U2. A Simple Minds to zawsze mieli ten swój charakter. Nie zawsze nagrywali najlepsze płyty, ale powiedzmy płyta Street Fighting Years, bodaj z 89 roku, to jeden z moich takich ulubionych krążków lat 80. No dobrze, ale to nie chodzi o moje odczucia, chodzi o to, żeby brzmiała muzyka. Muzyka za chwilę zabrzmi, tuż po reklamach, to będą krótkie reklamy, a zaraz po nich z miejsca 66 Demono i Kochać Inaczej, utwór, który powrócił do zestawienia. To spory przebój tego zespołu z 89 roku. 13 tygodni w czołowej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu, z tego dwa na szczycie. W przypadku Demono SMS-y wspierające powinny mieć treść grant.644. A zatem reklamy, a później Kochać Inaczej.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

Demono i kochać inaczej. Krysia napisała to odnośnie piosenki Marka Grechuty. Ale się zasłuchałam w tej piosence. Miód, malina i cała reszta na układ nerwowy. Pięknie. A teraz, moi drodzy, no z dużym opóźnieniem, bo to prawie no 50 minut po fakcie. Ale ja już o tym mówiłem. Piszecie na Grand Listę czasami nie bezpośrednio na fanpage'a, bo być może nie używacie Facebooka, ja to rozumiem, ale wówczas Messenger podłączony do Facebooka, który oczywiście daje mi te wszystkie wiadomości od was, ale ja tego nie czytam na bieżąco, nie jest to możliwe. Ale teraz tak sięgnąłem po smartfona i patrzę, Agnieszka do nas napisała o 12:41 i to dotyczyło piosenki Anny Jantar, ale posłuchajcie, bo to... To fajne, takie nostalgiczne. O mój Boże, jak słyszę tę piosenkę, to widzę niedzielne popołudnie z lat 80. Koncert życzeń i moich rodziców siedzących przy kawie i ciasteczkach z cukrem i nas jako dzieci bawiących się nieopodal. I jakże inny wymiar mają teraz słowa tej piosenki, nasz zabiegany świat. A ja tak myślę, że zabiegany to jest dopiero teraz. Wtedy z perspektywy dziecka to był najpiękniejszy czas, i jak bardzo chciałabym wrócić do tych czasów. Pozdrawiam pięknie i trochę nostalgicznie. Agnieszko, też pozdrawiamy. A może jednak skusisz się, żeby czasem odwiedzić naszego fanpage'a. Jeżeli to tylko technicznie jest możliwe, to serdecznie cię zapraszamy. Bo przecież to miły komentarz i ja zawsze chętnie się dzielę takimi słowami. A tutaj proszę bardzo, mógłbym tego komentarza nie odczytać, bo mógłbym dopiero sięgnąć po smartfona, dopiero po programie. No i byłoby trochę szkoda. Dobrze, niedobrze, że szkoda, tylko dobrze, bo wracamy do muzyki. O, tak. I teraz powyżej zespołu Demono, Prince, Purple Rain, Toto Cutugno, Insieme, Madonna, Rescue Me. I jesteśmy na miejscu 62. A tutaj Phil Collins i Do You Remember? SMS-y wysyłane pod numer 1487 7148, a które mają za zadanie wesprzeć konto tego utworu, powinny mieć treść grant.1076. Phil Collins.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: Phil Collins i Do You Remember na miejscu 62, a powyżej Gary Moore, Surrender, Eagles, Hotel California, Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone, Guns N' Roses, November Rain, Mike Oldfield, Misty i docieramy do pozycji 56. Biją dzwony, jakiś owad tam lata w tle. Piękny utwór. High Hopes. SMS-y wspierające tę kompozycję wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grand.1124. Pink Floyd.

High Hopes, zespół Pink Floyd, piękna kompozycja, mądry tekst, zresztą Floydów nigdy nie było, powiedzmy, słabych, takich, powiedziałbym, sztampowo banalnych tekstów. Grzesio już jakiś czas temu się przywitał z nami, witamy z żonką i napisał: spóźnienie, ale wróciliśmy po urlopie i próbujemy wrócić do rzeczywistości przy dźwiękach muzyki lecącej w głośnikach. Dobrze. Mikołaj się przywitał. Cześć, Mikołaju. Antoni napisał to odnośnie zegarmistrza światła Tadeusza Woźniaka. Antoni napisał tak: takiego zegarmistrza słyszy człowiek, nie wiem, który to już setny raz. Ale za każdym kolejnym razem zachwyt jest. Tak, bo to są takie utwory. Tak sobie myślę, mój Boże, ile ja zegarmistrza światła słuchałem. Pamiętam, że byłem brzdącem, jak... A, ale mi się teraz przypomniało. Byłem brzdącem, jak zobaczyłem, że kuzyn wysyła kartki pocztowe, bo moi drodzy, tak się wówczas głosowało. Wówczas, czyli powiedzmy rok 72. No, tak. Kartki pocztowe do Polskiego Radia i tam było cała masa głosów na tych kartkach pocztowych na zegarmistrza światła. Miałem ze 12 lat chyba. No może. Może. Nie, 13 chyba nie, raczej 12. Ojeju, jeju. Rafał napisał: przypominam sobie jeszcze inny kawałek Phila Collinsa. To a propos utworu, który u nas gości. Tam w tekście było jakoś tak: think twice, it's another day in paradise. Another day in paradise, oczywiście, tak. Może by i ten utwór zaprosić do grand listy. Okej, okay, Rafale, pilnuj mnie. Pilnuj mnie, obiecuję, że po wakacjach ta piosenka Phila Collinsa powróci. A teraz my powracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej utworu High Hopes. Stanisław Węglosz i Skaldowie, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Leonard Cohen, So Long Marianne. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz mi pomóc. Zespół The Doors, Riders on the Storm, dwa razy KSU. Echo Karpata, Wyżej na krawędzi snu. B.B. King, Please Love Me. Recydywa, PKP. I jesteśmy na pozycji 46. A tutaj zespół TSA i trzy zapałki. SMS-y wspierające grant.699. Oczywiście należy je wysłać pod numer 7148.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie. Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.

0: biały konar brzozy.
1: A to już Tadeusz Nalepa i zespół Dżem z miejsca 38. Ale między TSA a tym utworem Budka Suflera Noc Komety, Dżem Skazany na Bluesa, Budka Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem i Czasołowiu, To ten tanc na koniec świata, Tilt mówię ci, że Dżem Naiwne pytania i Deserter Spytaj milicjanta. Ten o tobie film na miejscu 38, a SMS-y wspierające grant.205.

No, to był Tadeusz Nalepa i Dżem Grzesiek, tu a propos napisał. No i proszę, jak w głośnikach słychać solo Andrzeja, wokal Marka, a potem na deser Tadzia Nalepę, to od razu człowiek wraca do życia. Maciek napisał, no mój kolega redakcyjny, dzień dobry, jeszcze przed obiadem, a takie ciarki jak ballada o trzech zapałkach z genialną gitarą Andrzeja Nowaka. Tęskno za czasami utworami, których w radiu już dziś nie uświadczy. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. A Maćku, ty doskonale wiesz, że w tym programie można uświadczyć. I jeszcze Mikołaj, trzy zapałki, polski Since I've Been Loving You. Zastanowiłem się teraz. Tak, coś w tym jest, rzeczywiście. Chyba nigdy takiego skojarzenia nie miałem, ale Mikołaj, dzięki. Joanna napisała, to czekamy na Another Day in Paradise. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Po wakacjach, Joanno, pilnujcie mówiącego te słowa. Grandlista po urlopie powróci. No to będą też nowości. Oczywiście tutaj cudzysłów nowości. Another Day in Paradise. Ale ciągle przypominam wam, że w Grandliście mają prawo wybrzmienia utwory, które do tej pory... Jak dotąd mamy taką cezurę, że pojawiły się one do roku 2010. Pewnie z końcem roku wydłużymy do 2015, ale to wszystko będzie jeszcze z wami uzgodnione. No to powracamy do zestawienia, na chwilę powrócimy, bo jeszcze do reklam trochę czasu. A powyżej Tadeusza Nalepy i zespołu Dżem, Toj nad życiem. Proletariat, jak ptak, Krzysztof Cugowski, Demony wojny, Armia niezwyciężony, John Mayall, Fly Tomorrow, John Lord, Sarah Band. I docieramy do miejsca 31. A tutaj Zio w tytułowej kompozycji z albumu Witajcie w Teatrze Cieni. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 w tym wypadku powinny mieć treść grand.1160. Zio.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki, poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
7: Powracamy do zestawienia. Przed nami jeszcze, no powiedzmy, jakieś 47 minut dzisiejszego 474 wydania Grand Listy. Po wyżej zespołu Zio i utworu Witajcie w Teatrze Cieni. Deep Purple, Perfect Strangers, Breakout, Modlitwa, No Limit, Say Nobody Again, Stare Dobre Małżeństwo, Czarny Blues o 4 nad ranem, Various Monks, Jestem Tobą, David Gilmour, Red Sky at Night. No i docieramy do

pozycji 24. A tutaj australijski band Ice House i Great Southern Land. Grant.1180 to są SMS-y wspierające konto tego utworu. No, tylko należy spełnić jeden warunek. One powinny być wysłane pod numer 7148.

Great Southern Land i Ice House. Ho, ho, ho, ale fajnie. Wiecie co, bardzo mi miło, że dzisiaj tyle komentarzy się pojawiło. Już czytam kolejne komentarze. O, i Małgosia, i Kasia, i Joanna, wcześniej Mikołaj, a Mikołaj wysłał zdjęcie z Markiem Kapłonem. Marek Kapłon, no to powiedzmy jeden z filarów zespołu TSA, tak bym to ujął. Trzy zapałki i ten o tobie film tutaj, tak a propos tych utworów, gdzie Marek Kapłon, chciałem powiedzieć, pogrywa. Nie, to znakomity instrumentalista, więc on po prostu bardzo sensownie tam gra. Kasia napisała: witam wszystkich bardzo serdecznie, niech ten dzień z grandlistą upłynie wam w świetnym nastroju i przy dobrej muzyce. Dzięki Kasiu, pozdrawiamy serdecznie. Małgosia napisała: aha, to będzie a propos numeru 7 i dobrze, Małgorzata, nie będę teraz czytał, przeczytam go przy okazji emisji numeru 7 na ten czas na liście. Dziękuję serdecznie za ten kilkuzdaniowy komentarz. I jeszcze Joanna napisała: może zabrzmię głupio, ale barwa głosu Jerzego Durała z Zio brzmi tak, jakbyś słyszał Bono z YouTube. Zamykasz oczy, widzisz 1990 rok i jakby młody Bono po polsku śpiewał na scenie. Tak, jest coś w tym. Ja pamiętam czasy, kiedy Joanno, zespół Zio absolutnie wygrywał w różnych plebiscytach, ale taki najważniejszy to był wówczas w miesięczniku Non Stop. I o ile pamięć mnie nie zawodzi, to wówczas Zio plasowało się chyba na szczycie zestawień najlepszych zespołów. Może tam z Demono konkurowali. A Jurek Durał jako wokalista gdzieś tam na trzecim miejscu, a płyta Witajcie w Teatrze Cieni też jakoś drugie, trzecie miejsce. To była absolutna czołówka. I wówczas właśnie zarzucano Jurkowi Durałowi, że właściwie to Zio jest jak YouTube. No to proszę bardzo, to kolejny zarzut, bo Simple Minds też ten zarzut dotyczył. Moi drodzy, tak się grało pod koniec lat 80. I to, co zrobił zespół U2, to nie znaczy, że Simple Minds czy właśnie Zio robili bezpośrednią kalkę z dokonań zespołu U2. A to, że były takie porównania, no były, no i co z tego? Uważam, że utwory z tamtych czasów zarówno Jurka Durała i zespołu Zio, jak i zespołu Simple Minds przetrwały próbę czasu i dzisiaj nie ma to znaczenia, czy to było podobne, czy niepodobne z zespołem U2. Aczkolwiek, Joanno, oczywiście, masz rację. Brzmi Jurek w tym, jakby człowiek słyszał Bono z U2 i już. No to jakby tutaj jest taka próba pogodzenia dwóch różnych faktów. No nie wiem, czy to fakt, że Zio to była kalka U2. Ja bym tego tak nie uznawał. O, dobrze, zagalopowałem się w tej mojej gadaninie i powracamy wobec tego już do zestawienia. A w zestawieniu, o, przynajmniej we fragmencie niech ten utwór zabrzmi, o tak to powiem, bo reklamy też już czekają za kilka minut na emisję. Great Southern Land zespołu Ice House, miejsce 24, oczko wyżej budka suflera, wycieczka i to już miejsce 22. Roy Buchanan i Green Onions. SMS-y wspierające tę wersję zespołu Booker T and the MGs, pochodzącą z 1977 roku, powinny mieć treść grant.1172. Roy Buchanan.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
8: Rozstaliśmy się przed reklamami z listą na miejscu 22. Tam Roy Buchanan, a powyżej Bruce Springsteen, Fender Road, Skaldowie, Fioletowa Dama, Emilia, Big Big World, Alanis Morissette, Ironic, Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, Tylu Savalas, Goodbye Madame, Karton, Kiedy Myślę, i na miejscu 14 również Tyle Savalas. Z piosenką Some Broken Hearts. SMS-y wspierające grant.407.
9: Coffee black.

Tyle Savala i Some Broken Hearts. Patrzę, czy znowu się jeszcze, czy pojawiły się kolejne komentarze. Dzisiaj tych komentarzy naprawdę sporo. Aha, ale właśnie mam do jednego z tych komentarzy powrócić. Obiecałem i wam, i Małgorzacie właściwie obiecałem, ale on dotyczy utworu, który plasuje się na pozycji 7. A na razie jesteśmy na miejscu 14 i od miejsca 13 do pozycji 9. John Mayer, Line My Bed, Raymond Supergirl, Europe, The Final Countdown, Turbo, Dorosłe Dzieci, Deep Purple, Shining Time. I miejsce 8. A tutaj Metallica, Nothing Else Matters. Grant. 667. Tak pisane SMS-y, wysyłane pod numer 7148, wesprą konto tego utworu. A po Metalice, oj, chciałem powiedzieć, że po Metalice będzie ta kompozycja z pozycji 7, ale chyba jednak najpierw będą reklamy. Jeszcze zobaczymy. A na razie Metallica.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
5: Przed chwilą, znaczy przed reklamami, Metallica and Nothing Else Matters, miejsce 8, a na pozycji 7, moi drodzy, Ozzy Osbourne Dreamer, grant 938, to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji. Ona za chwilę zabrzmi, ale zanim zabrzmi, stosowny komentarz Małgorzaty. Siódemka od zawsze kojarzy mi się z czymś dobrym, więc bardzo cieszy mnie widok Dreamer właśnie na 7 miejscu. To utwór, do którego można wracać wiele razy i za każdym razem odnaleźć w nim coś nowego. Trochę spokoju, trochę nostalgii i odrobinę marzeń. Dla mnie muzyka jest jak przyjaciel, który potrafi poprawić humor nawet po trudniejszym dniu. A ta piosenka ma właśnie taką moc. Życzę jej, aby jeszcze długo utrzymywała się wysoko na liście i przypominała wszystkim, że warto czasem zwolnić, pomarzyć i po prostu cieszyć się pięknymi dźwiękami. Pięknie, Małgosiu, pięknie. Dziękuję bardzo za ten komentarz i sądzę, że jak użyję sformułowania jest wszyscy ci dziękujemy za ten komentarz, to nie będzie to odległe od prawdy. A zatem miejsce 7. Ozzy Osbourne. Dreamer, SMS-y wspierające, grant.938.

To było z Osborne, a ja już przesuwam się na stronę naszego fanpage'a, bo kolejne komentarze Mikołaj, zdjęcie dodał tutaj Metallica i Ozzy. No tak. Antoni napisał, kurczę, jak pięknie jest z Grand Listą. Dzięki. Dzięki, Antoni. Mnie jest pięknie, że jesteście. Dzisiaj tyle komentarzy. Naprawdę, aż chce się żyć, chce się, że tak powiem, wchodzić w te interakcje. Joanna napisała, Nothing Else Matters, po prostu perełka. Chyba większość z nas przyzna, że bez tego utworu Prywatka czy Domówka w latach 90. nie mogła się obejść. Uwielbiam koncertowe wersje tego kawałka. Dobrze, Joasiu, to chyba tak zrobimy, że po wakacjach będę trochę sięgał do koncertowych wersji takich utworów jak ta kompozycja Metaliki. Krystyna napisała, w Polsce jest och Karol, a w Stanach Zjednoczonych och Teli. No tak, czy jest? Ale był na pewno, Krystyno. No dobrze, moi drodzy, naprawdę zbliżamy się już do końca dzisiejszego wydania Grand Listy. To jest przedostatnie wakacyjne wydanie. Kolejne będzie miało miejsce za 2 tygodnie. Już teraz zapraszam Was na fonograf. Będzie uprzednio przygotowany. Jego emisja nastąpi ze studia w Nowym Sączu. A później już będą wakacje i o wakacjach Wam poopowiadam. Pewnie w ostatniej Grand Liście. Na miejscu 6 Pink Floyd, On the Turning Away. Oczko wyżej, Jerry Rafferty, Baker Street. I miejsce 4? No cóż, ja poradzę, ja lubię tę kompozycję. Wiem, że ona od czasu do czasu brzmi, może nawet za często. Burning Sky, tytułowy utwór z 4. płyty zespołu Bad Company. Paul Rogers i jego kumple, czyli kwartet Bad Company. Grant.1167 to są SMS-y wspierające.

A tam już pojawił się finałowy utwór dzisiejszego wydania Grand Listy. Miejsce drugie, In the Court of the Crimson King. Na szczycie bez zmian. Uwaga na Jerzy i Perswazja. Moi drodzy, to właściwie wszystko w dzisiejszym wydaniu Grand Listy. Jeszcze raz przypomnę, że w przyszłym tygodniu spotykamy się przy fonografie. Ten program będzie uprzednio przygotowany, ale za 2 tygodnie znowu na żywo przy ostatnim przedurlopowym wydaniu Grand Listy. A w lipcu będę do Was mówił też na żywo, bo mimo, że będą emitowane fonografy, to jednak będę mówił do Was ze studia w Tarnowie, oprócz czwartych sobót, bo to już oczywiście tradycja. Czwartych sobót, czwartych w lipcu i w sierpniu. A tam zresztą też będzie troszeczkę takiej układanki programowej, bo 15 sierpnia też jest sobota, to będzie na pewno świąteczna ramówka, ale nie wyprzedzajmy aż tak bardzo. W przyszłym tygodniu fonograf, za 2 tygodnie 475. wydanie Grand Listy. Dzisiaj na koniec obszerny fragment kompozycji In the Court of the Crimson King, zespół King Crimson. Do usłyszenia, cześć!

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie.

0: Świętym.
1: O krwi i wodo, która się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyczny. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
4: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie. Stop.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie.

0: Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
1: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
6: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego psa gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Sobota, 20 czerwca, rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 17 koncert, pokazy taneczne, dmuchańce, regionalne przysmaki. Zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji, bo jaka rodzina, takie społeczeństwo, a jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół.
2: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor i zawsze wiernych słuchaczy.
2: Cudowny obraz Matki Bożej wrócił do Tuchowa po renowacji. Był także tarnowski przystanek w seminarium i w katedrze. To historyczne wydarzenie. Odwiedzając Matkę Bożą w Tuchowie, czy czas na naszą odnowę?
3: Z pewnością cały proces konserwacyjny obrazu Matki Bożej Tuchowskiej polegał między innymi na tym, żeby zdjąć te warstwy trochę przypadkowe, konserwacyjne. W XX wieku ten obraz był poddany konserwacji dwukrotnie. Jestem przekonany, że doskonała praca konserwatorów pozwoliła nam dotrzeć do bardziej pierwotnego, pięknego oblicza Matki Bożej Tuchowskiej. I możemy powiedzieć, że my także musimy dokonywać tej konserwacji wewnętrznej, to znaczy wydobywać te głębsze, piękniejsze warstwy, które są w nas, Bożego obrazu, podobieństwa do Boga, z pewnością wchodząc w głęboką relację z Maryją w sanktuarium tuchowskim, wchodzimy oczywiście w głębie swojej duszy i tam odnajdujemy obecność, piękno samego Boga. Matka Boża wydaje się być dla nas taką drogą wchodzenia głębiej w relację z Trójcą Przenajświętszą, ale też z ludem Bożym, bo im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, im bardziej dostrzegamy swoją godność dziecka Bożego, piękno Bożego obrazu w nas, tym bardziej cenimy drugiego człowieka, tym bardziej troszczymy się o niego, wspieramy go w naszym życiu, bo w nim odnajdujemy to Boże oblicze.
2: Już wkrótce odpust w Tuchowie, więc będzie okazja, aby zobaczyć obraz po renowacji. Tutaj myślę o mieszkańcach całej diecezji. A już w niedzielę w Starym Sączu będzie diecezjalne święto rodziny. Ksiądz biskup będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11. Transmisja tej liturgii oczywiście, że w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A o sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce była także mowa podczas ostatnich obrad biskupów. Księże biskupie, co wynika z tego raportu przygotowanego przez Radę do spraw rodziny?
3: Z pewnością pogorszenie stanu rodziny, małżeństwa w Polsce następuje szybciej niż w krajach Europy Zachodniej, które to doprowadziły, można powiedzieć, do sytuacji dosyć mocnego kryzysu małżeństwa i rodziny. I te ideologie teraz jeszcze siłowo usiłuje się zaszczepić w Polsce, które no, skompromitowały się i widzimy, że ten stan rodziny, małżeństwa jest porażający w niektórych miejscach. Stąd działanie też Kościoła, Episkopatu, aby przywrócić to, co jest piękne, wartościowe, cenne w małżeństwie, w rodzinie, bowiem rodzina decyduje też o sile państwa, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale społecznym, obronnym, w procesie tworzenia kultury, stabilności instytucji państwowych, samorządowych. Stąd potrzeba odrodzenia, odnowienia. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, że rodzina pozostaje pierwszym i najważniejszym środowiskiem przekazywania wiary oraz uczenia właśnie mądrości, odpowiedzialności i solidarności. Konieczne jest takie rozwijanie duszpasterstwa, które nie ograniczy się do przygotowywania do zawarcia sakramentu małżeństwa, ale będzie też towarzyszeniem małżonkom, rodzinom na wszystkich etapach ich życia, zwłaszcza w momentach przeżywanych kryzysów i trudności, a przecież wiemy, że każde małżeństwo, nawet w bardzo stabilnych środowiskach religijnych czy państwowych, sprzyjających, gdy państwo sprzyja małżeństwu, rodzinie, te kryzysy są wpisane w życie rodziny, małżeństwa. Biskupi też wskazali, że troska o małżeństwo i rodzinę wymaga dziś nie tylko nowych inicjatyw duszpasterskich, ale przede wszystkim konsekwentnej obrony jej antropologicznych fundamentów, od których zależą przyszłość kolejnych pokoleń. I to jest, wydaje mi się, dzisiaj bardzo ważne. Antropologia, która decyduje te podstawy antropologiczne o wizji małżeństwa, rodziny, o wizji człowieka, i tutaj toczy się wielkie zmaganie.
2: 10 lat jest po publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, także na ten temat była mowa podczas obrad Episkopatu. Jakie wnioski na dziś tutaj możemy wskazać?
3: Właśnie do nich nawiązałem przed chwilą, odnosząc się do naszych prac w grupach, ponieważ księża biskupi w czasie konferencji pracowali w grupach, próbując ocenić, jakie właśnie te wnioski płyną po 10 latach od publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Tak jak wspomniałem, w Europie jak gdyby następuje stopniowe hamowanie destrukcyjnych działań rozbijających małżeństwo, rodzinę i nawet zaznacza się wzrost demograficzny w niektórych krajach. On jest też spowodowany migracją, ale patrząc na sytuację Polski, to widzimy, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Między innymi z tego względu jesteśmy teraz na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wskaźniki demograficzne, ale to nie tylko. Przecież te wskaźniki decydują o sile czy słabości małżeństwa, rodziny. Pojawiło się wiele takich ciekawych pomysłów, które chcemy w ramach duszpasterstwa rodzin, małżeństw wprowadzić w Polsce, w naszych poszczególnych diecezjach i parafiach. Wszystko zależy od tego, czy nastąpi recepcja, czyli te nasze programy, projekty, działania, czy zostaną podjęte przez rodziny, przez małżeństwa.
2: W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu. Związane są one z posługą charytatywną. To co o zadaniach parafii w tym względzie mówią synodalne statuty?
3: Synod podkreśla, że każda parafia jest powołana do tego, aby wypełnić ewangeliczny obowiązek świadczenia miłosierdzia w sposób wspólnotowy, zorganizowany i temu właśnie służą parafialne zespoły Caritas. Synod podkreśla, że każda parafia jest zobowiązana do powołania właśnie takiego parafialnego zespołu Caritas. Ten zespół powołuje ksiądz proboszcz, przedstawia go później do zatwierdzenia biskupowi tarnowskiemu. Oczywiście zespół wchodzi w strukturę Caritas diecezji tarnowskiej. Jest tutaj głęboka współpraca między poszczególnymi zespołami parafialnymi, a Caritas diecezji tarnowskiej. Zwraca się też bardzo mocną uwagę w synodzie, aby animować całą wspólnotę parafialną, uwrażliwiać ją na potrzeby ubogich, cierpiących. Już wielokrotnie mówiłem, że w Polsce i w naszej diecezji jest mocno zakorzeniona w nas piękna postawa pomocy tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, moralnej. To przykazanie miłości bliźniego, które także funkcjonuje w życiu osób, które się oddaliły od Kościoła, od Boga, a jednak ta formacja charytatywna pozostała. Chodzi o to, żeby teraz zwłaszcza młodsze pokolenie było formowane właśnie w tym duchu. Zwracamy też uwagę na to, aby członkowie parafialnego zespołu Caritas troszczyli się parafii o szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia oraz świętych,

0: duszpasterze koordynują pracę parafialnych zespołów Caritas i często zauważamy, że wpływają na różne wydarzenia o większej skali niż parafialne. Więc różnego rodzaju festyny, działania, które mają doprowadzić do pomocy konkretnym osobom. Bardzo często są to zbiórki na osoby, które wymagają bardzo skomplikowanych, bardzo drogich operacji. Chodzi głównie o dzieci i tu jest też działanie tych dekanalnych duszpasterzy, ale też chciałem podkreślić, że oni opiekują się chorymi księżmi w dekanacie. Monitorują ich sytuację, informują o ich chorobie, problemach zdrowotnych, wspierają ich także w taki czy inny sposób na drodze leczenia. Widać więc, że te poszczególne struktury, począwszy od kurialnych, przez dekanalne i parafialne, ściśle ze sobą złączone, są bardzo skutecznym środkiem w procesie aktywności charytatywnej naszej wspólnoty eklezjalnej.
1: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie i za rozmowę. Do usłyszenia za tydzień. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
0: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.
2: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam do Tuchowskiego Sanktuarium. Wrócił po renowacji cudowny obraz Matki Bożej. W drodze z Krakowa był także tarnowski przystanek w seminarium i w katedrze. Uroczyście obraz został powitany w Tuchowie. Biskup Andrzej Jerz podkreśla, że wchodząc w głęboką relację z Maryją, czas na naszą odnowę.
3: Cały proces konserwacyjny obrazu Matki Bożej Tuchowskiej polegał między innymi na tym, żeby zdjąć te warstwy trochę przypadkowe, konserwacyjne. W XX wieku ten obraz był poddany konserwacji dwukrotnie. Jestem przekonany, że doskonała praca konserwatorów pozwoliła nam dotrzeć do bardziej pierwotnego, pięknego oblicza Matki Bożej Tuchowskiej. I możemy powiedzieć, że my także musimy dokonywać tej konserwacji wewnętrznej, to znaczy wydobywać te głębsze, piękniejsze warstwy, które są w nas, Bożego obrazu.
2: Obraz jest zbliżony do pierwotnej formy sprzed 500 lat. Przez wieki był stopniowo zmieniany przez licznych malarzy. W niektórych miejscach stwierdzono nawet 5 warstw malowideł. Stary Sącz znów stanie się stolicą wszystkich rodzin. W niedzielę odbędzie się diecezjalne święto rodziny przy ołtarzu papieskim. Wszystko rozpocznie się o 10:20 wspólną modlitwą różańcową na starosądeckich błoniach. Następnie będzie msza święta, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować liturgię o godzinie 11:00. Jak zapowiada ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka, po liturgii będzie czas na zabawę, integrację w trakcie rodzinnego festynu.
4: Najkrócej ujmując ten blok popołudniowy, można powiedzieć, że będzie to deszcz słodyczy, selfie z Wojtkiem i Akademia Ciupaga, przy czym warto dodać, że ten deszcz będzie bezpieczny, ponieważ samolot zrzuci cukierki z nieba. Wojtek to jest wielbłąd, który przyjedzie specjalnie dla dzieci. No, Akademia Ciupaga da świetny koncert, bo to mnóstwo dzieciaków zaangażowanych w muzykę, w taniec, śpiew, stroje, kultura.
2: Rodzinny festyn w Starym Sączu potrwa do godziny 19:00. Będą także animacje dla dzieci i dmuchańce. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło buduje w Peru Centrum Miłosierdzia Bożego. Jego elementami będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. W prowadzeniu tej placówki pomogą siostry dominikanki Miłosierdzia Bożego. W Medio Mundo jest 27 zakonnic. Ich charyzmatem jest świadczenie uczynków miłosierdzia. Zakonnice między innymi prowadzą jadłodajnie. Codziennie wydają 120 obiadów. Z tej pomocy korzystają dzieci, samotne matki, chorzy seniorze.
5: Porque las mamás salen a las 4 de la mañana a trabajar a la chacra y dejan a los niños abandonados y muchos de ellos son...
6: Widzimy, jak matki samotnie wychowujące dzieci wychodzą do pracy o 4 nad ranem często, zostawiają te dzieci same, nie ma się nimi kto zająć i one są często wykorzystywane przez złych ludzi. Wychodzą żebrać na ulicę, ale też kraść. Chcemy zająć się też ludźmi chorymi, starymi, gdyż każdego tygodnia odwiedzamy tych ludzi chorych, starych w całej naszej miejscowości. Do tej parafii należy 20 wiosek. Widzimy, jak bardzo opuszczeni są ludzie chorzy, starzy. Często bez lekarstw, bez higieny, bez nawet dobrego łóżka śpią na ziemi.
2: Mówiła założycielka i przełożona generalna zakonu sióstr dominikanek Miłosierdzia Bożego siostra Fani, która pierwszy raz jest w Polsce. W miejscowości Medio Mundo wybudowano już klasztor dla sióstr dominikanek. Ponadto dobiega końca budowa sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W przyszłym roku planowane jest poświęcenie kościoła. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło w Peru pracuje od 30 lat, aktualnie jest proboszczem w Medio Mundo i jest odpowiedzialny za powstanie Centrum Miłosierdzia Bożego. W budowie tego dzieła pomaga diecezja tarnowska. Teraz jest kolejna okazja do pomagania. Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości oraz goście mogą finansowo wspomóc to misyjne dzieło. Dochód zostanie przekazany na wsparcie Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. W niedzielę impreza rozpocznie się o 13:00 na placu przed remizą. Będą występy artystyczne, koncert strażackiej orkiestry dętej, atrakcje dla dzieci i dorosłych, zabawa taneczna o 16:30. Wystąpi Kordian. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na Jasną Górę. Trwają zapisy. Wyjazd odbędzie się 1 lipca. Autokary pojadą z Tarnowa i z Nowego Sącza. Uczestnicy pielgrzymki o 21 wezmą udział w apelu jasnogórskim, czuwaniu modlitewnym i o 23 w mszy świętej. Po liturgii będzie nocny powrót. Zapisy są przyjmowane w Tarnowie pod numerem telefonu 694-451-403, a w Nowym Sączu 534 921 054.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą róże różańcowe z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem,
0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wzrost wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Różaniec stał się naszą codziennością, dzięki któremu możemy toczyć walkę duchową, uświęcić siebie, swoich bliskich i uzdrowić swoje środowisko, całą Polskę, a Polska uzdrowi Europę, a Europa cały świat. My Polacy mocno wierzymy i często sięgamy po tą Bożą amunicję. Nasza historia przypomina, że z Maryją jesteśmy narodem niezwyciężonym. Jasna postać Maryi jawi się przed nami i patrzy na Polaków i na naszą ojczyznę dobrymi oczami. Oplećmy różańcem Polskę dookoła. A dziś, wędrując drogami radosnymi z Jezusem i Maryją, módlmy się w następujących intencjach za naszą ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wypełniała wszelkie przyrzeczenia jasnogórskie. O pokój na całym świecie, pokój w naszej ojczyźnie, pokój w naszych rodzinach i o pokój w naszych sercach, za wszystkich chorych i cierpiących w swoich domach, w szpitalach, a szczególnie za chorą Marysię, Franię, Eulalię i Jurka, Wiesię, Zosię, Gienię, Irenkę, Józefa. Jezu, podaj im swoją dłoń i uzdrów ich z chorób, cierpień i boleści. Za dzieci i młodzież, które są narażone na deprawację i nałogi, aby Maryja otaczała ich płaszczem nieustannej opieki, a wszystkim gorszycielom, Jezu, otwórz oczy, aby przejrzeli swój grzech i zmienili swoje zachowanie. Prosimy również o powrót do zdrowia dla Janusza po ciężkiej operacji. Prosimy również za zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za świętej pamięci Aleksandra, Stefana, Romana i Józefy, Emilii, Albiny, Anny i Jana, Rozalii i Eugeniusza, Zbigniewa i Monikę. Jezu, przytul ich do swojego serca i daj im pić ze zdroju zbawienia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Pan Bóg próbuje wydobywać człowieka z jego mroków, bo nie chce, aby człowiek żył w ciemnościach. Bóg daje człowiekowi światło, objawia swoją wolę, Właśnie Maryja podjęła to światło bez wahania i sprzeciwu, mówiąc fiat. Siostro i bracie, my też mamy w zasięgu ręki taką możliwość światła. Każda Ewangelia czytana podczas mszy świętej lub w swoim domu, każde kazanie, katecheza, rekolekcje, delikatny, ale wyraźny głos sumienia, to są możliwości odnalezienia tego światła. Siostro i bracie, kiedy się modlisz, Bóg cię słucha. Kiedy ty słuchasz, Bóg do ciebie mówi. A kiedy wierzysz, to wówczas Bóg działa w tobie i przez ciebie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Elżbieta oczekiwała narodzin dziecka świętego Jana, więc Maryja chciała jej pomóc w codziennych obowiązkach domowych i dlatego przebyła tą długą i bardzo uciążliwą drogę. Naszą sprawą jest pomagać i dzielić się z innymi. Jezus powiedział: kto poda bliźniemu kubek świeżej wody, nie utraci swej nagrody. Jezu, naucz nas wyciągać rękę nie po coś, ale z czymś. Naucz nas dawać, a nie brać. O, jakże często czekają na nas nasi bliźni. Siostro i bracie, tak niewiele potrzeba starszemu człowiekowi. Trochę uwagi, cierpliwości, troski, odwiedzin, aby próżno nie patrzyli w drzwi, które może wcale się nie otworzą, bo czasem nie potrafimy otworzyć drzwi do naszych serc. Okażmy tym potrzebującym promyk miłości, bo miłością można dzielić się bez końca.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Z woli samego Boga Maryja uczestniczy w przekazywaniu życia. Choć wiąże się to z bólem rodzenia, to nowonarodzone dzieciątko, maleńki Jezus, tuli się do swojej matki i czuje się bezpiecznie. Siostro i bracie, każda chwila naszego życia jest darem Bożym. Może trudno w to uwierzyć wtedy, kiedy są to chwile bolesne, naznaczone cierpieniem fizycznym lub duchowym, a także wtedy, kiedy wypełnia nas niepokój o kogoś bliskiego, kiedy zmartwienia nas przytłaczają, a kłopoty nie mają końca. Te trudne chwile w życiu, ale są niepozbawione obecności Boga. Choćbyśmy przechodzili przez ciemną dolinę, szli pośród burz i błyskawic, to pamiętajmy, że Bóg jest z nami i bezpiecznie nas przeprowadzi. Tylko trwajmy ufnie przy Bogu, nawet jeśli te chwile bolesne trwają dni, tygodnie i wydają się wiecznością. Siostro i bracie, zaufaj, że nadejdzie jasny dzień i zaświeci światło w ciemności i będą rozwiązane nasze problemy, trudności i cierpienia. Bądźmy tylko pewni i zaufajmy opatrzności Bożej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Symeon i Anna czekają na małego Jezusa, z którym Maryja i Józef przybyli do świątyni. Siostro i bracie, otwórz swoje serce i szczerze porozmawiaj z Matką Najświętszą, która Cię wysłucha, bo otacza Cię macierzyńską opieką i troszczy się o Ciebie. Powiedz dzisiaj Maryi, jak cierpienie i krzyż, który dźwigasz, przygniata Cię do ziemi i często wyciska łzy na Twojej twarzy, a czasem przenikliwy ból sprawia, że nie możesz spać. Siostro i bracie, przytłoczony cierpieniem, może zamykasz się na ludzi wokół siebie, denerwujesz się, narzekasz i może masz pretensje, coraz rzadziej się uśmiechasz. Uśmiechnij się, bo Maryja jest Twoją matką. Ona przyjdzie i pocieszy Cię, otuli kochającymi ramionami, aby Twoje serce się uspokoiło, aby Twoja twarz wypogodniała i pojawił się na niej uśmiech, a wtedy znajdziesz umocnienie i pokój. Maryja przeprowadzi Cię przez trudne i bolesne chwile życia. Podaj jej tylko swoją dłoń, trzymając mocno różaniec.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
2: Ojcze nasz,
4: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa. Rodzice musieli szukać Jezusa, tym bardziej, że czas nieubłagalnie upływał i mijały kolejne dni, budząc niepokój o Jego los. Mogło mu też grozić niebezpieczeństwo w obcym mieście, bo wtedy czasy były bardzo niespokojne. Ostatecznie Jezus został odnaleziony w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Siostro i bracie, w chaosie, w którym żyjemy, łamaniu prawa, gwałtownością, demoralizacją dzieci i młodzieży, niesprawiedliwością i wielką pogardą skierowaną do ludzi uczciwych, wróć do świątyni, bo Jezus Cię potrzebuje, gdyż świat bez Boga umiera, pogrążając się w ciemnościach. Ale siostro i bracie, nie martw się, Jezus jest przy Tobie, aby cię podnieść, gdy jest Ci ciężko. Jezus jest z Tobą razem, by zapłakać, gdy jest Ci smutno. A gdy ból przenika Cię do głębi, On, Pan, jest z Tobą, by cieszyć się najdrobniejszym zwycięstwem dobra nad złem.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Po co chodzić do kościoła, skoro Pan Bóg jest wszędzie? Zamiast pójść w niedzielę na mszę, wolę pójść do lasu, pójść na spacer i tam się pomodlić. Oczywiście, Pan Bóg jest wszędzie. To dlaczego Kościół tak bardzo mocno zachęca do tego, żeby uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęca do tego, żeby spotykać się we wspólnocie? Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Paweł Michalewski, ksiądz na rowerze, no dzisiaj bez roweru, ponieważ przyznam się szczerze, czeka mnie bardzo mocny rowerowy trening, kiedy nie będzie możliwości czasu na to, żeby nagrywać ten odcinek, a myślę, że temat bardzo ważny, zakręcone pytanie, dość istotne, dlatego chciałem to nagrać, no i się spotykamy na porannym spacerze. Właśnie w takich chwilach i w takich momentach wiele osób mówi, po co mam iść do kościoła, skoro się mogę pomodlić w tym miejscu. I powiem szczerze, jak najbardziej, bo ja się przed chwilą też tutaj pomodliłem na różańcu, zresztą jest to moja poranna także modlitwa, nie licząc brewiarza, który odmawiam u siebie na plebanii. Później idąc na spacer, biorę ze sobą różaniec i różaniec odmawiam. No ale to jest za mało. Potrzeba czegoś więcej. I dlatego warto do kościoła chodzić. I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego mam chodzić do kościoła? Dlaczego nie wystarczy tylko pójść do lasu na spacer czy w pole i tam się pomodlić? Zainteresowani, zachęcam Was do tego, byście zostali do końca, wysłuchali, obejrzeli ten odcinek. I oczywiście, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to bardzo proszę, żeby kanał zasubskrybować, bo dzięki temu to miejsce może się rozwijać. A moi drodzy, to jest tak naprawdę już przedostatni odcinek zakręconych pytań. Za tydzień będzie ostatni przed tą wakacyjną przerwą, dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby zajrzeć także w zakładkę na YouTubie playlista, bo tam są wszystkie odcinki zakręconych pytań, dwa sezony. W tym momencie już chyba ponad 80 odcinków, więc jest co oglądać, jest co nadrabiać. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. A tymczasem bierzemy się za to zakręcone pytanie. Dlaczego mam chodzić do kościoła? Czy modlitwa indywidualna, modlitwa w nałonie przyrody nie wystarczy? Jest taka scena w Dziejach Apostolskich, kiedy święty Paweł przybywa do Aten, udaje się na Areopag, takie miejsce spotkań, miejsce, gdzie były świątynie różnych bogów, i tam przy świątyni, która była poświęcona nieznanemu Bogu, zaczyna głosić swoją naukę i mówi o Bogu, w którym jesteśmy, poruszamy się, bo Bóg jest wszędzie, to jest taka prawda. Jak najbardziej, gdy się modlimy, czy to spacerując, czy idąc do lasu, czy jadąc na rowerze, jak najbardziej Pan Bóg jest z nami. Bo to nie jest tak, że Bóg jest ograniczony tylko i wyłącznie do przestrzeni murów kościelnych, że tam tylko i wyłącznie należy się modlić. Nie, Bóg jest wszędzie. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ktoś, kto się modli właśnie spacerując, chodząc po lesie, jeżdżąc na rowerze, biegając, czy robiąc cokolwiek innego, jak najbardziej się modli, jak najbardziej rozmawia z Panem Bogiem. I gdy w Piśmie Świętym czytamy tę zachętę, żebyśmy się nieustannie modlili, to właśnie o to chodzi, żeby przebywać w tej stałej obecności z Panem Bogiem. Tak robili święci. Gdybyśmy ograniczyli tylko i wyłącznie modlitwę do przestrzeni kościoła, do murów kościelnych, no to myślę, że właśnie większość świętych miałaby z tym wielki problem. No bo oni byli zanurzeni w Panu Bogu, oni z tym Bogiem przebywali cały czas, właśnie nieustannie się modląc, czując tę Bożą obecność w każdej sytuacji swojego życia. Natomiast no, ten Kościół jako wspólnota, bo nie jako budynek, to jest coś, co zostawia nam Pan Jezus. Bo, moi drodzy, Pan Jezus nie zostawił nam książki pod tytułem Niech każdy wierzy po swojemu. Nie, zostawił nam Kościół jako wspólnotę, jako drogę, która ma nas doprowadzić do Boga, która ma nas doprowadzić do zbawienia. I dlatego ten pierwotny Kościół, tutaj naprawdę polecam lekturę Dziejów Apostolskich. Kto uczestniczył we mszach świętych w okresie wielkanocnych, no to usłyszał tak naprawdę całe Dzieje Apostolskie, bo one są czytane w ramach czytań w czasie Eucharystii, ale można sięgnąć do Nowego Testamentu, przeczytać na nowo i odkryć, że tam właśnie Kościół, który jest już po zesłaniu Ducha Świętego, spotyka się, żyją wspólnie. To był wspólnie spędzony czas, wspólna modlitwa, wspólna Eucharystia, po prostu tworzą wspólnotę.
1: Zakręcone pytania.
2: I gdy my mówimy o tym, że mamy się spotykać w kościele, to nie chodzi o same mury kościelne, no bo tak naprawdę budynek kościoła spełnia swoją rolę tylko

0: i naprawdę game changer, który pozwala nam zachować właśnie ten sakralny wymiar naszych budynków, właśnie naszych kościołów. Ale dzisiaj nie o tym mowa. Mowa właśnie o wspólnocie. I gdy mówimy o modlitwie wspólnej, właśnie nie indywidualnej, że ja chodzę sobie po polu, że ja idę do lasu i tam się modlę, tam rozmawiam z Panem Bogiem i powtarzam to jeszcze raz, jest to piękne, wskazane, ja często też tak robię. Ale właśnie w budynkach kościelnych, w kościołach, jako właśnie miejscach modlitwy, spotykamy się na modlitwie wspólnotowej. I ten najwyższy wymiar tej modlitwy wspólnotowej jest to Eucharystia, gdzie my jako katolicy wierzymy w tę realną obecność Pana Jezusa w tym sakramencie. Zresztą Pan Jezus też mówi, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to jest właśnie ta największa wartość tej wspólnej modlitwy, tego spotykania się wspólnie na modlitwie, na uwielbieniu Pana Boga właśnie w naszych kościołach. My wierzymy właśnie w tę wspólnotę, w tę realną obecność Pana Jezusa pośród nas, jeżeli gromadzimy się w Jego imię. Więc jak najbardziej modlitwa na łonie przyrody, no bo kontemplując piękno stworzenia, możemy chwalić Jego Stwórcę. Jak najbardziej, sam to robię. Natomiast nic, powtarzam to, nic nie zastąpi modlitwy wspólnotowej. I takie moje doświadczenie, pamiętam, jak jako kleryk w czasie Triduum Paschalnego byłem na adoracji Najświętszego Sakramentu przy ciemnicy i panie zaczęły z żywego różańca odmawiać właśnie modlitwę różańcową. Jak mnie to strasznie denerwowało, bo one to robiły tak wolno. Tak mi się to nie podobało. I wtedy przyszła taka refleksja, że może i tak się modlą, ale przecież jest to modlitwa wspólnotowa. I ona ma wyższą wartość niż właśnie to moje indywidualne odmawianie różańca w tym czasie. I pamiętajmy, że Eucharystia to nie jest jakiś wykład o Chrystusie. To nie jest jakieś nauczanie o Nim. Jest to z Nim spotkanie. Dlatego no, nie unikajmy Kościoła, nie unikajmy tej wspólnej modlitwy, nie unikajmy sakramentów, bo tam realnie jest obecny i działa sam Pan Jezus. No ale ja nie chodzę do kościoła, dlatego że tam są sami grzesznicy. Oczywiście, masz rację. W kościele są sami grzesznicy. Nie licząc Pana Jezusa i Matki Najświętszej, wszyscy jesteśmy grzesznikami w kościele bez wyjątku. Dlatego świetnie tam pasujesz, bo ty też jesteś grzesznikiem. Właśnie kościół jest to wspólnota ludzi grzesznych i trzeba to odkryć. Nie istot doskonałych, nie istot, które się nie mylą, nie błądzą, nie upadają. Jesteśmy grzesznikami i jako grzesznicy wspólnie razem się spotykamy. Po co? Po to, żeby wspólnie razem powstawać, bo we wspólnocie po prostu łatwiej. Dlatego warto być w kościele. Warto właśnie odszukać to swoje miejsce w kościele, ponieważ no, wspólnota naprawdę wiele, wiele daje. Nie unikajmy wspólnoty. Oczywiście módlmy się dalej, chodząc, spacerując, jeżdżąc na rowerze. Ja sam do tego namawiam. Choćby ten cykl zakręconych pytań ma na celu właśnie pokazanie, że w czasie takiej aktywności na świeżym powietrzu także można się modlić, można o Bogu rozmyślać. Ale nic nie zastąpi tej modlitwy wspólnotowej, nic nie zastąpi wizyty w kościele, nie w kościele tylko i wyłącznie jako budynku, ale w kościele jako wspólnocie. I do tego Was serdecznie zachęcam i namawiam. Tymczasem ja dziękuję za uwagę i tak jak już powiedziałem, za tydzień ostatni odcinek zakręconych pytań przed wakacyjną przerwą, dlatego bądźcie gotowi i czekajcie na jego premierę. A tymczasem życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia, mam nadzieję, że we wspólnocie Kościoła.
1: Zakręcone pytania.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu, nauczał święty Jan Paweł II. Już w najbliższą niedzielę spotkajmy się pod ołtarzem papieskim w Starym Sączu na diecezjalnym Dniu Rodzin. O 11:00 uroczysta msza święta w intencji rodzin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Jerza. To święto wszystkich rodzin naszej diecezji. Bo jaka rodzina, takie społeczeństwo. A jakie społeczeństwo, taki naród. Po wspólnej Eucharystii zapraszamy na rodzinny festyn pełen dobrej zmiany.

0: Zabawy. Na scenie wystąpią Promyczki Dobra, Sola Emanuel, Czarni Górale, Starosądeczanie oraz Akademia Ciupaga. Diecezjalny Dzień Rodzin. Najbliższa niedziela. Ołtarz papieski w Starym Sączu. Serdecznie zapraszamy. Pogoda zamówiona.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W pustym kościele, gdzieś w centrum miasta, gorzkimi łzami ktoś płacze. Sercem bolącym, stroskanym, drżącym.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV pielgrzymuje do grobu świętego Augustyna i rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. Święty Augustyn przypomina, że musimy się skupić na tym, co najważniejsze, na Chrystusie i głoszeniu Ewangelii, powiedział Leon XIV. Tylko Bóg może dać nam prawdziwą radość, powiedział Ojciec Święty w wideo przesłaniu do młodych Amerykanów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje do grobu świętego Augustyna w Pawii oraz do Sant'Angelo Lodigiano, rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. W Pawii Leon XIV bywał wielokrotnie, od VIII wieku znajduje się tam grób świętego Augustyna. Papież podkreślił, że święty ten przypomina nam o prymacie życia wewnętrznego. Ma to zastosowanie również do współczesnego Kościoła, który pośród różnorakich kryzysów musi się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na Chrystusie.
3: Myśl świętego Augustyna, historia jego nawrócenia i duchowość przypominają nam o wartości i prymacie życia wewnętrznego. Nie wychodź poza siebie, powróć do siebie. Prawda mieszka w człowieku wewnętrznym, mówił święty Augustyn. Potrzeba powrotu do siebie samego, a nie rozpraszania się w zewnętrznej fragmentacji. Poszukiwanie i odnajdywanie sensu, który nada kierunek naszemu życiu i ożywi nasze relacje, jest wspólną potrzebą wszystkich. Dziś ponownie ujawnia się ona na różne sposoby, nawet w pośpiechu i rozproszeniu codziennego życia. Zwłaszcza w pytaniach młodych.
2: Zaraz po przylocie do Pawii papież złożył wizytę w Narodowym Centrum Androterapii Onkologicznej. To światowy lider w leczeniu nowotworów za pomocą zaawansowanej techniki radioterapii. Ojciec Święty spotkał się tam z personelem oraz pacjentami, pośród których pokaźną część stanowią dzieci.
3: Święty Augustyn, tak jak Pan Jezus, uczy nas, że mamy kochać Boga i bliźniego. Ale nie wiemy, czy naprawdę miłujemy Boga, jeśli nie kochamy braci. Dlatego miłość braterska jest tak ważna.
2: Papież podziękował też personelowi ośrodka za opiekę nad chorymi. Bóg działa w naszym życiu również poprzez lekarzy, pielęgniarki i wiele innych osób, ale kiedy sytuacja jest trudna, pokładajmy całą naszą ufność w Bogu, dodał Ojciec Święty. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez franciszkanów. Leon XIV zachęca młodych, by oddali Bogu swoje życie. Pan potrzebuje misjonarzy, którzy zaniosą Jego słowo tym, którzy Go nie znają.
3: Papież podkreślił, że Bóg potrzebuje świętych mężczyzn i kobiet, by zakładali kochające rodziny katolickie, kapłanów, by byli duchowymi ojcami i szafarzami sakramentów, a także zakonników i zakonnic, by byli świadkami prawdziwej radości Jego Królestwa. Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to, ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok naprzód i powiedzcie Panu: oto jestem, poślij mnie. Jednocześnie nie bójcie się porozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, księdzem lub siostrą zakonną.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jasnogórska Pani, nasza Matko i Królowo. Już po raz 45 apostołowie trzeźwości z całej Polski zgromadzili się w Twoim sanktuarium, aby modlić się o odnowę moralną narodu. Prosimy o to, aby Polska była silna wiarą i trzeźwością. Tak wiele trudnych spraw pragniemy powierzyć Twojemu macierzyńskiemu sercu. Przejęci tragicznym losem kilku milionów Polaków, którzy się upijają, którzy wchodzą w różne uzależnienia, błagamy dla nich o odzyskanie trzeźwości. Uprosimy łaskę nawrócenia i przemiany życia, aby odtąd nie niszczyli siebie i nie krzywdzili innych. Prosimy za ich cierpiącymi bliskimi, aby uzyskali stosowną pomoc i odnieśli zwycięstwo nad złem. Królowo Polski, nasza ojczyzna tak bardzo potrzebuje silnych, kochających się rodzin. Potrzebuje odpowiedzialnych, trzeźwych, otwartych na nowe życie małżonków. Potrzebuje rodziców przekazujących dzieciom wiarę katolicką. Potrzebuje matek i ojców, którzy z miłości do swoich dzieci ofiarują im dar dobrowolnej abstynencji. Nasza ojczyzna potrzebuje młodych, trzeźwych i silnych duchowo Polaków, którzy swoje życie zbudują na skalę, na Chrystusie, na Jego Ewangelii. Nasza ojczyzna potrzebuje gorliwych kapłanów, duszpasterzy trzeźwości, którzy swoją ofiarną służbą i przykładem abstynenckiego życia poprowadzą wiernych do prawdziwej wolności. Potrzebuje prężnych duszpasterskoparafii, zaangażowanych w dzieło troski o trzeźwość. Nasza ojczyzna potrzebuje też odpowiedzialnych, trzeźwych, wiernych wartościom liderów społecznych. Świadomość obowiązku troski o trzeźwość w naszym społeczeństwie staje się coraz większa. Coraz więcej jest inicjatyw, których celem jest ograniczenie tak wysokiego spożycia alkoholu. Te inicjatywy sprzyjają krzewieniu trzeźwości, ratując życie tak wielu naszych rodaków. Dlatego prosimy Cię, Matko, aby Polacy potrafili jednoczyć się w dobrych działaniach służących sprawie trzeźwości ponad podziałami. Aby zawsze zwyciężało dobro wspólne, bo jak przypominał nam Twój wielki czciciel, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, trzeźwość to polska racja stanu. Jeśli nasza ojczyzna ma być silna wiarą i trzeźwością, to dzieło odnowy moralnej muszą podjąć wszyscy Polacy. Zwycięska Pani, apostolstwo trzeźwości w sposób szczególny pamięta o zbliżającym się sierpniowym jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Przygotowujemy się do niego przez materiały duszpasterskie, konferencje, przez tę pielgrzymkę, ale przede wszystkim codziennie modlimy się i składamy Bogu duchowe ofiary, aby naród polski wypełnił to, co przyrzekł Tobie, Maryjo. Apostolstwo trzeźwości stale żyje ślubami jasnogórskimi, bo przecież codziennie staramy się walczyć z wadami narodowymi i praktykować cnoty. Codziennie podejmujemy wysiłek, aby Polska pozostała wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Jakże często przypominamy nauczanie i przykład życia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednego z największych apostołów trzeźwości. Prymas tysiąclecia tak bardzo troszczył się o trzeźwość, bo był przekonany, że jest ona niezbędna
dla rzetelnej obrony najwspanialszych skarbów wiary i miłości ojczyzny. Z ojcowską troską ostrzegał, aby Polska demokratyczna nie przepiła Polski i jej wolności, aby nie sprzeniewierzyła się Bogu, który jest Ojcem i Panem narodów, aby nie sprzeniewierzyła się obowiązkowi przekazywania życia nadchodzącym pokoleniom, aby nie sprzeniewierzyła się obowiązkowi prowadzenia młodego pokolenia w przyszłość w duchu

0: nam, uproś nam potrzebne łaski do wytrwałej walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Prowadź nas i całą Ojczyznę do zwycięstwa.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu z diecezji łomżyńskiej, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa trzeźwości za dzisiejsze rozważanie apelowe. Dziś także w naszej ojczyźnie przeżywamy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Dzisiejsza data obchodów nawiązuje do wydarzeń sprzed 104 lat, 20 czerwca 1922 roku. Oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyły do Katowic. Był to jeden z najważniejszych momentów w dziejach regionu, symbolicznie zwieńczenie kilkuletnich zmagań o przynależność części Górnego Śląsku do Polski. Na katowickim rynku przemawiał wówczas Wojciech Korfanty, a mieszkańcy miasta z dumą i wzruszeniem witali polskich żołnierzy. Stąd też z racji dzisiejszego święta obecni są wśród nas poczet sztandarowy oraz asysta honorowa jednostki komandosów z Lublińca. Wśród pielgrzymów mamy także uczestników 7. pielgrzymki biegowej pamięci majora Hubela z Anielina. Są pielgrzymi z Łomży, z Toporzyska, z Bytowia, z Dębicy, z parafii świętego Marcina, z miejscowości Podwilk, z miejscowości Narew, Kamienna. Przybyli do nas także uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Boronowa, z diecezji gliwickiej, pielgrzymi z Przemyśla, a także z Długoszyna, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz apostolstwo trzeźwości i osób uzależnionych z diecezji radomskiej. Są wśród nas uczestnicy warsztatów muzyczno-liturgicznych, którzy kolejny dzień tutaj na Jasnej Górze wielbią Boga swoim talentem, swoim śpiewem. Pozdrawiamy także uczestników rekolekcji Niespokojnych Nadzieją. Naszą modlitwą pragniemy także otoczyć pielgrzymów, którzy jutro przybędą na doroczną pielgrzymkę podwórkowych kółek różańcowych Radia Maryja. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy, która rozpocznie się na jasnogórskim szczycie już o godzinie 11. Razem ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy otoczyć naszą modlitwą cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Tadeusza. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie grupy dzieci pierwszokomunijnych, które wraz ze swoimi rodzicami, katechetami, duszpasterzami przybywają na Jasną Górę. Polecamy wszystkie osoby chore, cierpiące. Oddajemy Ci, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Bożemu Miłosierdziu wszystkich tych, którzy przez wieki walczyli o to, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Modlimy się za wszystkie służby mundurowe, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa i pokoju. Oddajemy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
2: jako i my

0: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
2: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Tadeusza prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
8: Jasnogórskie śluby narodu, których rocznicę 70. będziemy szczególnie przeżywać 26 sierpnia tego roku, na którą bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, po prostu całą Polskę. To nie jest tylko program religijny, to jest program ocalenia bytu narodowego. I wspomnijmy tylko dwa zobowiązania, że będziemy strzec każdej polskiej kołyski. Dzisiaj po prostu trzeba tłumaczyć każdego poczętego dziecka i walczyć z wadami narodowymi, pijaństwem i innymi. Jeśli tych zobowiązań nie dopełnimy, będziemy się zatracać i jako naród, i jako wierzący. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, wszyscy święci polscy patronowie,

0: Czy chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: Dobry wieczór, ciepły wieczór i dobra muzyka. To chyba jedno z najlepszych połączeń.
3: I oczywiście dobre towarzystwo bym dodała. Mam nadzieję, że dzisiaj w takim gronie możemy to śmiało powiedzieć. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Jerzy Zabawa.
2: I Wanda Wojtanowska. Przez najbliższe godziny jesteśmy razem, a antena należy także do Was.
3: Czekamy na Państwa SMS-y. 72 48 rdn.wdc. Już można je wysyłać.
2: Piszcie, dzwońcie i zamawiajcie swoje ulubione utwory.

0: koniecznie dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Na tarasie, w ogrodzie, nad jeziorem, a może jeszcze w trasie. Koniecznie się z nami skontaktujcie. 14 6 200 500. Widzę, że telefony dzwonią. No to odbieramy pierwszy telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie Panciu. Dobry wieczór, tak. Fajnie.
2: Z nami jest pani Krysia. Dobrze zgadłam?
1: Tak. Długo się podnosię.
2: Tak jest. Dużo już wiemy o państwa różnych przygodach życiowych i rodzinnych, no i po głosie też się dobrze poznajemy. Pani Krysiu, kogo dzisiaj pozdrawiamy i co tam u pani słychać?
1: No, dzisiaj było ładnie, na gorąco było.
2: I jeszcze będzie.
1: Jeszcze będzie. Ale moja córka była daleko w Polsce, lało jak pięknie, bo od Krakowa w tamtą stronę lało.
2: O proszę, to, czyli nas ominęły deszczowe chmury.
1: Od Tarnowa lało już.
2: Ale no. U nas jakby nas oszczędziło, tylko troszkę pokropiło. A czekamy na większy deszcz, który ponoć ma się przydarzyć jutro.
1: Oby tylko
2: właśnie był spokojny.
1: Burza to nie.
2: Tylko żeby to nas tak, że tak powiem, troszkę pokropiło, a oszczędziło. Dobrze, pani Krysiu, kogo pozdrawiamy?
1: Więc pozdrawiam swoje dzieci wszystkie. Przede wszystkim i dzieci, i wnuki, prawnuki, a i wnuki to są w Polsce i za granicą. W Niemczech, w Warszawie to pracują. Wszystkiego najlepszego im życzę. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia w całości, pracach. Bo wiadomo, że to praca, wszystko jest nerwowe teraz. Wiadomo. Mm-hmm. Każdy musi przeżyć o wszystko. Póki młody, to jeszcze przeżyje. niestety. No i moje sąsiadki, przyjaciółki, Marysie z dziećmi, jego dobrego jej życzę, i jej wnuki, Kazie. Przede wszystkim też życzę wszystkiego dobrego jej całej rodzinie. Bo też ma wnuki. I wszystkiego najlepszego wszystkim. No, to słuchane. Taka Gosia, która była u nas w sklepie, ona przeważnie słuchała. A teraz to nie wiem, bo ona już poszła na emeryturę z Gębiczyny.
0: Ale na emeryturze też można słuchać, proszę pani.
1: Można, wiem, że można. To nie wszyscy mogą. Nie wszyscy. No, włączają radio, bo ja radio to mam włączone od rana do wieczora.
0: Dobrze, pani Krysiu, pozdrawiam jeszcze kogoś.
1: No, wszystkiego najlepszego wszystkim, kto słucha. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego, Jurka z Jaworza. Wszystkiego dobrego mu życzę, bo on będzie za chwilę chyba dzwonił po mnie.
0: Pani Krysiu, dziękujemy pięknie. No to z tego, co czuć i słychać, to temperatura nie odpuszcza, więc my dokładamy do tego jeszcze takie muzyczne stopnie Celsjusza. Pani Krysia prosiła o piosenkę Lato. No to lato w pełni. Formacja Nieżywych Schabów.
2: Pozdrawiamy.

0: Słuchając takiego numeru, to czuć już wakacje w powietrzu, ale też oczywiście urlopy 21.50.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że jutro dokładnie o 10.25 przyjdzie do nas astronomiczne lato i będzie do 23 września z nami.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają ten wieczór z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu z dobrym głośnikiem. No i przede wszystkim z chłodnym napojem pod ręką. A my przyjmujemy kolejny telefon. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Znajomy głos, ale pogłos też. Prosimy troszeczkę o ściszenie.
1: Znajomy ten pogłos.
0: Radio odbiornika.
2: Zofia Polichty.
1: Witamy pani Zosiu. Witamy. Jeszcze wiosną.
0: Dobrze. Zanim przejdziemy do pozdrowień, to ja tak zapytam panią na początku, jaki był najlepszy moment dzisiejszego dnia? Niech pani powie.
2: Nie słyszałam. Jestem po
0: jaki był u pani najlepszy moment dzisiejszego dnia?
2: Dzisiaj moment, jaki był najlepszy.
0: Jak wyszłam
2: i podlewałam sobie kwiatki, że mi pięknie rosną.
0: Proszę bardzo. I to cieszy. I rosną pięknie?
2: Rosną pięknie. Cynia, astry pięknie rosną i podlewałam te kwiatki, co dostałam na imieniny, takie wiszące.
0: Proszę bardzo. Ale to dlatego pięknie rosną, bo pani kocha kwiaty i pani o nie dba.
2: Panie Jureczku, ja wszystkich kocham.
1: I kwiatki to czują, pani Zosiu. I kwiatuszki to czują.
2: To się mówi do kwiatków.
1: Zgadzam się.
0: Tak, pani Zosiu, ja nawet słyszałem taką...
1: A one odpowiadają pięknym kwiatem.
0: Ja słyszałem taką opinię, że trzeba rozmawiać z kwiatkami, tylko no, trzeba się zastanawiać, jak kwiatki zaczną nam odpowiadać.
1: Ale to jest bardzo, bardzo miła rozmowa i z kwiatkiem nie można się pokłócić, pani Zosiu, prawda?
2: Nie.
0: A oko
2: nie,
0: zawsze można nacieszyć.
1: Dobrze, to są fajne rozmowy, zgadzamy się z tym.
2: Tak. A teraz chciałam pozdrowić państwo prowadzących. Chciałam pozdrowić koło gospody w Polichtach, moją całą rodzinkę. Jasię i jej męża, Paulinkę i jej męża, Zosię i jej siostrę Józię. Teraz chciałam pozdrowić Dzicha z Gromnika, Jadzie z Gromnika, Marysię z Gromnika i jej męża. Pozdrowienie dla pani Wioli i jej całej rodzinki. Dla pani Teresy ze Sącza, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Piotra Stuchowa, dla Marysi Stuchowa, dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej i dla Ani i Bogusi i ich całych rodzin z Bogoniowic. I pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają radia.
0: Pani Zosiu, no to sobotni wieczór dopiero się rozkręca. Jak pani jeszcze dołoży do tego dedykację muzyczną, no to już całkowicie będziemy tacy, no, rozkręceni.
1: Pani Zosiu, to co tam muzycznie uknuliście?
2: Szkoła marzeń, Pektusa.
1: No to w takim razie na pani życzenie i przy mocnej pomocy Jerzego, teraz właśnie dla wszystkich pozdrawianych.
0: A my czekamy... My czekamy na państwa propozycje, na państwa historie, no i oczywiście dedykacje muzyczne. A teraz spełniamy marzenie muzyczne pani Zosi. Pektus i Szkoła Marzenia.

0: trzeba powiedzieć tak, jeśli ktoś jeszcze walczy z sennością, no to zapewniamy, że na chwilę, za chwilę już nie będzie miał żadnych szans. Nadchodzi bowiem porcja takich właśnie rytmów, które skutecznie stawiają na nogi.
1: A póki co, czekamy na Państwa SMS-y, na Państwa pozdrowienia 7248 rdn.wdc imieninowo, urodzinowo, jubileuszowo, rocznicowo. No i ja tylko pragnę przypomnieć, że w przyszłym tygodniu to nie tylko ten wakacyjno-letni czas się nam rozpoczyna, ale przede wszystkim świętować będą tatusiowie, więc proszę też w tych pozdrowieniach uwzględnić ten ważny dzień. Czekamy na pozdrowienia, a póki co imieninowo, Bożenko, w dniu Twojego święta życzę Ci, aby na Twojej twarzy zawsze gościł uśmiech, a wszelkie troski odeszły w cień. Niech otaczają Cię sami życzliwi ludzie, a każdy dzień przynosi chwile pełne szczęścia i spokoju. Pod tymi życzeniami podpisał się Karol.
0: I kolejne pozdrowienia, które brzmią tak. Władziu, w dniu imienin życzę Ci zdrowia, zdrowia i zdrowia. Ale oczywiście też miłości, no i może coś jeszcze więcej, czego pragniesz, składa Lunia. Serdecznie pozdrawiamy i do tego oczywiście dołączamy dedykację muzyczną. Leonard Cohen, takiej trochę w wersji koncertowej.
1: Pięknie będzie.

0: Leonard Cohen, pięknie jak zawsze, tańczmy po miłości, kres. 72 48 rdn.wdc, tutaj Państwo dzwonią do nas SMS-owo, znaczy piszą SMS-owo, a odważni dzwonią 146 200 500. I tak właśnie się teraz wydarzyło. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, serdecznie witam Państwa prowadzących. Jola z Jonin się kłania.
0: Witamy Pani Jolu.
1: Pozdrawiam wszystkich w radio pracujących RDN Tarnów, Nowy Sącz. Serdecznie dziękuję Pani Zosieńce za pozdrowienia. Serdecznie ją pozdrawiam, Pana Józefa ze Świętokrzyskiego. Moje dzieci, wnuki, mojego syna. Czekam na niego na dworze, bo jedzie na urlop. Bardzo się cieszę. Wszystkich moich znajomych, rodzeństwo i wszystkich, którzy słuchają radio.
0: Pięknie. Jak tam u Pani jeszcze ten ostatni dzień wiosny?
1: Pięknie, pięknie. Siedzę na dworze, jest tak cudownie, gwiazdy się pokazują, księżyc świeci, macieńka mi przepięknie pachnie.
0: O, tak, to już tak, coraz tak, rzadziej tak, w domowych ogródkach, macieńka pachnący groszek.
1: Tak. Każdego roku mam maciejkę. Róż mam bardzo dużo, takich różnych kwiatków. Jest roboty koło tego, ale później jak to wszystko przyjdzie, satysfakcja. Naprawdę.
0: No i jak pięknie
1: uwielbiam.
0: Pachnie, to wynagradza, tak, prawda? Aromatoterapia taka domowa, tak, ogródkowa.
1: Tak. Uwielbiam kwiaty, kocham kwiaty, ludzi, zwierzęta, wszystko.
0: Pięknie. No to można sobie w takim właśnie doborowym towarzystwie kwiatów, zwierząt, dobrych ludzi, no i jeszcze w towarzystwie gwiazd, także tych muzycznych, miło spędzić się sobotni wieczór. Już coś ładnego mamy dla pozdrowianych i dla Pani.

0: takich pięknych rytmach słuchamy programu Wieczór dla Ciebie. Jeśli właśnie odpoczywacie po intensywnym tygodniu, to jesteście zdecydowanie we właściwym miejscu. Muzyka sobie płynie, sobota trwa, piękny wieczór, a my wspólnie tworzymy właśnie ten program.
1: No i czekamy oczywiście na Państwa pozdrowienia SMS-owe. To 72 48 rdyn.wdc, tutaj Państwo je przesyłają, a oczywiście odważni dzwonią i wtedy możemy o kwiatach rozprawiać, bo dzisiaj jakby się to taki wiodący temat zrobił. Maciejka, pachnące goździki. To też już coraz rzadziej, no i obowiązkowo pachnący groszek. Z tym kojarzy mi się czerwiec i lato. Początek lata, przynajmniej mi. Tak, jestem w dobrym miejscu. Dobrze, a teraz będziemy przechodzić do pozdrowień z okazji Dnia Taty. No to tutaj trochę ciepłych słów się znalazło. Tato, dzięki za geny i za to, że jesteś najlepszym kierowcą, majsterkowiczem i doradcą w jednym. Życzymy ci dużo zdrówka, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Pod tymi życzeniami podpisała się Karolina, Matylda i Tomek.
0: Taki mechanik w domu to skarb.
1: Kierowca, kolejne, majsterkowicz i doradca w jednym.
0: Kolejne życzenia. Najlepsze oczywiście z okazji Dnia Taty dla Tadeusza. Tato, życzymy dużo zdrowia, bo

0: właśnie, można sobie nucić, można śpiewać. To chyba jeden z tych wieczorów, kiedy nie trzeba się spieszyć. Trzeba zdecydowanie zwolnić tempo, wsłuchać się w dobrą muzykę, no i po prostu cieszyć się chwilą. A my cieszymy się razem z Państwem. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących.
2: Dobry wieczór, z nami jest...
1: Kasia i Sebastian z Londynu, dzwonimy.
2: Kasiu, czy u was też tak gorąco jak u nas? Taki Kasia. Piękny. No to powiem...
1: U nas jest bardzo gorąco, tak.
2: No to powiem ci, Kasiu, że u nas też. Czyli i u was, i u nas złapiemy trochę piegów i opalenizny.
1: Tak, tak, u nas tak już od tygodnia jest konkretnie, także a przyszły tydzień nawet nie chcę myśleć.
2: Nas też straszą. Jakie masz sposoby na upały?
1: O, nie mam już żadnych, naprawdę. Opadają ręce.
2: Przeciąg.
1: Ręce opadają. Tak. No przeciąg, ale to jest takie, no, dość niezdrowe. No.
2: No troszkę niezdrowe. To prawda, niektórzy mają tak zwaną klimatyzację, to im jest troszkę prościej. No, a niektórzy robią sobie wiaterek. Jest im trochę trudniej, ale tak tradycyjnie opowiedziałabym, jak to dawniej bywało. Kasiulka, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy, prowadzących, a w szczególności mojego tatę, który, no wiadomo, 23 czerwca będzie obchodził Dzień Ojca, ale też chciałabym złożyć życzenia nie tylko jemu, lecz również mojemu mężowi, też 23 czerwca obchodził urodziny.
2: To macie taki bardzo fajny dzień. Tak, taki bardzo, bardzo świąteczny.

0: to w takim razie dbaj o tych panów 23.
1: A będzie jakieś wspólne spotkanie, czy to tak na odległość świętujecie?
2: To znaczy będziemy chcieli się pojawić w Polsce za jakieś 2 tygodnie i kilkanaście godzin.
0: To wszystko nadrobicie. Uściski będą osobiste, trochę przesunięte w czasie, ale wszystko się odbędzie.
1: Najpierw
0: pięknie poleci
1: pioseneczka, a w kolejności państwo polecicie do Polski.
0: No to dla męża, dla taty, a troszkę i dla ciebie. Słuchaj, teraz to będzie cały kuferek życzeń. Myślę, że wszystkim te życzenia się przydadzą.
1: No, wszystkim, którzy będą mieli tak trochę więcej tego czasu. Na przykład takie osoby, które przechodzą na emeryturę. O też. Danuta Rin. Tak pięknie piosenka wybrzmi. Wszystkiego najlepszego.
0: I Bogdan Czyżewski będzie jej towarzyszył.
1: No i wszyscy dobrze wiemy, że właśnie w takim klimacie sobota ma swoją magię. No a do tego, jak jeszcze dołożymy dobrą piosenkę.
0: I kufereczek, no to, stóweczek, to wszystko będzie wspaniale.
1: To wszystko brzmi jak najlepiej. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Kasiu, wszystkiego dobrego.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Ależ kiedyś były marzenia segmentu rodzinnego. No, to było coś.
2: I wersalki nowej.
1: A teraz wybieramy, przebieramy, marudzimy i jakoś tak gorzej się cieszymy, tak. Mam wrażenie.
2: No. Jedno jest pewne, wieczór nabiera kolorów, a my dokładamy do tego taką odpowiednią ścieżkę dźwiękową, to znaczy państwo dobierają, bo my tylko realizujemy państwa życzenia.
1: 7248 rdn.wdc i zapraszamy do SMS-owych pozdrowień. Dobrze, było z okazji Dnia Taty, teraz będzie urodzinowo. Karolinko, kochana z Sycylii, w dniu twoich urodzin życzę ci, aby każdy kolejny rok otwierał przed tobą nowe możliwości. Niech twoje życie będzie pełne sukcesów, które dodają skrzydeł i chwil, które na zawsze zostają w sercu. Tego życzę ci, Kasia z Poręby Radylnej.
2: I kolejne pozdrowienia w dniu 30. rocznicy ślubu Alicji i Tomasza. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia jedności, miłości, zgody na dalsze lata wspólnego życia. Niech one wam przyniosą szczęście, radość i spełnienie marzeń. Życzą dzieci Kamil, Kinga i Marcin. No, do tego też dołożymy piosenkę.
1: Taką urodzinową dla Karoliny.
2: Urodzinową, tak.
1: Teraz będą pozdrowienia, które powędrują do Sycylii, muzyczne.

0: tak to już jest, szanowni państwo. Czasu nie możemy zatrzymać, ale możemy go jak najbardziej wypełnić dobrą muzyką. 22:25 na zegarach. Telefony dzwonią. No to odbierzemy sobie teraz pierwszą linię. Dobry wieczór. Bardzo prosimy o ściszenie radioodbiornika. Halo, halo.
1: Halo.
0: O, teraz zdecydowanie lepiej. Dobry wieczór. Kto po drugiej stronie?
1: No, Zosia spod Melszczyna, zamku z Melszczyńskiego.
0: Pani Zosiu, no to co tam? Biesiada
2: tak prawie
0: rycerska?
2: Tak królewna, pani Zosiu.
0: Biesiada rycerska trwa jeszcze?
1: Zapraszam na jutrzejszy drugi dzień turnieju na zamek. Co tam się dzieje, proszę państwa. Ale nie to jest ważne. Chciałam złożyć życzenia tygodniowym solenizantom. Wszystkim Wandziom, wszystkim Janom, Danusiom, a najpiękniejsze życzenia z takim pięknym bukiecikiem groszku dla naszej pani Wandzi kochanej z redakcji.
2: Ojej, pani Zosia, jak pani mnie zaskoczyła, a ja myślałam, że będzie tak inkognito.
1: Ale to są moje własne, które posiadce, to jest bylina, jak pięknie pachnie. Najpiękniejszą wiązankę dla pani.
2: Dziękuję pani Zosiu, to jest najpiękniejszy bukiecik.
0: Powiem pani tak, że widzę rumieńce już na twarzy Wandzi. Przez szybę, co
2: bo
0: prawda.
2: To jest wielka niespodzianka.
0: Nie mam okazji,
2: dziękuję,
0: bo widzimy się przez szybę z Wandzią, ale później to sprawdzę dokładnie.
1: Ale jeszcze chciałam pozdrowić takiego wspaniałego dżentelmena, pana Józefa, który nie jest wylewny w radiu, krótko, węzłowato, nie opowiada o rodzinie, my nic o nim nie wiemy. Jest najwspanialszym dżentelmenem. Pozdrawiam go bardzo serdecznie i wszystkich, którzy chcą być pozdrowieni.
0: No jakie to miłe, jakie to piękne.
1: A szczególne życzenia takie, naprawdę ten głos pani Wandzi to mnie uspokaja. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję, proszę pani Zosiu.
0: A to ma pani rację, bo cały czas poza anteną właśnie rozmawiamy z sobą. No. I to też się cieszy, no, tym faktem.
1: No właśnie.
2: No naprawdę przeurocze słowa. Bardzo dziękuję. Nie wiem, właśnie, czy zasłużyłam, ale groszek pachnący.
0: Ja przepraszam, przerwałem pani, ale pani już zaczęła zapowiadać piosenkę. Proszę dokończyć.
1: Tak, chciałam za piosenkę wszystkim właśnie imiennikom tego tygodnia Zielone Wzgórza nad Soliną.
0: No, trzeba, no to pięknie,
1: z Melsztyna. Lato, niech będzie lato.
0: Z Melsztyna na Solinę, z Melsztyna. A pani, no tam jutro jeszcze będzie okazja, aby właśnie dotknąć trochę tej historii i poznać to dziedzictwo kulturowe.
2: I spotkać prawdziwych rycerzy.
1: Ja zapraszam, naprawdę piękna pogoda.
0: Bo wiemy o tym, że ta sceneria jest niezwykła na zamku.
1: Tak, tak, tak, nawet się obudziła dama tego zamku.
2: No, pani
0: zna
2: Zosiu.
0: Pani personalia, czy nie bardzo?
2: Dama to no. Dama, nie wnikajmy.
1: Tak.
2: Pani Zosiu,
0: dama
2: dla pani...
0: Damy nie zwracają swoich personaliów.
2: Czekają tylko na do tego wymarzonego rycerza, nie? Pani Zosiu.
0: A może w Bieszczadach znajdę, bo tam teraz Gąsowski będzie.
1: Myślę, że którego miała znaleźć, to go już dzisiaj tam znalazłam.
2: W sumie pani Zosia ma rację.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pani Zosiu, dla pani też.
1: Dziękuję
2: ten utwór
1: bardzo.
2: Z najpiękniejszymi podziękowaniami.
1: Co

0: A my w tym programie spotykamy się co sobotę. No, radio ma tę niezwykłą moc, że potrafi połączyć ludzi oddalonych od siebie setki kilometrów. A dziś wieczorem, no, to właśnie tworzymy taką jedną muzyczną ekipę. A teraz przechodzimy do życzeń, które zostały nadesłane pocztą mailową.
1: SMS-ową 7248rtn.wdc. Czekamy na te pozdrowienia, bo jeszcze troszkę się ich zmieści. No i dzisiaj pięknie Państwo muzycznie nam tutaj zapodają tematy. Dominują już takie naprawdę lekkie wakacyjne klimaty, co nas bardzo cieszy.
0: No już czas, Wandziu, tak. Już ochłodziliśmy się wystarczająco.
1: Kwiaty, zielone wzgórza i to jest w ogóle wszystko bardzo fajne. Dobrze, tato, dziękuję za ojcowską cierpliwość, dobroć i zrozumienie, za to, że zawsze potrafisz doradzić i wspierać w trudnych momentach. Jesteś dla mnie wspaniałym wzorem do naśladowania. Pod tymi słowami podpisał się kochający syn Patryk.
0: I kolejne pozdrowienia, moc gorących życzeń z okazji urodzin dla mojej córki Anety. Dużo zdrowia, uśmiechu i radości życzy mama. Pozdrawiamy córkę, pozdrawiamy mamę, ale także pozdrawiamy wszystkich słuchających programu sobotniego, letniego, ciepłego, no i takiego tworzącego wyjątkową muzykę. A teraz dla wszystkich Blondie.

0: 22.38 na zegarek. Mamy nadzieję, że ten wieczór układa się dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliście. A jeśli nie, no to za chwileczkę poprawimy ten nastrój kolejnymi świetnymi kompozycjami. A tymczasem przyjmujemy kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Po drugiej stronie jest z nami
1: Piotr Puchowa.
0: Witamy, panie Piotrze. Tak zapytamy, bo to taki temat dość interesujący dla nas wszystkich, dla diecezji, dla gmin, dla mieszkańców. Był pan dzisiaj na tym pięknym, myślę, takim czasie no, powrotu Matki Bożej do sanktuarium w Tuchowie?
1: Tak, no uroczystość była przepiękna, było dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, także no, pogoda napisała.
0: No i myślę, naprawdę, że to też taki moment długo oczekiwany przez, nie tylko przez tuchowian, ale także przez cały powiat, diecezję, bo to taki szczególny moment. Jakie wrażenia, panie Piotrze, zmienił się wizerunek
1: panie
0: mocno?
1: Józ, no, troszkę tak, ale mówię, no, zdania są podzielone, no aczkolwiek, no mówię, przyzwyczailiśmy się do poprzedniego wizerunku, no
0: ale myślę. Ale myślę, że to piękno, bo to jest taki ten pierwszy moment zetknięcia. My rzeczywiście mamy w pamięci jeszcze ten obraz, który był wcześniej, ale myślę, że to odnowienie, bo to sprzed 500 lat właściwie te wszystkie rysy zostały, ale nie tylko, właśnie jakby odnowione, więc myślę, że to będzie, przyjdzie z czasem ta radość.
1: Tak, kwestia czasu, bo przyzwyczailiśmy się do tego, co było, no pewna zmiana, no, zmiany są zawsze, mają swoje prawa, także no, ale radość była wielka.
2: I było dobrze. Bardzo pięknie, bo już się pokazały zdjęcia z tej uroczystości, jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, to warto poszukać tych właśnie fotografii, bo rzeczywiście przywitanie było przepiękne i godne.
0: Ja myślę, że będzie okazja na pewno zapoznać się z tym nowym wizerunkiem podczas zbliżającego się już wielkimi krokami odpustu, wielkiego odpustu tuchowskiego.
1: Oczywiście jak najbardziej i zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, którzy by chcieli być, przyjechać, zapraszamy.
0: A z pewnością tak będzie. Lipowe Wzgórze zawsze wypełnia się pielgrzymami z różnych stron diecezji. Panie Piotrze, dobrze, kogo pozdrawiamy?
1: No oczywiście w pierwszej kolejności pani Wandziu. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się imienin.
2: Dziękuję pięknie, panie Piotrze.
1: Dużo szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepsze. No a też chciałem złożyć najlepsze życzenia bratankowi Jasiowi, który będzie w przyszłym tygodniu obchodzić też imieniny. I też mu życzyć wszystkiego najlepszego, do zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa, Bożego sumienia, wszystkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. Mm-hmm. No oczywiście chciałem też podziękować pani Zosi za pozdrowienia i tak ją pozdrawiam. Pozdrowić pana Janusza ze Świętokrzyskiego, pana żoli zędzińskiej Janusza. No oczywiście chciałem też pozdrowić całą rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są. No i oczywiście państwa prowadzących.
2: Pozdrawiamy, dziękujemy za pozdrowienia. No i oczywiście coś dołączymy muzycznego.
0: Jakie to rytmy muzyczne będą teraz?
1: Będzie to zespół Dire Straits z utworem Walk of Life.
0: Walk of Life. Dobrze, no to panie Piotrze, życzymy spokojnego wieczoru, dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: to jest właśnie ten czas, kiedy radio gra trochę głośniej, mimo już takiej późnej nocy. Wspomnienia wracają może częściej, bo to też taka pora. No a sobota wtedy smakuje tak najlepiej. Za kwadrans 23.
1: I czekamy jeszcze troszkę czasu. Oczywiście Państwo mogą wypełnić swoimi pięknymi pozdrowieniami dla bliskich, dla ważnych osób w Państwa życiu. No i teraz mamy tatę Wiktora, który po prostu dostanie takie króciutkie, ale od serca pozdrowienia od Oliwii. Tato, dziękuję, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Wszystkiego, co najlepsze i moc uśmiechów i uścisków ode mnie. Te pozdrowienia poleciały i mam nadzieję, że sprawiły wiele, wiele radości.
0: A teraz też poleci? Teraz też poleci, ale wcześniej latały komary, z tego, co widzę tutaj. Misiu, misionku, pogryzły Cię te paskudne komary. Nie drap tego, jesteś gorsza niż dziecko. Ha, ha, ha. Pozdrawiam Erden. Buźka, Miniek.
1: Miniek, no lato z komarami się rozpoczyna, no to... Tak było, jest, tak będzie. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale przynajmniej człowiek nie czuje się samotny.
0: A teraz zamiast hej misionku będzie hej Hanno i Zakopower.
1: Pozdrawiamy Was.

0: Okej, no tak właściwie to pasuje do wszystkich kobiet, do imion wszystkich kobiet. Hanno, Anno, Wandziu.
1: Wszystkim pasuje, masz rację. I wszystkie po słowackiej stronie.
0: No nie, nie, nie.
1: Nie, troszkę zostanie tutaj, po naszej stronie. Dobra, przechodzimy do kolejnych pozdrowień. To nie będzie dla Hani, to będzie dla kochanego taty od Patrycji. Dziękuję za wszystkie ciche i głośne lekcje życia. Kiedy byłam małą dziewczynką, byłeś dla mnie olbrzymem, który chronił mnie przed całym światem. Dziś, gdy jestem już dorosłą kobietą, widzę w tobie o wiele więcej. Mądrego doradcę, cierpliwego słuchacza i mężczyznę o najwspanialszym sercu. To są szczególne pozdrowienia i oczywiście wszystko z okazji Dnia Taty.
0: Do tych szczególnych pozdrowień za chwilę dołączymy piosenkę, ale jeszcze jedne pozdrowienia dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani przesyła Gonzo. No to teraz dedykacja muzyczna. Pamiętamy to?
1: Mhm.
0: Pamiętamy. Your Name.

0: No niestety zbliżamy się już do godziny 23:00, za chwilę koniec programu, ale to jeszcze nie koniec życzeń, bo jeszcze mamy kilka tutaj w skrzynce pozdrowień.
1: I dominuje święto taty. I tak chyba będziemy pomaleńku kończyć ten program właśnie pozdrowieniami i uściskami dla kolejnego taty. Kochany tato, dziękuję za każdą chwilę, za twoją cierpliwość i miłość. Jesteś moim bohaterem, opoką i najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Pod życzeniami dla kochanego taty Wacława podpisała się Martyna.
0: No, jesteśmy w temacie taty. Kolejne pozdrowienia. Kochany tato, w dniu twojego święta twoja mała dwójka o tobie pamięta. Życzymy ci uśmiechu, radości i siły, żebyśmy zawsze tak grzeczni dla ciebie byli. Dla najlepszego taty na świecie życzenia od serca przesyłają dzieci. Igorek i Piotruś. A proszą o piosenkę Arki Noego. Oczywiście tato. No to spełniamy życzenia.

0: No tak sympatycznie na koniec programu. Sobotni wieczór powoli przechodzi w letnią noc. Dziękujemy za waszą obecność, no i przede wszystkim fantastyczną atmosferę.
1: Dziękujemy za ten ostatni taki wieczór wiosenny, a już teraz będziemy się spotykać tylko w letnie wieczory. Niech to będzie dobry czas dla państwa. No i oczywiście wszystkich tatusiów ściskamy bardzo mocno.
0: Za uwagę dziękuję, Wanda Wojtanowska
1: i Jerzy Zabawa.
0: Gdziekolwiek jutro będziecie, zabierzcie ze sobą dobry nastrój, no i ulubioną muzykę. Do następnego razu.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.